0: SK Olsztyn.
1: Wiesz, w życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie i ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przychodzę sobie obok i będę tak chodził, aż wszystko osiągnę.

0: Reklama. Uwaga! Grozi wspólnymi wypadami rodzinnymi. Polo Volt. Elektryczne krosy dla dzieci i dorosłych. Ciche, dynamiczne, gotowe na każdą przygodę. Przekonaj się sam. Wynajmij i testuj. Odwiedź nasz showroom Kętrzyńskiego 5, Olsztyn. www.polowolt.com.
1: I po reklamie.

Radio SK.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Uwaga! Ta reklama może wywołać nagłą motywację. Body Perfect. Klub, w którym cele stają się rzeczywistością. Siłownie, zajęcia zorganizowane, strefa stretchingu, sauna. Body Perfect. Kętrzyńskiego 5, Olsztyn. Tu zaczyna się twoja przemiana.
1: I po reklamie.
3: SK Olsztyn News.
4: Anita Zalewska, zapraszam. Granica Unii Europejskiej z Rosją już nie przypomina tej sprzed dekady. Zamiast symbolicznych przejść ruchu turystycznego są zasieki, drony i wojsko. Kluczową rolę odgrywają tu nowoczesne systemy nadzoru.
5: Podpułkownik Straży Granicznej Mirosław Aleksandrowicz, rzecznik komendanta warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej.
6: Dzisiaj znajdujemy się na przejściu granicznym. Co tu się zmieniło przez ostatnie kilka lat?
5: Znajdujemy się na zielonej granicy, na placówce służbowej odpowiedzialności placówki Straży Granicznej w Sępopolu. Przez 35 lat chronimy tej granicy, bo mamy w tym roku jubileusz 35-lecia powołania Straży Granicznej i tym razem 35-lecie powołania warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej. Przez te 35 lat powstały nowe placówki, nowe budynki. Odprawiamy też podróżnych na lotnisku w Szymanach. Od 10 lat mamy placówkę, od ponad 10 lat

mamy placówkę w Olsztynie. Wewnętrzną, która zajmuje się przede wszystkim kontrolą legalności zatrudnienia i pobytu cudzoziemców na Barmii i Mazurach. Natomiast w rejonie granicy państwa z Federacją Rosyjską mamy zlokalizowanych 10 placówek. Teraz od 2020 roku są czynne dwa przejścia graniczne z obwodem Królewieckim, to jest w Grzechotkach i Bezledach. I tu można przekraczać tylko granicę państwową. Natomiast zielona granica, czyli ten pas drogi granicznej, ten pas cały 200 km nie służy do przekraczania granicy z Federacją Rosyjską, czy to na lądzie,

0: Na wodach ochraniamy granice za pomocą łodzi patrolowych. Są tam patrole, które są blisko tej wody, przychodzą w tereny, znajdują się przy terenach tych bagiennych, sprawdzają, czy nie ma tam osób, które przekraczają granicę, czy nie ma tam osób ciekawskich, które wchodzą na ten pas drogi granicznej. Natomiast na lądzie ochraniamy tą granicę dzięki właśnie takim sprzętom jak kłady, PJN-y, czyli pojazdy obserwacyjne, samochody terenowe, a przede wszystkim pomagają nam też w tej ochronie czworonożni przyjaciele. Psy służbowe. Warmińsko-Mazurski ma oddział Straży Granicznej, ma 26 psów służbowych. Obecnie jeszcze 6 oczekujemy na przybycie w tym roku nowych piesków. Patrolujemy tę granicę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Co się zmieniło? Tak naprawdę formacja staje się coraz bardziej nowoczesną. To, co wymieniłam, staje się bardziej nowoczesną formacją, dlatego, że mamy coraz nowocześniejszy sprzęt. Mamy tą barierę elektroniczną, mamy te pojazdy obserwacyjne, bardzo nowoczesne, które nam pomagają w tych terenach trudno dostępnych. Ale jedno pozostało niezmienne. Bezpieczeństwo naszej granicy, bezpieczeństwo Polaków, bezpieczeństwo regionu. Po to tu jesteśmy, by chronić tej Polski, by chronić Unii Europejskiej, bo to jest zewnętrzna granica Unii Europejskiej i musimy być bez względu na warunki pogodowe 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez okrągły rok. Na czym ta nasza praca polega? Przyjeżdżamy w teren, patrolujemy tę granicę, sprawdzamy, nie dopuszczamy do nielegalnej migracji. To tylko to, co się dzieje tu w terenie. Ale dodatkowo też są funkcjonariusze od zadań specjalnych, zatrzymują groźnych przestępców, rozbijają grupy narkotykowe, rozbijają zorganizowane grupy przestępcze trudniące się produkcją nielegalnych papierosów. Właśnie to, co mówiłam, zajmują się też handlem, sprawdzają tą kontrolę legalności, zatrudniają pobytu cudzoziemców, ujawniają i kontrolują osoby, które próbują osoby wykorzystać do przymusowej pracy albo do żebractwa. Więc zadań funkcjonariusze mają bardzo dużo. Ta służba jest też niebezpieczna, bo nie wiemy, kto po drugiej stronie tam zawsze jest, kiedy zatrzymujemy groźnego przestępcę. Ale w tym roku cieszymy się, bo mamy jubileusz 35-lecia Straży Granicznej i serdecznie zapraszamy na obchody Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej. W tym roku będzie swój jubileusz 35-lecia świętował w Gołdapi 27 maja. Rozpoczęcie o godzinie 12.
1: Pani pułkownik, dla słuchaczy Radia SK, jakby pani mogła krótko przybliżyć, jak wyglądają te nowoczesne systemy już zamontowane na granicy. To nie jest tylko drut kolczasty jak kiedyś, koncentryna, tylko inne systemy.
0: Bariera elektroniczna to system kamer, czujników ruchu i kabli detekcyjnych. To dzięki tej barierze funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej mają łatwiej. Bo tak, ktoś, kto się pojawi na granicy, na tym pasie drogi granicznej, czy będzie próbował przekroczyć granicę, obojętnie, czy w kierunku z Rosji do Polski, czy z Polski do Rosji, ten system kamer i czujników ruchu zadziała. Taki system, ten sygnał przekazywany jest do Centrum Nadzoru. Centrum Nadzoru mieści się w siedzibie komendy oddziału, czyli w Kętrzynie, i ten operator, który siedzi, widzi na tym monitorze, że dochodzi do takiego zdarzenia. Między innymi na przykład na placówce Straży Granicznej w Sępopolu, czyli na jej służbowej odpowiedzialności, natychmiast dzwoni do dyżurnego placówki i informuje, że w takim i w takim miejscu z dokładnością podania od jakiego znaku do jakiego znaku dochodzi do wejścia na pas drogi granicznej lub przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom. Patrol w kilka minut może dojechać i zatrzymać sprawcę przestępstwa.
1: Czy mieszkańcy, ludność tutaj cywilna współpracuje z waszą formacją? Informuje, że jakieś osoby się kręcą obce?
0: Oczywiście, że ludność przygranicznych terenów, my jesteśmy z nimi, oni są z nami. Jeżeli oni potrzebują pomocy, to funkcjonariusze chętnie im pomagają w godzinach pozasłużbowych, nawet przywożąc jakieś zakupy czy pomoc w jakichś drobnych pracach w gospodarstwie domowym. Natomiast ci ludzie, którzy tu mieszkają, zaczepiają nawet funkcjonariuszy, mówią, że ktoś się pojawił w okolicy podejrzanym samochodem albo na obcych numerach rejestracyjnych, że nie znają tego pana, bo jeździ sobie na przykład na jakichś innych tablicach rejestracyjnych, albo nawet dzwonią do nas i mówią: słuchajcie chłopaki, podjedźcie, bo ktoś przy granicy się kręci.
1: A czy do formacji się garną nowi, młodzi ludzie?
0: W tamtym roku przyjęliśmy komplet funkcjonariuszy, w tym roku mamy 120 etatów, mamy duże zainteresowanie naszą formacją, coraz więcej kandydatur się zgłasza, coraz więcej osób chętnych jest do wstąpienia w nasze szeregi i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Myślę, że formacja daje im dobre warunki służby i dobre warunki płacowe, bo taki funkcjonariusz po skończeniu szkoły i na najniższym stanowisku służbowym w służbie stałej zarabia już 7 tysięcy ponad złotych na rękę, do tego ma ekwiwalent mieszkaniowy, do tego ma równoważnik mundurowy, do tego ma zwrot kosztów dojazdu, więc zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi. Należy tylko przejść procedurę kwalifikacyjną.
1: No co trzeba zrobić?
0: Trzeba przejść procedurę kwalifikacyjną. Najpierw to trzeba się zalogować na stronie warmińsko-mazurskiego

0: oddziału Straży Granicznej jest link do modułu. Tam się logujemy. Po zalogowaniu dzwonimy do komórki kadrowej i tutaj uwaga, jest ważna jedna rzecz. Nie przyjmujemy tylko dokumentów w siedzibie w Kętrzynie. Wyszliśmy naprzeciw tym kandydatom, którzy są z dalszych regionów i przyjmujemy dokumenty w Braniewie, w Górowie Iławeckim, przyjmujemy dokumenty również w placówce w Węgorzewie, w Gołdapi i w Olsztynie.
1: Mówi Mirosława Aleksandrowicz, rzecznik prasowa warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej. Rozmawiał Tomasz Nowociński z Super Ekspresu. A już 29 maja na ulicę Olsztyna w samym środku Kortowiady wyjedzie tramwaj zwany Pożądaniem. O szczegółach Andrzej Brzozowski i jego gościnie.
2: W Radiu Wiejskim Olsztyn 89.9 FM. Za chwileczkę będziemy mówić o kolejnej bardzo fajnej akcji. Andrzej Brzozowski. No i mam dwie osoby przede mną siedzące. Przepięknie ubrane w czerwone koszulki.
3: Dzień dobry, nazywam się Zuzanna Żuk.
2: I?
4: Wiktoria Słuchan.
2: I powiem wam, co mają tutaj na tych koszulkach. Wolontariusz, ogólnopolski projekt Tramwaj zwany Pożądaniem. I o tym będziemy mówić.
4: Dokładnie tak.
2: To powiedzmy o tym, jak to w tym roku będzie wyglądało, bo ten projekt zawsze co roku się pojawia, prawda? U nas w Olsztynie. Zawsze jak jest Kortowiada.
4: Tak, dokładnie. Już od dobrych kilku lat prowadzimy tą akcję zawsze w piątek podczas Kortowiady. W tym roku ta akcja odbędzie się 29 maja w godzinach 11 do 14 w tramwaju linii numer 3. Będziemy kursowali i opowiadali o tematyce, która jest niestety tematyką tabu, czyli o chorobach przenoszonych drogą płciową. Głównie się skupimy tutaj na profilaktyce zakażenia wirusem HIV i o tym, czym jest AIDS tak naprawdę i żeby nie stygmatyzować tych ludzi.
3: Tak jak Wiktoria już wspomniała, cały czas ludzie są stygmatyzowani ze względu na chorobę, a jak wiadomo, no, to jest choroba, która dotyczy wielu ludzi w naszych czasach. Nie mówimy tutaj już o osobach, które powiedzmy mają jakieś niebezpieczne kontakty płciowe. Może zdarzyć się to każdemu z nas.
2: To, co powiedziałaś, faktycznie, że każdemu z nas może się to przytrafić. Chcecie trafić do młodych ludzi, do odrobinę starszych? Do kogo kierujecie ten projekt?
4: No przede wszystkim chcemy trafić do ludzi młodych, dlatego że największej osób, którzy się zakażają wirusem HIV, są właśnie osoby w wieku między 15 a 40 rokiem życia, więc właśnie do takiej grupy chcemy trafić.
2: Czyli musimy tak, znaleźć tramwaj, który będzie jeździł na linii Dworzec Kortowo, dobrze mówię, to będzie tramwaj linii numer 3. I co będzie się działo w środku?
3: Jako wolontariusze, ubrani w charakterystyczne czapki z torbami tramwaj zwany Pożądaniem, będziemy podchodzić, oczywiście pytać o zgodę ludzi, którzy akurat jadą danym tramwajem, czy chcą z nami porozmawiać, bo właśnie edukujemy na temat chorób przenoszonych drogą płciową. Mamy różne ciekawe fanty do rozdania, książeczki, w których są informacje, ale także takie rzeczy jak długopisy, przypinki oraz prezerwatywy.
2: A patrząc na to, co się działo w poprzednich latach, jakie macie doświadczenia po tej akcji?
4: Głównie pozytywne. Mhm. Zdecydowanie bardziej pozytywne niż negatywne. Że ludzie chcą faktycznie z nami rozmawiać i to jest super, że ludzie chcą rozmawiać, są ciekawi tej tematyki. No nie spotkałyśmy się jeszcze z czymś takim, żeby ktoś tak niemiło się do nas odzywał.
2: Ale uciekamy od tego tematu? Uciekamy od tej tematyki? Jak uważacie? Jak to wygląda w tej chwili? Też patrząc po tych akcjach, które były wcześniej, ale także po waszych innych akcjach, które organizujecie w Olsztynie.
4: Myślę, że aktualnie jest tym naprawdę dobrze, że nie odczuwa się tego aż tak, że to jest taka tematyka tabu. W sensie jest to troszeczkę wciąż takie niekomfortowe rozmawiać na ten temat, ale od kilku lat myślę, że już nie jest to takim tematem tabu.
2: Ale warto wyjść jest to faktycznie na zewnątrz, czyli tutaj akurat pojawić się w tramwaju, który będzie nazwany tramwaj zwany Pożądaniem. No bo wiecie, tak, ten świat w tej chwili tak nam się ułożył, że dużo informacji szukamy w sieci, szukamy w internecie. Jednak chyba czasami przydaje się taki kontakt bezpośredni, gdzie możemy ewentualnie spotkać tego drugiego człowieka, czyli w tym momencie was, ubrane w czerwone koszulki i gdzieś porozmawiać w cztery oczy.
3: Myślimy, że jak najbardziej. Tym bardziej, że z racji, że działamy w Olsztynie, ale też pozostałe oddziały skory działają w innych miastach, jesteśmy w stanie dostarczyć informacji na temat lokalnych miejsc, gdzie możemy chociażby zbadać się w kierunku HIV. A ponieważ jesteśmy też młodymi osobami, studentami kierunku lekarskiego, bo przedstawiamy się tak tym osobom, z którymi rozmawiamy, to te osoby też mogą poczuć właśnie takie zaufanie do nas jako do studentów, którzy w przyszłości będą lekarzami i pytać też o rzeczy, które załóżmy gdzieś tam zaprzątają im głowę.
2: Kortowiada, to jest dobry moment na akcji? Chyba doskonały.
4: Najlepszy, jaki jest możliwy. W ogóle.
3: Bardzo dużo młodych osób przyjeżdża do Olsztyna na samą Kortowiadę, a ponieważ jeździmy tramwajem pomiędzy dworcem głównym a samym Kortowym, to rzeczywiście tych osób jest sporo.
2: Czy jakoś ten tramwaj będzie widoczny podczas tej akcji?
3: Jak najbardziej.

0: tramwaj, którym będziemy jeździć, ozdabiamy czerwonymi balonami, na których również jest nasze hasło tramwaj zwany pożądaniem. My jako wolontariusze chodzimy w czapkach konduktorskich, będziemy charakterystycznie ubrani, będziemy mieli przy sobie również torby z logiem tramwaj zwany pożądaniem. Jak najbardziej nie będzie dało się nas nie zauważyć.
1: Tak to będzie wyglądało w tym roku, jeżeli chodzi o ten właśnie projekt, o to właśnie akcję, która odbędzie się oczywiście w Olsztynie. Ile osób będzie zaangażowanych mniej więcej, wiecie, w akcję?
2: Liczymy na to, że uda nam się uzbierać co najmniej 10 osób, żeby komfortowo móc porozmawiać z każdym.
1: Pamiętajcie, w piątek 29 maja w godzinach 11-14 będzie można spotkać naszych studentów Wydziału Lekarskiego, którzy będą Was zapraszali do wzięcia udziału w akcji tramwaj zwany pożądaniem. Dlaczego warto wziąć udział i warto Was złapać? Zuzanna?
0: Przede wszystkim dostarczamy naprawdę ważnych informacji na temat chorób przenoszonych drogą płciową, ale oprócz tego także można zgarnąć fajne gratisy i dalej szerzyć informacje na temat tramwaju zwanym pożądaniem.
1: I Wiktoria jeszcze.
2: Ja uważam, że przede wszystkim można zgarnąć rzetelną wiedzę na ten temat, która jest przekazywana w takiej luźnej atmosferze i w taki sposób bardzo łopatologiczny, jak no, osoba w młodym wieku do osoby w młodym wieku.
1: Dla Was, dla przyszłych lekarzy, lekarek, osób, które będą dbały o nasze zdrowie, takie spotkanie kolejne, to jest także moment na to, żeby zdobyć te kolejne doświadczenia?
0: Oczywiście, jest to kontakt z człowiekiem, potencjalnym w przyszłości pacjentem. My oswajamy się podczas rozmowy też na tematy właśnie takie, tutaj było poruszane, że temat HIV, temat tabu, prawda? Czasami ciężkie informacje mamy do przekazania jako lekarze, więc rozmowa na tak zwane niewygodne tematy jest dla nas też dobrym treningiem.
1: To czego Wam życzyć?
0: Żeby dużo osób chciało z nami rozmawiać jako wolontariuszami.
1: I nie bójmy się, dobrze? To też jest bardzo ważna informacja i powiedzmy to naszym słuchaczom, żeby nie bać się do Was podejść, bo to też jest bardzo ważne, tak? Żeby móc gdzieś tam porozmawiać i chcieć porozmawiać, czy nie siedźmy gdzieś tam z boku, chociaż tak czuję, że Wy jak kogoś zobaczycie, to też tam od razu podejdziecie i zapytacie się, ale jak ktoś ma taką potrzebę, to po prostu niech się do Was zgłasza, jak Was zobaczy, bo rozumiem, że będziecie tak pięknie ubrane, jak dzisiaj jesteście u mnie w studiu, w czerwonych koszulkach.
2: Tak.
1: Czy nie bójcie się czerwonych koszulek z napisem wolontariusz, ogólnopolski projekt tramwaj zwany pożądaniem. Tak, ekipa naszego Wydziału Lekarskiego, studentów, którzy działają w jakim stowarzyszeniu, przypomnijcie?
2: Międzynarodowym Stowarzyszeniu Studentów Medycyny i FEMSA Poland.
1: Tak jest, to są nasi studenci tutaj działający w Olsztynie bardzo mocno i prężnie, bo przypominam, że także ostatnio organizowali akcję Zdrowie pod kontrolą w Galerii Warmińskiej. Jak było?
0: Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni, ile osób ogółem zebrało się przy wszystkich naszych stanowiskach. To bardzo dobra informacja, że ludzie chcą się badać i zależy im na swoim zdrowiu.
1: Bardzo fajnie to wyglądało faktycznie w tym roku i ta duża liczba osób zainteresowanych Waszymi propozycjami też mnie bardzo mocno zaskoczyła. Rozumiem, że jeszcze nie wiemy, czy będzie edycja jesienna?
2: Na pewno będzie, bo co roku się odbywa. I ja jeszcze tak chciałam tutaj nadmienić, że w tym roku udało nam się wystawić stanowisko, na którym pokazywaliśmy, jak przeprowadzić samo badanie jąder. I było to dla nas duże zaskoczenie, że tak dużo osób było zainteresowane tą tematyką, takiej profilaktyki.
1: Tramwaj zwany pożądaniem. Dziękuję Wam bardzo za przybycie do studia.
2: Dziękujemy.
3: Z organizatorkami akcji Tramwaj zwany pożądaniem Zuzanną Żuk i Wiktorią Suchan rozmawiał Andrzej Brzozowski.
4: SK Olsztyn News.
1: Andrzej Brzozowski, cześć. W magazynie reporterów SK Olsztyny podsumowanie targów Olsztyn w stylu vintage, które przygotowała dla Was Patrycja Drągiewicz.
4: SK Olsztyn.
5: Jest ze mną Adrianna Surowik, stylistka mody i organizatorka olsztyńskich targów w stylu vintage.
6: Cześć, dzień dobry wszystkim.
5: Skąd w ogóle wziął się pomysł na organizację takich targów w Olsztynie?
6: O matko kochana, długa historia, ponieważ ja pracowałam przy targach podobnych w Warszawie i w sumie tak naprawdę stamtąd narodził się ten pomysł. Bardzo często też sama kupowałam rzeczy z drugiej ręki. No i tak od słowa do słowa, od słowa do pomysłu i no i co, mamy 8. edycję, także bardzo dziękuję.
5: A jak Olsztyn reaguje na takie wydarzenie?
6: No jak widać, bardzo pozytywnie. Dzisiaj mamy ogromną frekwencję i mam nadzieję, że na koniec dnia okaże się, że są to jedne z najlepszych targów, które dotychczas mogłam organizować w kwestii frekwencji, bo na tym nam najbardziej zależy, żeby jak najwięcej osób mogło dowiedzieć się o tym wydarzeniu.
5: A co możemy znaleźć na dzisiejszych targach?
6: Biżuterię, dodatki, ubrania, książeczki dzisiaj dodatkowo dla dzieciaków. Starałam się, żeby jeszcze dodatkowo właśnie była też atrakcja dla dzieci. Biżuteria, dodatki, buty, torebki, kurtki, płaszcze, przeróżne rzeczy, tak? Wszystko to, co wpisuje się w szafę, ale często też na przykład są stanowiska, które są charytatywne i mają trochę więcej, no, różnorodności, tak? Jakby zależy im na tym, żeby uzbierać te pieniądze.

0: pieniądze, więc starają się urozmaicać te swoje stanowiska.
1: A jak myślisz, co sprawia, że ludzie chcą właśnie wracać na takie wydarzenia i szukają właśnie takich rzeczy vintage, bardziej z drugiej ręki czy rękodzieł?
0: Wiesz co, ja myślę, że klimat to jest moja perspektywa, jakby samo to, że te rzeczy mają historię, ale powiem ci szczerze, że uważam odnośnie tego pytania i pierwsze, co mi przyszło na myśl, to głównie trzeba by było zapytać ich, bo jakby każdy ma inne zdanie i myślę, że wiesz, ile osób, tyle odpowiedzi.
1: A jest coś, co odróżnia te targi od innych targów vintage w Polsce?
0: Przede wszystkim to, że możemy zobaczyć u nas klasyczne samochody, które dzisiaj przyjechały i staram się, żeby były na każdej edycji, chociaż na poprzedniej się nie udało, nie ukrywam, tak wiem. Pewne rzeczy nie zależą ode mnie. Dzisiaj mamy loty widokowe, więc to jest fenomenalna atrakcja dla mieszkańców Olsztyna. Ja też dodatkowo mam 3 możliwości wejściówki na taki lot widokowy i sama sprawiłam 3 takie prezenty. Jednym z nich na pewno będzie mój wystawca, którego bardzo doceniam, że jest, więc zostanie ode mnie taki przelot. Bardzo się z tego cieszę. To jest w gramach takiej mojej doszczędnej wdzięczności. Również przyjechały dzisiaj do nas rowery retro, więc jest też fajny klimat. Jak tylko ekipa przyjechała, to miałam możliwość ich przywitać i jakby też doświadczyć tej dobrej energii, która przyjechała. No i przede wszystkim, co wyróżnia? To najważniejsze. Zamówiona pogoda całe życie, więc na targach vintage nie ma innej możliwości jak słońce, które świeci bardzo cudownie i za co bardzo dziękuję i jestem wdzięczna.
1: A znajdziemy na tych targach lokalnych wystawców?
0: Tak, oczywiście. Mamy kilku lokalnych wystawców, którzy bardzo często są na każdej edycji tak naprawdę i jestem im bardzo wdzięczna, doceniam i no i się cieszę. Kocham te targi i kocham was wszystkich, że przyjeżdżacie, że jesteście i że jesteście w ogóle zainteresowani tym tematem, że odwiedzacie targi, że korzystacie. Ciu, super, gratulacje dla was i do zobaczenia na 9. edycji.
2: SK Olsztyn.
1: Posłuchajmy teraz wystawców, których mogliśmy zobaczyć na olsztyńskich targach vintage. Z czym dzisiaj przyjechałeś?
3: Przywieźliśmy dużo książek, czasopism i komiksów. Książki są w promocyjnej cenie 5 zł, a także pewna liczba książek w normalnych cenach, w standardowych cenach. Mamy bardzo dużo komiksów, mamy w bardzo korzystnych cenach archiwalne czasopisma. Zapraszamy.
4: Z biżuterią z kamieni naturalnych oraz stali chirurgicznej.
5: Koszulki zespołów, koszulki sportowe, vintage'owe, katany jeansowe na przykład.
6: Dzisiaj przyjechałam z moimi ręcznie robionymi torebkami. Torebki robię z sznurka bawełnianego i poliestrowego. Niektóre są, tak jak tutaj, są z dodatkami skórzanymi, tak z klapkami, z paskami skórzanymi, a niektóre po prostu są na paskach też z tego sznurka. Kolorowe, wiosenno-letnie. Na każdą kieszeń, dla każdego, dla dzieci, dla dorosłych.
7: Rękodzieło świece z wosku pszczelego oraz sojowe w takich pięknych słoiczkach. Wosk, jeszcze chciałabym podkreślić, że wosk pszczeli jest z naszego warmińskiego związku pszczelarskiego.
8: Dzisiaj na targi przyniosłam swoje ciuszki, które sama szyję i projektuję. I szyję je w duchu upcyclingowym, czyli przerabiam stare ciuchy. Tutaj nie ma nic nowego, nawet zamki, które czasem wszywam do ciuchów, też są z drugiego obiegu, albo z OLX, albo z innych ciuchów używanych już wcześniej.
9: Przyjechałyśmy z biżuterią z kamieni naturalnych, tworzone ręcznie i z pasją. Każdy kamień ma swoją energię, znaczenie, dlatego wiele osób wybiera ją nie tylko jako dodatek, ale też coś bardziej osobistego.
10: Przyjechałem z płytami winylowymi i z CD-kami.
11: Przyjechaliśmy z naszymi psiakami, nie fizycznie, ale mamy tutaj wszystkie ich opisy. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany adopcją, to serdecznie zapraszamy. Oprócz tego można u nas wylosować fajny gadżet w zamian za wsparcie psiaków i ogólnie jest tutaj bardzo fajna atmosfera, bardzo dużo fajnych gadżetów, bardzo dużo unikatowych rzeczy, więc zapraszamy wszystkich Olsztynian, nie tylko.
12: Z odzieżą vintage, z koszulkami piłkarskimi i ze starymi kurtkami skórzanymi.
1: Jak myślisz, dlaczego ludzie wracają po rzeczy z historią, które są własnoręcznie robione, z drugiej ręki?
5: Myślę, że trochę z sentymentu. Ja na przykład osobiście troszeczkę z ekologii, bo wiem, ile produkuje się po prostu ubrań na świecie i które lądują potem na wysypiskach.
3: Jak najbardziej wracają, bo jesteśmy tu po raz kolejny i klienci przychodzą ponownie. Nie dalej jak dzisiaj. Już słyszałem opowieść, że pan klient nam od lat nie widział pewnych czasopism, które są archiwalne, które no, prawdopodobnie wiążą się dla niego z jakimiś wspomnieniami. Mamy książki po prostu w korzystnych cenach, książki ciekawe i prawdopodobnie to jest pociągające.
4: Na pewno moi klienci

0: turyści wracają za jakość i za oryginalne wzory. To przede wszystkim. I na tych targach akurat myślę, że to rękodzieło jest doceniane.
1: Chyba takie czasy teraz przyszły, że właśnie ludzie zaczęli wreszcie doceniać, tak? Kiedyś to był obciach, tak? Założyć torebkę, która była ręcznie robiona, nie wiem, przez babcię czy przez kogoś. Natomiast teraz to wszystko wraca, są właśnie ciekawe wzory, do których niektóre właśnie takie stare, tak? Na przykład torbę mam z kwadratów babuni. Super się prezentuje, teraz bardzo modne zresztą są takie torebki i myślę, że ludzie zaczęli właśnie doceniać właśnie taką pracę rąk ludzkich.
2: Bo są przede wszystkim wyjątkowe, bo ręcznie robione. No i też każdy produkt jest inny. Nie da się powtórzyć taki sam. Każdy tutaj z nas wkłada to, inwestuje ogromne serce.
3: Myślę, że przede wszystkim nie ma drugiej takiej rzeczy. Te rzeczy są wyjątkowe, każda jest niepowtarzalna, każda jest z duszą po prostu i z jakąś taką energią dobrą, no bo jak szyję, to też gdzieś tam się i artystycznie spełniam i nigdy nie szyję w złości, więc te ubrania są po prostu wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju.
4: Wie pani co, w moim przypadku jest tak, że sporo płyt, które wychodziły w latach 60., 70., powiedzmy jazzowych, nawet nie ma współczesnych wznowień, więc jest to jedyna możliwość, żeby nabyć jakiś album, który się lubi i mieć go w wersji fizycznej, ale też jakość na przykład płyt używanych, starych z lat 60., 70. jest moim zdaniem dużo lepsza w sensie nagraniowym, prawda, że one są lepiej zmiksowane i zmasterowane niż współczesne płyty.
5: Myślę, że w głównej mierze z sentymentu, gdyż, nie wiem, obcowali z tymi rzeczami w młodości, niektórych również w latach 90. chociażby nie było stać na te rzeczy, bądź w ogóle nie było ich u nas w kraju, bądź te rzeczy były bardzo trudno dostępne.
6: SK Olsztyn.
7: A teraz posłuchajmy uczestników targów Vintage. Dlaczego zdecydowałeś się przyjechać na to wydarzenie?
8: Ogólnie my nigdy na takich targach nie byliśmy i też słyszałem, że właśnie tutaj fajne można perełki dostać za małą kasę.
9: Bardzo lubimy takie vintage tak. Wszystko i to właśnie tak inaczej niż w życiu codziennym na mieście.
10: Bo bardzo lubię ubrania vintage i zawsze się ubieram w takim stylu, więc myślałam, że może znajdę coś nowego dla siebie.
11: Przyjeżdżamy już od którejś edycji targów. No w sumie taka trochę tradycja, że zawsze to wydarzenie jest co pół roku, gdzieś maj, wrzesień i patrzymy, czy są nowi wystawcy, coś ciekawego, zawsze coś się znajdzie.
12: Ja też szyję właśnie torby i dlatego to mnie interesuje. I nawiązaliśmy już sporo nowych znajomości, to też jest ważne. No. Poznaliśmy nowych ludzi, okazuje się, że mieszkamy niedaleko siebie na przykład. Dużo ludzi jest stąd, z okolic, więc to się da nawet takiej satysfakcji porozmawiania o tym samym, czym się zajmujemy też.
13: To jest właśnie taka nasza trochę prywatna tradycja. Teraz nam się grono powiększyło, przyjechaliśmy z naszymi znajomymi. Bardzo lubimy tu przyjeżdżać. To już jest chyba 6. raz, jak tu jesteśmy. I to jest właśnie taki fajny wypad, żeby móc się ładnie ubrać, pooglądać fajne rzeczy, znaleźć coś właśnie wyjątkowego. W fajnych cenach też bardzo często.
7: A dlaczego, twoim zdaniem, warto wracać po rzeczy z historią i uczestniczyć w takich targach?
14: Te obecne, teraz te modernistyczne, takie puste, bez duszy, zupełnie wszystko na biało, wszystko. Szukam czegoś właśnie takiego z duszą, co tak będzie mówić do mnie, będzie mówić, kim jestem, a nie tak wszystkie, jak tam ludzie na przykład ubierają się nawet już na basiki, już nie ma tych subkultur, nie ma punków, nie ma gotów, nie ma hipisów. A w takiej albo biżuterii, albo muzyce starej można właśnie znaleźć tą duszę, co już mogli wymierać. Trzeba to trochę zachować.
12: Z powodu ekologii to jest najważniejsze, pierwsze. A drugie, sami się tym zajmujemy. Też tak tworzymy, przerabiamy i to przynosi nam satysfakcję. Zawsze powstaje coś nowego, innego. Zawsze się czeka na to, jak to będzie wyglądało.
15: I takie rzeczy mają duszę.
12: Tak, to są rzeczy z
15: duszą.
12: To
15: są unikalne rzeczy, tak? Często jednostkowe, nie? Drugich takich nie znajdziemy.
12: Tak, tak.
8: Właśnie takie rzeczy, które ktoś sam robi, to można wtedy jak

0: o duszę.
1: Tak, to są rzeczy z duszą.
0: To są unikalne rzeczy, tak? Często jednostkowe, nie? Drugich takich nie znajdziemy.
1: Tak, tak.
2: Właśnie takie rzeczy, które ktoś sam robi, to można wtedy jak

0: co chciało, to jest tak fajnie.
1: No zawsze właśnie można znaleźć coś ciekawego, coś niedostępnego obecnie w sklepach. Akurat podczas tej edycji mi się nie udało znaleźć nic dla siebie, ale były bardzo fajne marynarki, tylko że damskie niestety.
2: No są to rzeczy po pierwsze unikalne bardzo często, bardzo dobrej jakości i ceny wcale nie są aż tak tragiczne, wbrew pozorom, bo jeśli pójdzie się nawet do zwykłej sieciówki, to ceny są bardzo podobne, a jakość jest dużo gorsza. Tym bardziej, że wiele z takich właśnie starszych rzeczy z second handu są właśnie z naturalnych materiałów.
3: SK Olsztyn.
4: Podsumowanie wydarzenia, które odbyło się w Olsztynie. Targi Olsztyn w stylu vintage, Andrzej Brzozowski i my w eskowym studiu Adrianna Surowik, osoba, która jest odpowiedzialna za to właśnie wydarzenie, które miało miejsce na lotnisku Olsztyn-Dajtki. Jak Adrianna zgłosiła ten pomysł, że tutaj w tym miejscu zorganizuje to właśnie wydarzenie, to jest lotnisko na Dajtkach, pomyślałem sobie, że nie ma siły, żeby tam można było zgromadzić taką liczbę cudownych i wspaniałych ludzi, zakręconych ludzi w stylu vintage, jeżeli chodzi o wystawców, jeżeli chodzi oczywiście o osoby odwiedzające, a także o osoby towarzyszące, bo to nie tylko same targi, ale taka bardzo fajna otoczka. Udało się, naprawdę to jest miejsce, które można było odczarować i ten hangar, który na co dzień służy do przechowywania, że tak można powiedzieć, czyli
5: garaż dla samolotów.
4: Tak, garaż dla samolotów. Samoloty wyleciały, wyjechały, a w tym miejscu pojawiły się targi Olsztyn w stylu vintage. Adrianna, teraz już głęboki oddech, podsumowanie, proszę bardzo.
5: Jestem bardzo zadowolona, bardzo wszystkim dziękuję za odwiedzenie targów, za tak ogromną frekwencję. To 8 edycja. Widzę, że z edycji na edycję jest coraz więcej odwiedzających, zainteresowanych nie tylko wystawcami, ale też tymi food truckami, odpoczynkiem, takim sielskim klimatem, chęcią spędzenia fajnego czasu i tak dalej, więc bardzo mnie to cieszy. Wszyscy zadowoleni, wystawcy zadowoleni, odwiedzający zadowoleni. No uważam, że targi Olsztyn w stylu vintage mocno zapisały się w kalendarzu olsztyńskich wydarzeń.
4: I wiemy już, bo już mi powiedziałeś przed wejściem na antenę, że będzie kolejna edycja oczywiście. No nie mogło być inaczej. Ona planowana jest mniej więcej kiedy?
5: We wrześniu.
4: Czyli wrzesień. To jest ten moment, kiedy spotkamy się ponownie. I też lotnisko Dajtki?
5: Tak, oczywiście.
4: Lotnisko Dajtki też szykujesz kolejne wydarzenie. Możemy coś więcej powiedzieć? Chociaż dwa słowa, kiedy ewentualnie ono odbędzie się?
5: Targi w Dobrym Guście odbędą się 15 listopada na hali Urania. Będzie to taka edycja, która będzie bardzo podobna do jednej z tych, które już organizowałam w hali Urania, ale z nową energią, z nowymi ludźmi, z pozytywnym nastawieniem, z jakościowymi produktami dla domu, dla dzieci, dla naszej szafy, dla naszych dodatków, jakby, ale dalej skupiona w takim, to nie będzie vintage, tylko to będzie bardziej jakość. Przede wszystkim będzie to polski produkt. Sama się nie mogę doczekać, już możecie znaleźć wydarzenie na Facebooku, również jest profil na Instagramie, tak więc serdecznie zapraszam. I tam będzie można się dowiedzieć więcej. Klikajcie, zainteresowanie, żeby pamiętać datę.
4: To, co ważne, co powiedziałaś, że tutaj będziecie doceniać, czyli ty będziesz doceniać wraz z wystawcami, z osobami, które pojawią się, ten produkt polski, bo to jest chyba ta główna idea, prawda, tego spotkania.
5: Tak, zdecydowanie. To będzie zupełnie inny wystawca niż wystawca, który jest w hangarze. Zależy mi na tym, żeby to były jakościowe produkty, takie produkty, których nie mamy na rynku olsztyńskim, a wiem, że tak samo jak vintage i tak samo te produkty, wiecie, z drugiej ręki, będą w naszej szafie na lata.
4: Adrianna Surowik. Adrianna, dziękuję ci bardzo. Życzę ci powodzenia, jeżeli chodzi o kolejne plany, o kolejne wydarzenia i oczywiście my też będziemy z tobą, czyli będzie z tobą Radio SK. SK Olsztyn, Andrzej Brzozowski. Do usłyszenia.
3: SK Olsztyn News.
6: Anita Zalewska, cześć. Dziś wyruszamy w przepiękną podróż. Podróż po Olsztynie oraz po Warmii i Mazurach. A dlaczego? A dlatego, że startuje sezon turystyczny. Więcej o tym mój gość. A jest dzisiaj ze mną?
7: Marian Jurak, PTTK Olsztyn.
6: Sezon 2026. Sezon turystyczny, sezon też żeglarski. Co takiego powinno przyciągać do Olsztyna oraz na Warmii i Mazury w tym sezonie?
7: Jak zwykle w każdym sezonie przyciągam mnóstwo różnych rzeczy. Jedni chcą pojechać, bo nigdy nie byli i zobaczyć, jak tu jest, a inni z kolei przyjadą dlatego, że byli kilka razy i im się w jakiejś miejscowości podobało. No a inni po prostu popatrzą palcem na mapie. W tym roku jedziemy sobie na Warmię bądź na Mazury i oglądamy. Powodów do przyjazdu mamy mnóstwo i bardzo dobrze.
6: I jakie są te najważniejsze? Na co zwrócić uwagę? Czym aktualnie stoi Warmia i czym może kusić Warmia w tym sezonie?
7: Warmia zawsze stała tymi obiektami zabytkowymi, które na niej

0: Wisłą i tym wszystkim, co się wokół obiektów zabytkowych dzieje. Tym się różnimy od Mazur na Warmii, że mamy piękne obiekty zabytkowe z długą historią, z bogactwem wewnątrz do oglądania. Jeśli ktoś się wybiera, powiedzmy, do Lidzbarka Warmińskiego, żeby nie mówić pro domo sua o Olsztynie, żeby nie zacząć od Olsztyna, to przecież na zamku spędzi bardzo dużo czasu, ciekawie ten czas spędzi. Jeżeli ktoś wybierze się na przykład do Fromborka podziwiać naszą perełkę architektury, to też ma tam tyle ciekawych rzeczy, a powiem, że te ciekawe rzeczy to są rzeczy też dość nowe, na przykład nowy pałac biskupi, otwarty kilka lat temu, poddasze katedry fromborskie do zwiedzania, oddane kilka lat temu. Niestety w tym roku zamknięte będzie Muzeum Kopernika z tej racji, że szykuje się wielki remont. Tak jak i w Olsztynie mamy zamknięte planetarium, bo szykuje się wielki remont, ale to jest zawsze nadzieja na przyszłość i możliwość umieszczenia sobie w planach tego, że a oddadzą po remoncie, to przyjadę. No i oczywiście na Warmii zachęcam do odwiedzenia Olsztyna. Wiele rzeczy w Olsztynie można robić. Można spędzić Olsztyn aktywnie nad jeziorami, w lasach, ale można też spędzić Olsztyn kulturalnie, korzystając z tej oferty, którą miasto ma.
1: A ma ciekawą ofertę?
0: Ma. To ja wiem, że niektórzy mówią, nic się nie dzieje. To ja zawsze mówię, wyjdź przed tego ekranu komputera i idź zobacz. Albo jak już siedzisz przed ekranem komputera, to wejdź na taką stronę. Wejdź na taką stronę, dzieje się w Olsztynie, imprezy w Olsztynie i zobaczysz, będziesz żałował, że tyle imprez się dzieje. I tu bym poszedł i tam bym poszedł. No i co tu wybrać?
1: No to jeszcze sprawdźmy te Mazury. Czemu warto zaglądać również na Mazury? No
0: pewnie, że warto zaglądać na Mazury, ale także warto zaglądać na krainę, którą nazywa się ogólnie rzecz biorąc Powiślem. Ja myślę o Żuławach Wiślanych, tej zachodniej części, o Pojezierzu Iławskim. Tam też żeglować można, zwiedzać, oglądać, a we wschodniej części Mazur to wszyscy wszystko wiedzą. Przecież to najbardziej popularna część naszego regionu. Jedzie się po to, żeby żeglować, ale nie tylko. Można pochodzić po pięknych lasach, po Puszczy Piskiej, która jest powszechnie znana, ale też po Puszczy Boreckiej, o której rzadko kto wie, czy po Puszczy Romińskiej w okolicy Gołdapi. Taki spacer w puszczy, cała przyjemność obserwować, jak ta wiosna się rodzi i posłuchać lasu, bo jeszcze wtedy zbyt wiele osób nie będzie, hałasu nie będzie, więc można posłuchać ptaków, popatrzeć na drzewa, zobaczyć, jak to wszystko się do życia rwie na wiosnę.
1: Czyli nasz region ma do zaoferowania naprawdę dużo, przede wszystkim związanego z naturą.
0: Tak jest i myślę, że jest to dobra oferta dla tych, którzy całe życie mieszkają w dużym mieście i chcą się z tego dużego miasta wyrwać, co nie znaczy, że w złym, dużym mieście się mieszka źle. Nie, ale to tak dla odmiany właśnie zobaczyć tę w miarę nieskażoną naturę.
1: Jak stoi, jak się ma baza turystyczna w naszym regionie?
0: Całkiem dobrze. Do różnych możliwości finansowych, do różnych możliwości spędzania, bo to jest tak, niekoniecznie te możliwości finansowe zawsze decydują. Znam takich, którzy całe życie służbowo śpią w hotelach określonej klasy i tak mają ich dość, że w żadnym wypadku nie pojadą na wakacje, żeby spać w kolejnym hotelu, tylko wolą domki, wolą takie warunki bliżej natury, więc ta baza jest bardzo szeroka, naprawdę bardzo szeroka. Jest czym wybierać. Można rezerwować, przyjeżdżać, byle tylko pogoda nam dopisała.
1: Ta baza, te warunki, one się zmieniły w ostatnich latach? Rozwinęły się?
0: Bardzo, oczywiście, że tak. Przecież jeżeli ktoś jest gestorem bazy, to musi o nią dbać, bo jeżeli nie będzie podnosił standardu, to nie będzie miał gości. Przybyło nam też trochę hoteli, ale te tak zwane domki kempingowe również nie są takie jak 30 lat temu. W domku kempingowym ma się wszystko, co trzeba, i łazienkę, i małą kuchenkę, tylko jest się wtedy bliżej natury.
1: A co bardziej ciągnie teraz turystów? Ta bliskość natury, czy właśnie ten fajny wyjazd, pobyt w hotelu i oglądanie Mazur czy Warmii z perspektywy właśnie kilku gwiazdek?
0: I drugie. Tu nie ma zasady. Są tacy, którzy bardzo chcą być blisko natury. No, na namiot to nikogo nie namawiam, bo jeszcze dość chłodno, ale znam takich turystów aktywnych, którzy w namiocie też będą spać. Którzy chcą być blisko natury, chcą być w domku, ale są tacy, którzy przyjeżdżają po to, żeby wyspać się wygodnie w hotelu i korzystać z tych wszystkich atrakcji, które hotele mają do zadysponowania. No trudno będzie się kąpać w jeziorze jeszcze za wcześnie, jeszcze za zimno, ale w dobrym hotelu jest basen, można się wykąpać, można popływać sobie w basenie. Także różnie to jest, bardzo różnie, oferta szeroka. Mamy gdzie gości przyjąć, mamy czym gości zachęcić. No a poza tym jesteśmy dobrze skomunikowani, proszę Państwa, naprawdę z całą Polską jesteśmy dobrze skomunikowani i drogowo, i kolejowo.
1: No właśnie, kolejne odcinki kolei zaczęły funkcjonować.
0: To znaczy

0: Czy żeby dojechać do Olsztyna, czy do Giżycka, czy do Iławy, szczególnie do Iławy, to 4-5 godzin i prawie z każdego końca Polski da się w takim czasie dojechać. W związku z tym pociągiem, myślę o pociągu. Tak samo samochodem. W związku z tym nikt nie może już narzekać, że źle z transportem, że nie dojedzie, że nie ma jak, że dużo czasu. Wyjedzie rano albo po południu w ten dzień przed weekendem i będzie miał co najmniej pełne 2 dni do spędzenia na Mazurach w czasie tej majówki. Pełne 2, a prawie pełne 3, no a być może zdecyduje się przyjechać też na dłużej.
1: W czasie pandemii i po pandemii szczególnie modne stały się kampery. Czy my tutaj na Warmii i Mazurach jesteśmy też atrakcyjnym terenem pod tych, którzy lubią kampery?
0: Tak, mamy stanowiska dla kamperów w wielu miejscach, łatwo je znaleźć w internecie i coraz więcej osób tymi kamperami przyjeżdża. Taka moda, z drugiej strony wygoda, bo człowiek jak ten ślimak, domek własny ze sobą wiezie, prawda? W związku z tym jesteśmy przygotowani na Warmii i Mazurach na to, żeby w tych kamperach przebywać, mieszkać. To jest fajna forma, też taka ciekawa. Bardzo często ludzie w tych kamperach przyjeżdżają z rowerami albo z małymi skuterami i później kamper stoi na miejscu, oni jeżdżą w okolicy korzystając z piękna naszego regionu, dlatego że żyjemy w pięknym regionie. Ja wiem, że mówimy w tej chwili głównie do naszych mieszkańców, prawda? Ale my jesteśmy rozpuszczeni tym pięknem, jakie nas otacza i jego nie zauważamy. Ci, co przyjeżdżają do nas z innych części Polski, które są bardziej płaskie, mają mniej lasów i nie mają jezior, zawsze mówią, jak u was pięknie.
1: No właśnie, a o regionie z punktu widzenia, z pozycji, a właściwie z pozycji przemieszczania się jednośladem, wiem, że też pan może powiedzieć co nieco.
0: No to znaczy, ja przemieszczam się jednośladem, motocyklem się bardzo chętnie przemieszczam po regionie. To jest tak, to motocykliści to jest dość specyficzna grupa, zależy co kto lubi. Znaczna część nie za bardzo lubi przemieszczać się drogami szybkiego ruchu. Owszem, dojechać do celu to jest fajnie, bo szybko się przejedzie, przeszło minęło, ale później cała frajda to jest taka, żeby się tymi naszymi krętymi drogami poprzemieszczać, pojeździć, mieć frajdę z tej jazdy po zakrętach, ale także przy okazji coś zwiedzić. Tak jest, to jest świetna forma spędzania wolnego czasu.
1: No i takich dróg właśnie u nas w regionie nie brakuje.
0: Nie brakuje i powiem tak, że jak się w internecie poszuka, to znajdzie się bardzo wiele rad i porad ludzi, którzy właśnie tymi drogami jeździli, którzy sugerują różne zachowania, różne trasy i pozwala to naprawdę ciekawie sobie wybrać trasę i to, co chcemy zwiedzać, jeżeli podróżuje się motocyklem. Ale jedna uwaga, oczy dookoła głowy trzeba mieć, dlatego że nigdy nie wiesz, co się może zdarzyć.
1: A teraz przejdźmy do innej kwestii, jeżeli chodzi o nasz region, czyli pytanie w oparciu właściwie o ostatnie lata. Jak wygląda ten ruch turystyczny na Warmii i Mazurach? Czy wskaźniki rosną, czy przybywa nam turystów?
0: Powiem uczciwie, że ja nie przyszykowałem sobie na dzisiaj takich danych, w związku z tym będzie to tylko moje odczucie, może prywatne odczucie, jako praktykującego przewodnika wycieczek. Nie narzekamy na brak turystyki przyjazdowej, nie narzekamy na brak. W sensie tej obsługi przewodnickiej, którą robimy w naszym biurze, nie narzekamy na brak turystów przyjeżdżających i chcących zwiedzać. W związku z tym myślę, że to dotyczy także innych części, o innych obszarów turystyki. Jak patrzę na jeziora, to też żagle są, ale to by trzeba popytać już tych, którzy są gestorami bazy, oni będą mieli dokładniejsze dane i lepsze wrażenia.
1: No to trzymając kciuki za to, żeby ten ruch turystyczny był, bo wiadomo, że dzięki temu też i region żyje i lepiej żyje, jeżeli ma wielu gości.
0: Tak jest, oczywiście im więcej gości, tym lepiej dla regionu, bo mówiąc jasno, zarabiamy na tym pieniążki. W regionie też, prawda? W związku z tym im więcej gości, tym lepiej. Choć z drugiej strony jest pewna granica, ale to mówimy już o teorii turystyki, granica taka, której przekroczyć nie można, która powoduje, że jest za dużo ludzi i wtedy traci się przyjemność z tego wypoczynku, bo jakby to powiedzieć, szukamy spokoju, a wtedy tego spokoju nie ma.
1: Ale to chyba mówimy, nie wiem, o jakichś stolicach europejskich, na przykład, nie wiem, Rzym czy
0: nie
1: czy
0: tylko.
1: Paryż?
0: To nie także tylko? Dotyczy niektórych tego piku, szczytu sezonu u nas, że jest gęsto, dużo ludzi, hałas. To nie wszyscy lubią, chociaż są tacy, którym to bardzo odpowiada.
1: Kiedy mamy ten pik? Kiedy go przewidujemy?
0: Jak będzie pogoda, to w lipcu.
1: Powiało pesymizmem a propos pogody.
0: O ostatnim lecie, a to mówię z mojej praktyki i oceny tego, co w moim stowarzyszeniu się działo, to ostatnie lato było zimne, mokre i nie sprzyjało turystyce.
1: Ale dzięki temu być może nie będzie tłumów nie wiadomo jakich.
0: Tak jest, a poza tym ja zawsze liczę na to, że pogoda może się w ciągu dnia zmienić i wtedy będzie ciekawie, będzie ciepło.

0: będzie słonecznie. Słonecznie jest, to prawda, i sucho jest, ale wieje. To dobrze dla żeglarzy, jak wieje, to też prawda.
1: Dokładnie. Ta wiosna, ta druga część wiosny, to szczególnie atrakcyjny czas na Warmii i Mazurach na odwiedziny, jeszcze przed pikiem turystycznym, a już przyjemnie i ładnie?
0: No oczywiście, że tak. Przyroda żyje, zielono, pięknie, ludzi nie za wielu, w związku z tym to jest dobry termin. Poza tym, jeżeli ktoś się wybiera na rower z sakwami, na dłuższe wycieczki rowerowe, to te 17-18 stopni to jest temperatura komfortowa do jazdy rowerem. Jeżeli jest to okazja do pływania kajakiem, to powiem, że dziwną. Kajakiem się bardzo dobrze pływa wtedy, kiedy jest pochmurno, dlatego że słońce nie piecze, słońce nie pali. Ciepło, ale żeby nie było za dużo tego słoneczka, więc różne pogody, różnym formom oglądania regionu sprzyjają i nawet jak jest, powiedzmy tak, nie ma upału i nie ma pełnego słońca, to też można sobie znaleźć tą aktywność, która będzie odpowiadała. Nie wszyscy chcą leżeć na plaży.
1: To zaraz jeszcze zróbmy sobie taki szybki może przegląd aktywności. Ja mówię formę aktywności, a pan proponuje jedno, dwa miejsce w regionie. Możemy się tak umówić?
0: Spróbujemy? Możemy się umówić, ale będzie to mój bardzo subiektywny osąd.
1: Dobra, no to lecimy. Kajaki.
0: Rzeka Krutynia, rzeka Łyna, rzeka Maruska.
1: Rowery.
0: Puszcza Piska.
1: Okej, przejażdżka motocyklem.
0: Szlak Kopernikowski.
1: Ale pięknie nam to idzie. Dobra, spacer ze zwiedzaniem.
0: Frombork.
1: Mikroturystyka kulinarna.
0: Nie jestem w tym dobry. Jeść lubię, ale nie podróżuję pod kątem jedzenia.
1: No to jak nie jesteśmy najedzeni, to plażowanie.
0: Na przykład Olsztyn.
1: Okej, dobrze. Żagle?
0: Wielkie Jezioro Mazurskie i Pojezierze Iławskie.
1: Rowery wodne.
0: Na każdym jeziorze.
1: No wszędzie będzie fajnie. Co jeszcze ciekawego można robić w naszym regionie? Spacer, po prostu spacer.
0: Tak jest, bardzo dobrze trafiła pani redaktor. Spacer w bardzo wielu miejscach. Po pięknych lasach, które mamy w naszym regionie, w każdym miejscu.
1: I na tym kończymy piękne zaproszenie na Warmię i Mazury. Ja tylko poproszę, kończąc naszą rozmowę, o takie zaproszenie na start sezonu, który już właściwie za chwilę.
0: Najwyższa pora przyjechać na Warmię, przyjechać na Mazury i odpocząć po zimie, nabrać sił na to lato.
1: Dziękuję bardzo i do zobaczenia na szlakach.
0: Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia.
2: SK Olsztyn.
1: 65. Kortowiada to wydarzenie już w przyszłym tygodniu w Olsztynie. Na dwóch scenach na plaży Kortowskiej odbędzie się ponad 20 koncertów, a wystąpią w czwartek Łydka Grubasa, Wilki, Afromental, Kacperczyk, Szynken, po prostu Kajtek, Young Iggy i Skajtech. W piątek zaprezentują się Wideo, Warius Manks i Kasia Stankiewicz, Jan Rapowanie, Problem, Lux Torpeda, Tymek, Rów Babicze oraz DJ Kuba i Najtan. Natomiast w sobotę Michał Szczygieł, Maryla Rodowicz, Enej, Bum Bum Orkestarii Zazula, Kuban, Guzior, Kizo, Żabson oraz bracia Figo Fagot. Szczegółowy line-up opisujemy na naszej stronie olsztyn.sk.pl. Tam też wspominamy o wydarzeniach towarzyszących 65. Kortowiadzie, jak na przykład Silent Party. Kortowiada wychodzi na miasto. To wydarzenie już 30 maja w sobotę na Targu Rybnym na Starym Mieście. Jest to bezpłatne wydarzenie dla wszystkich, zarówno studentów, jak i mieszkańców Olsztyna, rodzin z dziećmi oraz turystów odwiedzających nasze miasto. W planie jest poranny morning rave, plenerowe pokazy filmowe, olsztyńskie bingo oraz wieczorne retransmisje i transmisje koncertów artystów związanych z Kortowiadą. Nie zabraknie też niespodzianek. Kortowiada wychodzi na miasto. To wydarzenie już w sobotę 30 maja.
2: SK Olsztyn News.
3: W magazynie reporterów SK Olsztyn 89.9 FM Andrzej Brzozowski. No i czas na kolejną rozmowę. Tym razem będziemy mówić o tym, co będzie się działo już niedługo u nas w Olsztynie, a konkretnie w Centrum Szkoleń Branżowych WMZDZ przy ulicy Lubelskiej w Olsztynie, gdzie 27 maja odbędzie się Miasteczko Zawodów 2026. W Radiu SK, czyli u nas w eskowym studiu, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy Wojciech Sztoń. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
3: Panie dyrektorze, to w takim razie o tym Miasteczko Zawodów teraz trochę poopowiadamy. Ja już byłem, ja już widziałem to wydarzenie, jestem pod dużym wrażeniem tego, co działo się na przykład rok temu i wcześniej i powiem szczerze, że już się nie mogę doczekać tego spotkania, tego kolejnego wydarzenia, gdzie młodzi ludzie szukają, no właśnie, pomysłu na swoje życie, bo to chyba jest taki główny motyw tego całego przedsięwzięcia, żeby pokazać młodym ludziom, co mogą ewentualnie robić w przyszłości i żeby mogli się spotkać z przyszłymi pracodawcami albo też gdzieś tam powoli ukierunkować tą swoją ścieżkę.

0: stożkę zawodową.
1: Dokładnie tak. Miasteczko Zawodu wspiera lokalną edukację zawodową. Tak jak pan redaktor powiedział, jest to pokazanie dla młodzieży różnej możliwości zawodowej, kierunku zawodowego, żeby mogli sobie wybrać. Miasteczko Zawodów powiązane jest z realiami rynku pracy, dzięki współpracy przede wszystkim ze szkołami z naszego województwa, bo to nie tylko szkoły techniczne, branżowe z Olsztyna, ale jest wiele szkół spoza Olsztyna i to bardzo nas cieszy, że to ma wymiar regionalny, wojewódzki, bo mamy szkoły z Lucianego Nidy, mamy Dobrocin, mamy Smolajny, mamy Ornetę po raz pierwszy, mamy dwie szkoły z Elbląga. Bardzo się cieszymy na tą współpracę, cieszymy się, że będą mogli pokazać te zawody w bardzo fajny, ciekawy sposób. Bardzo ważne jest to, że dla młodzieży przygotowaliśmy wspólnie z partnerami, tak jak wspomniałem, szkołami, czy to też pracodawcami, różnymi innymi instytucjami, ale też będą z nami też służby mundurowe wszelkiego rodzaju. Będą warsztaty, będą stanowiska demonstracyjne, na których zaprezentowany zostanie szeroki wachlarz zawodów z różnych branż. Od tradycyjnego rzemiosła, poprzez nowoczesne technologie, ale też będą zawody opiekuńcze, medyczne. Każdy ma szansę znaleźć coś dla siebie. Każdy ma szansę, mówimy tutaj o uczniach klas 7, 8 szkół podstawowych z naszego województwa, każdy ma szansę popróbować w każdym zawodzie, dowiedzieć się, na czym polega ten zawód. Tam będą profesjonaliści, którzy odpowiedzą na konkretne pytania. To, co będzie budziło wątpliwości uczniów, może ich zachęcić do tego.
2: Dyrektorze, wspomniał pan, że to jest wydarzenie dla uczniów.
1: 7, 8 klasy szkół podstawowych z naszego województwa. Już teraz mogę powiedzieć, że zapowiada się po raz kolejny rekord. Tak jak w tamtym roku mieliśmy prawie 1500 dzieci z tego województwa. W tym roku planujemy i mamy na tyle zgłoszenia 1950 dzieciaków z tego województwa. Oprócz szkół z Olsztyna, które wiadomo mają dużo łatwiej, żeby przyjść na to wydarzenie, bo wsiadają sobie w nasze MPK, mamy szkoły z całego województwa praktycznie, tak? Mamy z odległego Olecka, mamy Giżycko, mamy z Iławę, mamy spod Nowego Miasta Lubowskiego, Rybno, koło Działdowa, no wiele, wiele, wiele szkół. Jeżeli dobrze pamiętam, koło 70 szkół podstawowych ma być na tym wydarzeniu. Będą trzy tury, w czasie których te szkoły będą mogły przejść się po stanowiskach, mówimy szkoły, dzieciaki, przejść się po stanowiskach, zobaczyć, pospawać, pomurować, pomalować, wszystko będzie możliwe, a do tego będzie wiele, wiele innych atrakcji, na przykład symulator dachowania. Będzie strzelnica wirtualna przygotowana przez szkołę mundurową. Naprawdę warto tam być, warto zobaczyć, warto zapoznać się.
2: Ta strefa także będzie doradcza, jak dobrze pamiętam, czyli gdzieś tutaj będą specjaliści, którzy będą doradzać i o tym też warto chyba wspomnieć, bo to jest taki wiek, taki moment, kiedy faktycznie oni powoli przygotowują się i myślą o tym, co w przyszłości będą robić, jaką szkołę oczywiście wybrać i w tym też ewentualnie chcecie im pomóc, czyli pokazać, że można od razu gdzieś już myśleć powoli o swojej przyszłości. Doradcy będą do dyspozycji?
1: Oczywiście, mamy specjalną strefę doradczą. Nasi doradcy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy wraz z doradcami z naszych partnerów, to jest Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie, Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego czy naszego OHAP-u, będą przygotowani na przyjęcie tylu uczniów, ilu będzie chętnych. Odwiedzający będą mieli możliwość samodzielnego przeprowadzenia przy stanowiskach komputerowych testów badających kompetencje i zainteresowania zawodowe. Ponadto obecni na miejscu doradcy na bieżąco będą udzielali uczniom porad dotyczących wyboru ścieżki edukacyjnej dostosowanej do indywidualnych potrzeb. Do tego mamy też warsztaty dla uczniów, które będzie prowadziła pani Agnieszka Ewald, znana jako facetka od stresu, trenerka kompetencji miękkich. Naprawdę ciekawe wydarzenia. Jeszcze raz powtórzę, musisz tam być. Mówię tutaj do uczniów szkół klas 7, 8 szkół podstawowych wraz z nauczycielami, bo wiadomo, opieka musi być.
2: To wszystko będzie działo się 27 maja, przypominam, w Centrum Szkoleń Branżowych WMZDZ przy ulicy Lubelskiej w Olsztynie. To będzie czwarta edycja wydarzenia Miasteczko Zawodów. Czyli tak, warsztaty dla uczniów, bardzo fajna strefa spotkań, ale także widzę tutaj w programie, że pojawiają się warsztaty dla doradców zawodowych.
1: Jak co roku zawsze coś przygotowujemy dla doradców zawodowych, bo wiadomo, oni są bardzo ważni, bo są w szkołach i oni są najbliżej uczniów. Warto, żeby oni też mieli możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji. Takie warsztaty dla doradców zawodowych poprowadzi nasz doradca pani Anna Skuzińska, psycholog i starszy doradca zawodowy w WUP-u. Wybrała temat job crafting jako sposób na dobrostan w pracy. Mamy nadzieję, że warsztaty przybliżą koncepcję job craftingu oraz praktyczne metody zwiększenia satysfakcji i zaangażowania zawodowego. Ale też liczymy na fajną dyskusję w tym temacie.
2: Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie zaprasza do udziału w Miasteczku Zawodów. Jeżeli ktoś jeszcze ewentualnie by chciał do Was dołączyć, słuchając tej właśnie rozmowy, jest taka możliwość, żeby gdzieś jeszcze się zgłosić ze swoją szkołą?
1: Przez

0: na tą 13.30 jak najbardziej będzie możliwość taka, żeby dziecko z rodzicem przyszło i mogło zobaczyć, poznać te zawody.
1: Czwarta edycja Miasteczka Zawodów, przypominam. Uczniowie będą szukać pomysłu na przyszłość. No i właśnie, jak to jest z tą naszą młodzieżą, osobami, które powoli będą wkraczać w dorosłość, to są klasy 7-8. Chcą szukać, chcą znaleźć coś nowego, patrząc po tych edycjach, nawet to, co się działo rok temu?
0: Tak, tak uważam. Uważam, że takie wydarzenia są bardzo potrzebne w naszym województwie i jest ich za mało, bo nawet patrząc na te edycje, które mieliśmy, widzieliśmy, jakie ogromne zainteresowanie. Sam pan redaktor był z nami rok temu i będzie w tym roku. Bardzo się cieszymy, bo ten głos radiowy jest bardzo pomocny w tym, żeby dzieciaki mogły również posłuchać, odpowiadać na pytania. Widać zainteresowanie, ogromne zainteresowanie różnymi zawodami. Naprawdę fajne jest to, że dzieciaki już w siódmych klasach zaczynają myśleć, co będą chciały robić dalej. I będą mogły uzyskać odpowiedź na to, czy ten zawód jest dla nich odpowiedni.
1: To teraz jeszcze mniej więcej o tej infrastrukturze, powiedzmy, jeżeli chodzi o to wydarzenie.

0: zaczynają myśleć, co będą chciały robić dalej i będą mogły uzyskać odpowiedź na to, czy ten zawód jest dla nich odpowiedni.
1: To teraz jeszcze mniej więcej o tej infrastrukturze, powiedzmy, jeżeli chodzi o to wydarzenie.

0: oddają serce, żeby to wypadło jak najlepiej, więc za to im też dziękujemy. Na pewno jest bardzo dużo wystawców. W tym roku zapowiada się znowu rekordowa liczba, bo będzie 76 wystawców, przynajmniej mamy na chwilę obecną zapisanych, mam nadzieję, że wszyscy będą.
1: To jest kolejny rekord, bo faktycznie w tym roku mówiliście o 60.
0: No to jak widzimy i ze strony szkół, ze strony innych instytucji, pracodawców, widzimy chęć pokazania się, pokazania tych zawodów, bo oni też widzą przyszłość w tym, żeby namawiać dzieciaki do pójścia, na przykład, żeby ktoś został stolarzem, żeby ktoś był spawaczem, bo w tych zawodach deficytowych naprawdę widzimy ogrom przestrzeni. Wracając do czasu, no teoretycznie mamy przygotowane na każdą turę, żeby dzieciaki z każdej półtorej godziny, żeby obejść to. Jeżeli ktoś chce naprawdę tak sumiennie przejść, no to będzie ciężko, ale my nikogo nie wyganiamy. Jeżeli ktoś potrzebuje więcej czasu, myślę, że tutaj nie będzie żadnego problemu. Natomiast będą też uczniowie pewnie, którzy też się zmęczą, więc mamy naszą strefę relaksu, gdzie też będą mogły dzieciaki podpoczywać, żeby mu nabrać sił i dalej odwiedzać te stanowiska szkół.
1: Dyrektorze, dla firmy, dla instytucji, które zgłaszają się do udziału w tym właśnie wydarzeniu, czym jest to wydarzenie?
0: Promocją zawodów, ale też pokazaniem dla uczniów, że warto pójść w ten zawód, bo jest fajna praca, fajni pracodawcy. Po raz pierwszy w tym roku będziemy mieli na przykład lotnisko Szymany, port lotniczy Szymany, który też będzie prezentował, jakie stanowiska, jakie zawody można tam u nich zobaczyć. Może ktoś się zainteresuje, więc tutaj mamy nowego wystawcę. Meble Wójci, które w sposób naprawdę bardzo praktyczny pokazuje, na czym polega meblarstwo, stolarstwo. Więc tutaj mamy wiele instytucji i tak jak mówię, dotknąć czegoś, a nie tylko posłuchać w internecie, to jest bardzo ważne.
1: Ci młodzi ludzie mogą w tej chwili odpalić komputer, odpalić laptopa, sprawdzić wszystkie jakieś propozycje, które są dostępne w sieci, ale jednak to spotkanie takie osobiste w cztery oczy z czy ze szkołą, czy z firmą, czy z instytucją, no to jest chyba jednak zupełnie inne odczucie, inne wrażenie.
0: Zdecydowanie tak uważam. Zresztą mamy chyba ogólnie problem z tym, że ta nasza dzisiejsza młodzież żyje troszeczkę w świecie wirtualnym. Te relacje na żywo gdzieś tam troszeczkę kuleją, a to też będzie okazja do poprawienia tego. A poza tym uważam, że zobaczyć coś na żywo to da większy efekt niż wirtualnie spojrzeć na TikToka 10-sekundowy czy krótszy filmik, który nie pokaże tego wszystkiego. Na żywo można zobaczyć, dotknąć, spróbować, pospawać. Można zapytać się o zagrożenia, można się zapytać, jakie są plusy tego zawodu. Myślę, że dzieciaki też na pewno będą interesowały, jakie są wynagrodzenia na takich stanowiskach i pewnie wielu z nich się zdziwi, że można naprawdę dobrze zarobić.
1: Przypominam, że naszym gościem jest zastępca dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy Wojciech Krztoń. Panie dyrektorze, cały czas z tym się borykamy, jeżeli chodzi o Warmię i Mazury, no bo u nas ta stopa bezrobocia jest zawsze prawie największa, gdzieś tam jesteśmy w tej czołówce.
0: Jesteśmy najwyższą, mamy stopę bezrobocia w chwili obecnej, byliśmy swego czasu na przedostatnim miejscu.
1: To jest wina pracodawców, czy to jest wina osób, które szukają pracy? Gdzie jest ten powód, że u nas to bezrobocie jest faktycznie najwyższe i no, borykamy się z tym cały czas?
0: Dobre pytanie, ale też trudna odpowiedź, bo tak mi się wydaje, bo nie ma jednej przyczyny, dlaczego tak jest. Od lat te nasze bezrobocie jest strukturalne i gdzieś tam wysokie. I jest zróżnicowane, bo na przykład w dużych ośrodkach, jeśli chodzi o nasze województwo, to miasto Olsztyn ma najniższą stopę bezrobocia, bo ma bodajże 3,2, ale już nasze województwa, które są graniczą z obwodem kaliningradzkim, niestety mają jedną z najwyższych stóp bezrobocia w województwie oczywiście, ale też w Polsce. Mówię tu o powiecie kęczyńskim, bartoszyckim, braniewskim. Niestety tak jest. To też wynika pewnie z trudności komunikacyjnych, trudnego dojazdu, trochę nie powiem zacofania, bo to nie chodzi o zacofanie, tylko bardziej to zaniedbania przez lata edukacji, gdzieś możliwości rozwoju, a też chyba dotknę tego problemu, który na chwilę obecną jest bardzo duży, geopolityczny. No, mamy wojnę na Ukrainie, wiadomo, że obwód kaliningradzki to Federacja Rosyjska i też ciężko przyciągnąć inwestorów do tych konkretnych powiatów, żeby mogli zainwestować, bo oni też się obawiają. I pewnie jeszcze znajdziemy, jak sobie byśmy rozmawiali, wiele innych czynników, które to powodują. No natomiast staramy się, tak? No jak widać, Olsztyn ma 3,2 i Ława też ma bardzo niską stopę bezrobocia, więc jednak można znaleźć tą pracę i może być ta stopa bezrobocia niższa. Teraz mamy tendencję spadkową. Wiadomo, że jesteśmy też regionem turystycznym i jak najbardziej w turystyce się odnajdujemy i mamy dużo ofert pracy, ale niestety tylko najczęściej w okresie wiosenno-letnim.
1: Tak to wygląda, jeżeli chodzi o nasze województwo, o Warmii i Mazur, ale walczycie, prawda, z tym? To nie jest

0: Także tutaj odkładamy na półkę, ale ten temat cały czas jest bardzo ważny. Gdzieś tam także cały czas szukacie sposobu na to, żeby to bezrobocie się zmniejszyło.
1: Zdecydowanie tak. Od tego są urzędy pracy, czy wojewódzki urząd pracy, czy powiatowe urzędy pracy. No my staramy się w jakiś sposób przeciwdziałać. Jeśli chodzi o wojewódzki urząd pracy, to jego zadaniem jest podział środków oraz monitorowanie wydatkowania środków przez powiatowe urzędy pracy. Staramy się gdzieś tam analizować w jaki sposób powiatowe urzędy pracy, bo to one same dobrze wiedzą, na co najlepiej wydać, na jakie formy aktywizacji, jakie instrumenty zastosować, żeby jak najlepiej zadziałało to ich na regionalnym, powiatowym rynku pracy. Więc tutaj nie jesteśmy tacy, że wymuszamy, zostawiamy im wolną rękę, ale też monitorujemy, czy to przynosi efekty.
0: Wracamy w takim razie do miasteczka zawodów. Przypominam, że 27 maja w Centrum Szkoleń Branżowych WMZDZ przy ulicy Lubelskiej w Olsztynie spotkamy się na 4. edycji wydarzenia Miasteczko Zawodów 2026. Oczywiście w trakcie tego wydarzenia uczniowie klas 7-8 z całego naszego regionu będą mieli okazję zapoznać się, no właśnie, z czym, panie dyrektorze, przypomnijmy?
1: Cały wachlarz zawodów, od zawodów rzemieślniczych, czy to nawet fryzjerskie, czy to nawet, nie wiem, kucharze, kelnerzy, po nowoczesne technologie, po zawody również medyczne. Będą też instytucje mundurowe, wojsko, policja, służba więzienna, straż pożarna, wiele, wiele innych instytucji. Mamy też, to co wspomniałem, taką fajną atrakcję, która naprawdę dzieciaki są zainteresowane, strzelnica wirtualna, żeby zobaczyć, czy się potrafi, czy ma się dobre oko.
0: I to wszystko będzie się działo w Olsztynie. Mam nadzieję, że skorzystacie z tej właśnie możliwości. 4. edycja i na pewno nie ostatnia.
1: Tak zakładamy. Chcemy rok do roku promować szkolnictwo zawodowe. Chcemy, żeby dzieciak miał wybór. Między liceum to nie jest zły wybór, tak naprawdę. Nie o to nam chodzi, ale chcemy, żeby zastanowił się poważnie, czy najpierw gdzieś tam nie łatwiej zdobyć zawodu, a później dalej można się kształcić.
0: A naszym eskowym gościem był zastępca dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy Wojciech Krztoń. Dziękuję bardzo.
1: Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie. Liczę na dużą frekwencję. Rodzice, przychodźcie z dziećmi.
0: Ja też dziękuję za uwagę. Andrzej Brzozowski, do usłyszenia.
2: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Mata łączy siły z Fryderykiem Chopinem. Raper wydał nowy album Mata 2040. To potrójna płyta, która składa się z 33 kawałków. Pierwszym utworem na tym krążku jest prolog z udziałem Fryderyka Chopina właśnie, bo Mata wykorzystał w nim fragment Etiudy Rewolucyjnej. Na krążku można też znaleźć duet rapera z królową polskiej sceny Marylą Rodowicz. Na tej płycie pojawiły się też takie numery jak Juret de Mar czy Nienawidzę być w klubie, które doskonale znacie z Radia SK. Przypomnijmy, Mata ostatnio zagrał dwa koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Nagrania z tego wydarzenia znajdziecie na eskowym Instagramie. A czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show podczas finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie mundialu mają się odbyć koncerty gwiazd. I to ma trochę przypominać halftime show z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego mundialu. Numer nazywa się Dai Dai i mogliście już go premierowo usłyszeć na antenie Eski. Reżyserem całego wideo będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochód z tego koncertu trafi na cele charytatywne, wesprze edukacyjną fundację FIFA. Ze względu na koncert, regulaminowa przerwa w finale mundialu ma zostać wydłużona. A teraz wracamy do rozmowy Maxa Kluziewicza z SK.pl z Lanbery. Artystka spróbowała napisać swój artykuł na swój temat, na SK.pl właśnie. Jak jej wyszło, to się przekonacie za moment, ale przy okazji Lanbery zdradziła też, jak wyglądała współpraca z królową polskiej sceny, Marylą Rodowicz. Artystki nagrały razem nową wersję hitu Małgorzata. Gośka.
3: To nagranie tego duetu było też sposobem na polubienie tej piosenki przez ciebie, bo wiem, że bardzo często osoby o takich imionach jak Agnieszka, Małgośka nie znoszą tych piosenek przez to, że od dzieciństwa słyszą: o, Małgośka, no to jak ta piosenka Rodowicz, o, Agnieszka, jak piosenka Łez.
4: Nie miałam takich negatywnych skojarzeń. Po prostu ta piosenka dla mnie była... Ja się trochę zawsze mówię przed tym, jak ją śpiewam na koncertach, że mam wrażenie, że ona jest wdrukowana w nasze DNA i ja jej w ogóle nie rozpatruję w kategoriach, że ona jest o moim imieniu. Mm-hmm. Tylko po prostu jest to klasyka polskiej piosenki i fajnie było przenieść tę klasykę w takiej łagodniejszej formie, takiej trochę nostalgicznej, trochę melancholijnej. W ten 2025, bo to premiera była w zeszłym roku. Tak. Więc absolutnie nie potwierdzam tych plotek. Nie zrobię tutaj sensacji niestety. Ja też jestem taką gąbką trochę na takich sesjach, bo jeśli mam do czynienia z artystką tego formatu,

0: chce słuchać tych historii. Akurat Maryla jest taką osobą, która lubi opowiadać i jak to mówi, ma pamięć słonia i pamięta wszystko ze szczegółami, więc skarbnica wiedzy i pięknych wspomnień.
1: Przejdźmy w takim razie do pisania tego artykułu. O czym napiszemy?
0: A jakie masz pierwsze skojarzenie ze mną? Jak tak sobie myślisz o Lambery, to jakbyś miał jeden przymiotnik, który ci od razu gdzieś tam...
1: No myślę, że ja to powiedziałem już we wstępie, to nie jest jedno słowo, natomiast chodząca encyklopedia muzyczna. Dzisiaj nawet o tym rozmawialiśmy w redakcji. Ty jesteś taką osobą, z którą można by było mieć cykl i co tydzień komentować wszystko to, co się działo przez ostatni tydzień.
0: No to proszę państwa, Coachella. No jedziemy z tym,
1: tak.
0: Jedziemy.
1: Ale faktycznie, no z tobą tak jest, że można było tego skomentować i występ, nie wiem, czy Addison Rae, czy premiera tej płyty, to tamto. Ja wiem, że ty żyjesz muzyką i że faktycznie jesteś na bieżąco.
0: Żyję, ale też ostatnio zauważyłam, że nie lubię tych wszystkich rzeczy z dupy, w sensie takim, wiesz, takim robienie na siłę kontrowersji, tak jak na przykład na Coachelli teraz z Sabriną, to co się stało, nie wiem, czy kojarzysz.
1: Chodzi ci o to jodłowanie,
0: które nie było jodłowaniem i oczywiście, wiesz, wszyscy się zlecieli i chcieli ją tam po prostu z widłami pogonić. Słuchajcie, no to jest show, ona w ogóle tam odwaliła Broadway na tej Coachelli, mam wrażenie. Ja nie jestem jakąś wybitną fanką Sabriny, ale doceniam mnóstwo starań, które włożyła w to show. Popełniła faux pas, popełniła błąd w ferworze tego wszystkiego. Wiecie, jak macie słuchawki na uszach, nie do końca być może ona słyszała, co tam się działo. Zareagowała tak jak to ona, w sposób sarkastyczny, więc to jest totalnie Sabrina, a potem grzecznie przeprosiła. I to powinien być end of story, ale nie, bo trzeba mielić, trzeba po prostu robić zasięgi, trzeba komentować.
1: Justina, z kolei uderzać w Justina w porównaniu do Sabriny.
0: O Boże,
1: no takie, tak jak mówisz, no niekończąca się historia, no niestety, jest jak jest.
0: Ale dla mnie to nie ma nic wspólnego z tym, że nie ma nic wspólnego z prawdą, tylko to jest nakręcanie sensacji tylko po to, żeby się mieliło i żeby się klikało, a dla mnie treści tam w tym nie ma, bo nie ma w ogóle o co się tutaj przyczepić. Każdy z nich jest innym artystą. Justin chciał się wyrazić w ten sposób. Ja tutaj
1: też
0: nie bronię.
1: Odciąć od tego, co było. No
0: tak.
1: Bo to wszystko, czego ludzie dzisiaj oczekują od niego, on robił mając lat 15, 16, 17, 18,
0: też.
1: 19.
0: Też. Ja rozumiem też ten koncept, że jestem z nim po prostu na tym koncercie i zrobimy sobie YouTube party. Spoko. Wiadomo, że też chciałabym zobaczyć duże show w jego wykonaniu, tylko że on chyba nie
1: chce już tego robić.
0: On nie ma siły. Ja patrzę na niego i ja mam wrażenie, że on ma takie, wiesz, no, średnio żywe oczy.
1: Ja poczułem akurat szczęście podczas tego występu, patrząc na niego.
0: Nie masz wrażenie, że szczęście, ale na zasadzie uśmiechasz się, ale masz nadal smutne oczy?
1: To wiesz, to ja właśnie tego... Właśnie podczas Coachelli zauważyłem w nim podobnie Justina.
0: To
1: ja mam trochę inne spostrzeżenia, że faktycznie te ostatnie lata na pewno dały mu w kość i miałem wrażenie podczas tych ostatnich teraz koncertowych, że on za wszelką cenę chciał dawać ludziom to, czego ludzie od niego oczekiwali,
0: tak.
1: A faktycznie po tej przerwie, no kilkuletniej, no bo nie było go na scenie od 2022 roku, przy okazji tej Coachelli pokazał, znowu jestem Justinem Bieberem, tylko tworzę dzisiaj to, co chcę tworzyć. No bo mówmy się,
0: i ma trochę inną aurę. Wiesz, o co chodzi?
1: R&B. Tak, to na pewno.
0: I myślę, że o no, tą w cudzysłowie oczywiście aurę mi chodzi, że tam nie będzie tryskania taką, wiesz, takim entuzjazmem na maksa, tylko po prostu to jest człowiek, który ma swoje demony, z którymi po prostu przyszedł do swoich fanów, ale chce z nim być wciąż, nie?
1: No i tak to... jakieś tylko zrozumienia.
0: Tak to odbieram, no. Dobra, to zróbmy sobie troszeczkę back to the future, powrót do przyszłości, przeszłości bardziej. I pogadajmy sobie trochę o tych moich współpracach.
1: Dobrze.
0: To znaczy o tych pięknych czasach 2018, 19, 20, 21, kiedy ta praca z innymi artystami była bardzo, bardzo intensywna. I dużo jej było, dużo było tych spotkań i przede wszystkim było to nasze trio, czyli ja, Patryk Kumur i Dominik Puczkowski.
1: Ale wy jeszcze nie działaliście jako Hotel Torino?
0: Nie. Ta nazwa w ogóle wtedy powstawała. Ona się tam w ich głowach, w głowach Patryka i Dominika, ona się kształtowała. Było jeszcze parę innych pomysłów na nazwy, ale ostatecznie bardzo, bardzo dobrze wybrali, bo myślę, że to jest nośne i też...
1: I wiele osób myśli, że Hotel Torino to jest jakieś magiczne miejsce, w którym powstają te piosenki.
0: Akurat
1: Turyn jest nawet nazwa...
0: Akurat Turyn jest magiczny, z tego co słyszałam, ale to tak bardziej z perspektywy wiedźmy. Nieważne.
1: Hotel Torino. Pozdrawiamy oczywiście chłopaków.
0: Pozdrawiamy jak

0: najbardziej.
1: Jak zatytułowałabyś taki artykuł o sobie?
0: Piosenki, które...
1: Beze mnie nie byłoby waszych ulubionych gwiazd.
0: Nie. Nie, no co to, absolutnie. Początki. Tym bardziej, że to była, wiesz, praca zespołowa. Ja zawsze to podkreślam, że ja tam sama nie przyniosłam wszystkiego i powiedziałam, dobra, to jest ta piosenka. Tylko to była piękna burza mózgów. Właśnie z chłopakami głównie.
1: Wy stworzyliście takie podwaliny pod te dzisiaj popularne kampy trochę, można
0: oj
1: powiedzieć.
0: Tak, to akurat byliśmy pionierami.
1: Influencerami.
0: Byliśmy.
1: A wiesz, że ja się trochę zastanawiałem, odbijając się od twojej reakcji, czy fakt, że trochę odeszłaś od tworzenia dla innych, nie jest powiązany z tym, że dzisiaj też twoi koledzy po fachu zaczęli tworzyć dla influencerów coraz częściej? I że ty stwierdziłaś, że to nie jest do końca mój świat, więc ja się wymiksowuję, robię swoje, a wy róbcie co chcecie?
0: Nie, nie, oni głównie tworzą dla artystów, natomiast no nie wiem, ja szczerze byłoby mi trochę głupio nawet w stosunku do osób, które spotkałam na swojej drodze podczas bycia trenerką w Voice, gdybym zaczęła robić piosenki osobom, które nie potrafią śpiewać.
1: A co sądzisz w takim razie o takim fenomenie, tutaj zahaczając też o wspomnianą Coachellę, jak Addison Rae? No bo to jest płyta bardzo doceniona, chociażby przez Pitchfork.
0: Mhm, doceniona. Ja w ogóle doceniam ją zupełnie za co innego, ale to jest taka moja rzecz, bo doceniam ją za to, że lansuje bardzo zdrowy body image.
1: Tak, to prawda.
0: Zdrowy w sensie takim, że nie wpadła jeszcze w pułapkę wyniszczania swojego organizmu i bardzo kibicuję, żeby to się nie wydarzyło, także im więcej Addison w przestrzeni, tym bardziej. Ona, wiadomo, że nie ma wybitnego wokalu, ale ona sobie tam śpiewa, ona sobie tam tworzy i ja jej akurat wierzę w to, co tam ona stworzyła, w ten cały universe.
1: No ona ma bardzo ciekawe referencje też.
0: Bardzo, no Britney. To jest jej główna
1: ale
0: referencja.
1: Ale ostatnio Kylie Minogue przecież, to wejście na Coachellę, inspirowane wejście
0: tak,
1: Kylie na Gala
0: no,
1: Brits.
0: Ona wie z czego czerpać.
1: Tak.
0: To jest to. Także ja bardzo, bardzo pracuję. Zresztą ona mi, jeśli chodzi o tą muzyczną stronę, bardzo przywołuje mi takie czasy, którymi ja też się inspiruję. Wczesne lata 2000 i końcówka 90. też trochę William Orbit, trochę takie jakieś, wiesz, klimaty, a jednocześnie to jest tak świeże i tak teraźniejsze, że no bardzo doceniam.
1: Ale w ogóle
0: czy jestem fanką? Nie, ale doceniam.
1: Ale w ogóle wydaje mi się, że jeżeli spojrzelibyśmy na te tendencje i inspirowanie się latami 2000, to faktycznie ty byłaś jedną z pierwszych, kiedy wydałaś.
0: Dziękuję ci bardzo, dziękuję ci bardzo za to.
1: Mam wrażenie, że ta piosenka nie była wtedy odpowiednio doceniona.
0: Bardzo ci dziękuję i właśnie po to tu przyszłam, bo rzeczywiście w 2019 roku wydałam singiel Mówiłeś, bezpański singiel, bo on nie znalazł się na żadnym płycie. Mam wrażenie, że w mojej głowie się po prostu od niego tak odcięłam, że ale nie dlatego, że go nie lubiłam, tylko że właśnie kurde, tak mi było szkoda tego, że nie został on zrozumiany, bo nawet w teledysku ja chciałam tak bardzo się odwołać do, nie wiem, 2002.
1: No, wrotki, rolki.
0: Nie, co to, ja bym się
1: nie? Zaliłam. Mi się tak skojarzyło, pamiętam kolorystykę, taki fiolet, coś takiego
0: tam. Był kombinezon, w którym byłam i w panterkę, i w takie płomienie, więc i w tribale jakieś. A to no wtedy to tak, nie wiem, jakoś tak patrzyli na to na zasadzie, Jezu, co ona robi, nie? W ogóle o co jej chodzi, dlaczego to brzmi jak Christina Milian? Tam widziałam też takie komentarze. No bo się po prostu inspirowaliśmy tą i teraz ciekawostka, z kim zrobiłam ten numer? Mikołajem Trybulcem.
1: No pięknie.
0: No, więc piękna też historia, bo wtedy tak naprawdę bardzo intensywnie wróciliśmy do jakiegoś tworzenia razem z Mikim, więc ja dobrze wspominam bardzo ten czas.
1: Nie, to był super numer. No. Naprawdę, ja go bardzo lubię. Nie wiem, skąd mi się wzięły te wrotki w teledysku. Naprawdę, jakieś takie mam skojarzenie.
0: Może tam była jakaś deskorolka.
1: A może ktoś... Właśnie, coś mi się kojarzy, kurde.
0: Ale biegliśmy tam, ja tam w ogóle z kijem baseballowym po...
1: Ja muszę sobie zaraz odpalić ten teledysk.
0: Odpalmy sobie to,
1: odpalę go, to potem sobie go włączymy i
0: Justice
1: wspomnimy.
0: For, mówiłeś.
1: Tak, period. Zgadzam się z tym. Wszyscy odpalamy. Mówiłeś na YouTubie. W tym czasie odpalamy CMS-a i jaki dajemy tytuł temu artykułowi.
0: Dobra, to
1: zrobiliśmy trzy podejścia.
0: Landery i jej cudze muzyczne dzieci.
1: I dzieci, które oddała.
0: Dzieci, które... Nie, nie róbmy tego.
1: Cudze.
0: Muzyczne dzieci.
1: Mhm. I jeszcze jakieś takie z

0: Nie.
1: Takie, żeby
0: no
1: było.
0: No tak, tak, wiesz, bo to zazwyczaj mamy tytuły.
1: Jak ja chciałam być dziennikarką, to jeszcze nie było w ogóle pojęcia clickbait, więc wiesz, ja jestem kiepska w takich.
0: A nabierasz na clickbaity?
1: Ja mam ich dość. Naprawdę, bo dla mnie to jest taka, to już doszło do takiego ekstremum, że wiadomo, że już wiadomo, jak jest skonstruowany nagłówek i wiadomo, o co chodzi, żeby wywołać w nas pewne emocje. I ja po prostu jestem trochę zmęczona tym, w sensie takim, że jako odbiorca to jestem zmęczona, więc bardzo bym chciała, żeby nagłówki były o tym, o czym są artykuły i to by było super. Taka odtrutka trochę na dzisiejsze czasy.
0: Możemy odtruwać.
1: Dawaj.
0: Jesteś autorką.
1: Lanberry i jako autorka... Nie, ale muzyczne cudzie dzieci jest okej.
0: Okay. Mówisz prosto. Nie wiem, na przykład to z tych piosenek jestem najbardziej dumna, może coś takiego.
1: Dawaj, jaki cytacik, cytacik taki, że to z tych piosenek jestem najbardziej dumna.
0: To z jakich piosenek jesteś najbardziej dumna?
1: Na najwyższym poziomie.
0: Oczywiście.
1: Na najwyższym.
0: Tylko tak obserwujemy.
1: Eurowizyjnym poziomie, bo zaczniemy od Eurowizji, a od Eurowizji Junior, bo to była piękna przygoda. To była piękna przygoda z piosenką Roxy, Anyone I Want To Be, i piosenką Superhero. Chociaż Superhero nie jest ulubioną moją piosenką, którą współtworzyłam dla Wiki, bo ulubioną moją piosenką, którą współtworzyłam dla Wiki, to jest piosenka Flames.
0: Z debiutanckiej płyty.
1: Tak, i to jest, zawsze to podkreślam, że to jest moja ulubiona piosenka, jak na tamten czas, naprawdę, i jak na szybkość, z którą powstała, to
0: A czy w takim razie Anyone I Want To Be było pierwszą piosenką, którą napisałaś dla kogoś?
1: Nie, nie, nie, nie. Nie, już się zdarzyło parę piosenek przed, ale chyba...
0: A, faktycznie, bo jeszcze wcześniej była Honorata
1: Skarbek. Honorata Skarbek, Saszan w ogóle, chyba coś było. Było parę osób, ale też zastanawiam się, czy Zuza Jabłońska była przed tą Eurowizją, czy po.
0: Wydaje mi się, że
1: powiedz
0: po.
1: Powiedz mi to w twarz.
0: Wydaje mi się, że po.
2: Cała rozmowa Maxa Kluziewicza z SK.pl z Lanberry czeka na YouTubie Radia SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Po dwóch koncertach na Narodowym będzie kolejna okazja, by usłyszeć go na żywo. Mata wystąpi na festiwalu Rapstacja. To wielka hip-hopowa impreza, która startuje 8 lipca w Sławie w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiego rapu, m.in. PZ, Oki, Gibbs, BDS2115, Żabson, Kizo White, Malik Montana czy właśnie Mata. Ale będą też przedstawiciele starszego rapowego pokolenia, to m.in. Tede, Grubson, OSTR, Sokół czy Kenke. Impreza potrwa od 8 do 11 lipca. Uważnie słuchajcie Eski, bo będziemy mieli dla Was zaproszenia. Jak wiecie, najlepsza imprezka tylko z Radiem Eska, dlatego na rozpoczęcie każdego weekendu mamy dla Was wyjątkową propozycję. Powróciło nasze kultowe pasmo Eska Live Remix. W każdy piątek po godzinie 20 gramy najlepiej zmiksowane hity na czasie. A po 22 naszą antenę przejmują najlepsi producenci świata. M.in. Robin Schulz, Lost Frequencies, Afrojack czy Armin Van Buren, który tylko w Radiu SK gra swoje kultowe show Estate of Trance. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce na żywo. Artysta zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza 13, 17 i 20 czerwca w Radiu SK będziemy mieli dla Was zaproszenia. Wszystko jedno, wszystko źle. To nowy polski hit, który podbija w ostatnich tygodniach antenę Radia SK, a stoi za nim zespół Lore, który niedawno wydał nową płytę. Dziewczyny wpadły ostatnio do eskowego studia, rozmawiał z nimi Kamil Kowalski.
3: Skąd pomysł w ogóle na nazwę tej płyty Pele Mele? Która dziewczyna na to wpadła? Która z Was?
4: No właśnie w sumie finalny pomysł podrzuciłam ja. Właśnie, ale dużo debatowałyśmy nad tym, co to powinno być.
3: I co to znaczy to Pele Mele?
4: No właśnie, Pele Mele.
3: Prele Morele.
4: Zaczęło się od tego, że w sumie nasza płyta powstała w takim troszkę rozgardiaszu ogólnym.
5: W pośpiechu.
4: Tak, w pośpiechu. I właśnie zobaczyłyśmy, że Pele Mele oznacza stricte nazwa to właśnie w pośpiechu i w nieładzie tak zwanym. Więc bardzo nam się to skojarzyło ze stylem pisania tej płyty i z tym, jak to wszystko powstawało w naszej gadziarni, w naszym studiu.
3: To ona powstawia, to ta płyta powstała w graciarni?
4: W gadziarni.
3: Gadziarni?
4: Gadziarni.
5: Tak, to nie jest tak, żadna gadziarnia.
4: To jest nasza nazwa oficjalna tylko pomiędzy nami.
6: Bo tu jest były, tam gady trzymano, tak. Tam gdzie my nagrywamy.
5: To był sklep zoologiczny. Nie tak, że ktoś tam przetrzymywał.
4: I dalej niestety troszkę zostało z tego sklepu zoologicznego tam.
3: Czyli wyobraźmy sobie, dziewczyny z zespołu Lore nagrywały Pele Mele, czyli swoją płytę w gadziarni.
4: Tak.
3: W byłym zoo, gdzie jeszcze zostało, czy już nie zostało? zostały żadne gady.
4: Już nie ma, już
3: gadziny,
4: tylko my. Tylko

0: pomysł
1: lekka
0: zostało.
1: Esencja gadu.
2: To będzie na głowie.
3: Cztery sympatyczne.
0: Cztery sympatyczne. To jest nazwa własna, to jest nazwa prywatna tak zwana, ale wracając do Pelemele, to właśnie są to tak zwane złote myśli, które w Krakowie nazywano Pelemele i tak chciałyśmy powrócić do tych 2000 lat i nam się skojarzyło, że w sumie ta nazwa jest taka chwytliwa i kojarzy nam
1: lepsza
0: się bardzo
1: niż złote myśli.
0: Tak, lepsza niż złote myśli i kojarzy nam się bardzo z tymi podstawówkowymi czasami wspaniałymi, więc stwierdziłyśmy,
1: jak ktoś nie wie, to jest taka, to była taka tradycja właśnie w szkołach podstawowych w latach 2000, że się po prostu zbierało, znajdowało się jakiś taki stary zeszyt, pusty oczywiście, w tym zeszycie się wpisywało jakieś pytania z numerkami i potem się to rozdawało swoim kolegom, koleżankom i każdy musiał się tam wpisywać i odpowiadać na te pytania. No i w ten sposób się poznawało ludzi i szczerze, ja uważam, brakuje tego. Naprawdę tego brakuje. Julia Skiba jest naszym takim żywym Pelemele. Ona robi, zadaje quizy, takich pytań.
2: Przywracamy Pelemele na koncertach. Tak. Będziemy miały zeszyt i mamy nadzieję poznać te osoby, które przychodzą na nasze koncerty.
0: I ich sekrety. Tego.
3: Czyli na koncertach będzie zeszyt.
2: Będzie,
3: i w tym zeszycie wasi fani będą mogli zapisywać swoje zdjęcia.
1: Jeszcze
3: myśli.
1: Jak.
3: Niesamowite.
1: I ulubione kolory, ulubioną aktorkę.
3: Będzie musiał być gruby zeszyt po prostu.
1: No właśnie, nie wiem, czy my to przemyślałyśmy
2: tak,
1: w ogóle?
3: I potem to będzie materiał, rozumiem, na kolejną płytę z tych wszystkich złotych myśli, które będą zbierane od waszych fanów w tym zeszycie.
1: No ile można mieć własnych historii, nie?
2: Dokładnie.
3: A propos historii, czy te historie, które są zawarte na tej płycie, to są wasze historie prawdziwe, czy lekko pokolorowane? Przekolorowane.
2: Prawdziwe.
3: Żeby było ciekawie.
2: Niektóre są do wyobrażenia, w sensie, bo niektóre te piosenki nie są jakby o faktycznych rzeczach, które nam się przydarzyły. Myślę tutaj na przykład o Naoścież, które jest bardziej takie wyobrażone. No ale są to bardzo nasze piosenki. Myślę,
1: znaczy może nie zawsze są to nasze historie, ale nie, są zawsze jakieś takie elementy
2: powiązane.
1: Nasze,
3: tak. Na przykład Mario.
2: Mario to jest Mario, zlepek. No? Mario to jest zlepek różnych, różnorakich Mariów.
1: Mieszkanie małe jak pudełko zapałek, mieszkanie Julii Skiby, w którym była pisana ta piosenka.
4: Chłopaka.
2: Nie, tylko moje.
3: A tytułowy Mario? Amant?
1: Nie, Mario Kart.
3: Mario Kart.
1: Po prostu nie było...
0: Ale tata Julii Skiby, nazywa się Mariusz.
2: Ale to nie jest...
1: Ale to nie o nim.
0: Ale Mario.
3: Bo każdy, moja pierwsza myśl, moje pierwsze skojarzenie to jest jakiś gościu, który po prostu...
1: Nie jesteśmy aż tak bezpośrednie. Są różne aluzje, ale nie aż takie.
3: Złamał serduszko komuś.
2: Ale to nawet nie jest piosenka o tym, że ktoś złamał serduszko. Właśnie dużo osób tak...
1: Nie, trochę kurde jest.
2: No. Dla mnie nie, ale
4: dla mnie to też jest takie rozstanie takie w miłej atmosferze. Znaczy, może nie aż w miłej atmosferze.
2: Dla mnie ono jest bardzo miłe. Bardzo takie obustronne.
3: Mm-hmm. Dobra, teksty. Jak poczekajcie, a propos tekstów, bo to Paulina, ty piszesz teksty, tak? To ty piszesz teksty. Paulina, jak wygląda u ciebie proces tworzenia tekstów?
2: Dostaję muzykę od Julii Skiby, dostaję linię melodyczną.
3: Dobra, to za chwilę do tego przejdziemy. W takim razie opowiadaj.
2: I wtedy muszę napisać tam tekst, aby pasował do sylab,
0: liczy sobie
2: aby
0: sylaby.
2: Się rymował. Rozpisuję sobie na kartce, gdzie i co i jak i piszę. I to tyle właściwie.
3: Kiedy nachodzą cię złote myśli? O poranku, wieczorem, czy nawet jak śpisz, budzisz się, bo miałaś idealny sen, który można byłoby przelać na papier albo na dyktafon?
2: Myśli mnie nachodzą cały czas, ale złote raczej rzadko. Często w nocy, ja lubię raczej wieczorem pisać bardziej niż w ciągu dnia, bo jakiś taki mam mózg bardziej aktywny w godzinach nocnych.
3: A mówisz potem, załóżmy, Jagodzie, jak to ma być zaśpiewane, jak to ma być zaakcentowane, w którym momencie mówisz jej, o czym jest ta historia, żeby ją przeżywała, tak jak śpiewa?
2: Raczej potem. Jak już jesteśmy w studiu, to ewentualnie jeżeli jest cokolwiek, co ma być tam inaczej zaśpiewane, to wtedy jakby reagujemy na to, ale wydaje mi się, że ty bardzo dobrze wiesz, jak co śpiewać.
1: Zazwyczaj to jest raczej proste.
3: A czy czasami dziewczyny wtrącają jakieś słowa do twoich tekstów, albo mówią, a może byśmy tutaj to zmieniły, lepiej by zabrzmiało, czy jak jednak ty powiesz, tak ma być, koniec, sprawa zamknięta.
2: Bardzo bym chciała, żeby to robiły. To jest moje największe marzenie.

0: ale
1: myślę,
0: niestety
1: że,
0: nie.
1: Przy tej płycie może się więcej zdarzało, ale to raczej nie z takich powodów, jakich może się wydawać, czyli że nie wiem, że uważamy, że coś jest, nie wiem, słabe. Tylko raczej chyba...
2: Z powodów technicznych,
1: tak. I na tym zostawię to.
3: Dobrze, Julia, ty odpowiadasz za linię melodyczną.
2: Tak.
3: Powiedz, jak wygląda ten proces tworzenia u ciebie? O tekstach już wiemy, a teraz jeżeli chodzi o melodię, czyli tak naprawdę duszę piosenki.
2: Nie wiem właśnie jak to... No przychodzi Paulina do mojego mieszkania małego, jak pudełko zapałek. Siadamy, no ja gram jakieś akordy i śpiewam coś. I zazwyczaj mam włączony teledysk jakiś. I to właśnie mi daje taki guideline, co chcę zrobić. Czy melodia, którą piszę, pasowałaby do teledysku, który oglądam?
3: Ale teledysk piosenki z lat 70., 80., 90., czy jakikolwiek?
2: Jak chcę napisać, to taki włączam. Napisać, nie wiem.
3: Moulin Rouge.
2: No to włączam teledysk, sprawdzam, czy to działa.
3: Działa?
2: No czasami, no rzadko, ale tak, 10%.
3: Działa. Płyta, która powstała, Pele Mele, wasza czwarta, ile na niej znajduje się numerów?
1: 11.
3: 11, czyli 11 razy zadziałało.
1: 8.
3: No, tak. A czy takich melodii, czy takich tekstów, materiałów, które chciałybyście jeszcze kiedyś pokazać światu, jest dużo? Macie ich schowanych mnóstwo w szufladzie?
1: Nie mamy nic schowanego w szufladzie.
3: O, proszę bardzo.
1: To znaczy...
3: Czyli to, co stworzycie, zawsze staje się...
2: Nie, to takich demo, to ja mam z 500 na
1: tak. Nie, no tak, tak,
4: ale
1: okay.
4: To, co jest w szufladzie, tam jest z jakiegoś powodu, więc zostaje.
1: Tak, raczej wszystko, czym się zaczynamy zajmować, no to... Dociągamy. Rzadko się zdarza. Oczywiście zdarza się, że coś wyrzucamy, ale rzadko.

0: byłoby dużo bardziej interesujące, bo zwykle celebryci mają już jakiś taki... Zależy kogo biorą, ale zwykle już...
1: No właśnie, jak biorą aktora, to...
0: Taki, jakąś taką prezencję sceniczną, z kamerami są obyci, a tutaj byśmy mieli taki twist. To tylko taki pomysł daję, ale oczywiście za darmo można tańczyć z niegwiazdami i ja proponuję to.
2: Genialny, można powiedzieć, genialny. Rumba, tango, gorszące, tango gorące, cha-cha i tak dalej, quickstep, to wszystko oczywiście w zespole LOR i na drugiej płycie, na czwartej płycie, która właśnie powstała w 2026 roku, Pele Mele, można te gatunki, te tańce zatańczyć pewnie, nie?
1: O kurde, jakby ktoś się postarał, to tańczył, nie?
2: Wygibasy, wyłamańce. A co myślicie właśnie o tego typu talent show? Już nie mówię o tańcu z gwiazdami, ale Voice, załóżmy, Must Be The Music, czy Szansa na Sukces. Czy według was to są właśnie takie programy, które otwierają furtkę i naprawdę w 100% sprawdzają się z tym, że jeżeli ktoś wygrał, to akurat on musi być gwiazdą?
1: No temat rzeka.
2: No. Zastanawiałyście się kiedyś nad tym?
1: Wielokrotnie. Jest nam bardzo bliski Jasiek Piwowarczyk, który właśnie wygrał i ta furtka mu się została otworzona w poprzedniej edycji. Więc w sumie mamy taki żywy przykład osoby, która była gdzieś tam aktywna od dekad i teraz dopiero ma swój czas, więc ja uważam, że to zawsze może się różnie kończyć i są przypadki, które są na to przygotowane i mają jakąś tam przemyślaną drogę w momencie, kiedy już startują w takich programach, ale bywa różnie, jak wiemy, po takich programach.
3: No bo to albo może coś otworzyć, ale też jednak przypina jakąś łatkę, której można się później raczej nie pozbyć. No więc to może być problem. Wiadomo, są też jakieś takie kwestie bardziej techniczne, od strony prawnej wiążące, które mogą być problematyczne, więc dużo różnych rzeczy. Zależy, jaki to jest właśnie, który z tych programów.
2: Zastanawiałyście się kiedyś nad tym, żeby tak właśnie iść i spróbować?
4: Byłyśmy.
0: Tak. Must Be The Music, ale chyba nie przeszłyśmy.
3: Nie, dostałyśmy 4 razy tak, ale na szczęście nas nie
4: wyemitowali nas, dlatego że...
3: Byłyśmy nudne.
4: Byłyśmy nudne i pewnie mówiliśmy coś dziwnego. Byłyśmy bardzo małe, miałyśmy jakieś 16 lat, 15.
2: Dobra.
4: Tak, więc myślę, że nasze wywiady telewizyjne były straszne, nudne i nieciekawe i nietelewizyjne.
2: A to jest niesamowite po prostu, że zmierzyłyście się z tym. Dostałyście 4 razy tak, słuchajcie, i potem nie został ten odcinek albo wasz fragment z wami wyemitowany, ale mimo wszystko spełniłyście swoje marzenie. Teraz wydałyście w 2026 czwartą płytę Pele Mele, no i macie coraz więcej fanów, no i przecież koncertujecie, bo koncerty to jest również wasza domena.
3: Przede wszystkim w sumie. To jest taka rzecz, za którą jesteśmy wdzięczne każdego dnia, bo wiemy, jak wyglądają sytuacje innych artystów.
2: A czy pamiętacie, bo to OFF Festival, Open Air, to są imprezy te najważniejsze, między innymi w Polsce właśnie, u nas, ale nie tylko, przecież nawet i ludzie z Europy całej przyjeżdżają i nawet z jeszcze bardziej dalszych zakątków świata, żeby posłuchać takiej muzyki, jaką wy między innymi tworzycie. Czy na takich imprezach, czy wy pamiętacie w ogóle swój pierwszy koncert?
3: Tak.
2: To jest takie, wiecie, stanęliście na dużej scenie i powiedzieliście, wow, to się naprawdę dzieje, tylko ciekawe jeszcze, czy będą z nami śpiewać.
1: No niekoniecznie dużej scenie. Była to chińska knajpa.
3: Nasz pierwszy koncert.
1: Tak, nasze pierwsze granie to było w chińskiej knajpie, ale taki pierwszy może właśnie dla publiczności, gdzie było nagłośnienie, tak, i faktycznie śpiewałyśmy do mikrofonu. Znaczy, ja śpiewałam do mikrofonu. To był support świetlików w Rotundzie w Krakowie, więc... Tak, no, mocny przeskok z News.
5: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Sezon na studenckie imprezy w pełni. W całym kraju wystartowały juwenalia. Ale dobra informacja jest taka, że nie trzeba być studentem, żeby się na nich bawić. Są takie juwenalia, które przerodziły się w wielki festiwal muzyczny. To Kortowiada w Olsztynie. Przed nami już 65. odsłona tego wydarzenia. Line-up wypchany gwiazdami. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Young Iggy, Wilki czy Afromental. 29 maja z kolei

0: i Tymek, Jan Rapowanie, Problem, czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, czyli 30. Na scenie Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł, no i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej, wszystkie szczegóły znajdziecie w internecie, a Radio SK na Kortowiadzie będzie się bawiło razem z Wami. Warto nas słuchać, bo mamy dla Was naprawdę sporo zaproszeń. Festiwalowe lato zaczyna się w Radio SK. Załatwiamy Wam też wejściówki na koncert Kalida w Polsce. Artysta, którego znacie m.in. z hitu All I Know, 14 października dokładnie wystąpi na warszawskim Torwarze. Warto też uważnie słuchać Eski, bilety u nas będą. A teraz naszą antenę ponownie przejmuje zespół LOR. Dziewczyny ostatnio wydały nową płytę, z której pochodzi m.in. hit Wszystko jedno, wszystko źle, który znacie z Eski. W rozmowie z Kamilem Kowalskim artystki zdradziły, czy potrafią gwiazdożyć. Kamil zapytał, co ciekawego zazwyczaj mają napisane w rajderze, czyli na takiej liście wymagań do organizatora koncertu.
1: W sumie to nie. To znaczy, mamy oczywiście jakieś takie, no nie powiedziałam, że jakieś bardzo ciekawe.
2: Woda, kanapki, batony, cukierki.
3: Mamy historię związaną z rajderem. Tak, nasz menadżer, jeden z byłych naszych menadżerów.
1: Właśnie, przepraszam, chciałam tylko powiedzieć, czasem te rajdery to nie są zachcianki artystów, tylko menadżerów. My akurat z ręką na sercu mogę powiedzieć, nigdy nie miałyśmy dziwnej zachcianki w rajderze. Nigdy.
3: Ani żadnej właściwie.
1: Nie, no mamy jakieś...
3: Woda.
1: Ja proszę.
2: Czyli
1: o tym,
2: menadżer który... miał, ale mówił tak, dziewczyny chcą,
3: ale
2: dziewczyny
3: nie,
2: chcą.
3: Ale nie, dosłownie miałyśmy taką sytuację, że grałyśmy wtedy jeszcze sporo, grałyśmy po mieszkaniach i po... W sensie nie sporo, ale grałyśmy jakieś takie

0: W sensie jakby ludzie, którzy nas zaprosili do tego mieszkania, sprowadzali ten napój z Krakowa i my przyjechaliśmy
1: pod pociągiem.
0: Nie, ale nie. To było pod Poznaniem, więc oni musieli to sprowadzić. My przyjechałyśmy z tego Krakowa, więc równie dobrze my mogłyśmy to przywieźć, gdybyśmy to chciały mieć. Ale tak naprawdę żadna.
2: A tego menadżera tam nie było.
0: Żadna
2: też.
0: Z nas nie piła tego napoju, tego menadżera tam nie było. I po prostu były te napoje. I oni byli tacy szczęśliwi.
1: Co to był za napój?
0: To był Club Mate. Ja bardzo lubię teraz, ale wtedy ja nie piłam tego w ogóle. I oni
1: i to tylko prostu... w Krakowie można kupić?
0: Wtedy chyba tak. Aha. I oni po prostu to przynieśli i byli jak: patrzcie, mamy wasz rider, a my byliśmy.
2: Co to jest?
0: Pierwszy raz widzę taki napój, wow. Ale dziękujemy bardzo.
1: To jest ten słynny gumisiowy sok.
0: Musieliśmy to sprowadzać, ale się udało. Także to nie my.
1: A propos zaczynania, moi drodzy, moje drogie dziewczyny z zespołu LOR, powiedzcie mi, czy to były wasze pierwsze zarobione pieniądze wtedy, właśnie na muzyce, w tej chińskiej knajpie?
2: Nie, nie zarobiłyśmy w ogóle z tego.
1: Nie?
2: Nie.
1: Nawet miski ryżu?
2: Nawet miski ryżu.
0: Opowiedz o przelewie z YouTube'a kiedyś.
2: O, tak.
0: To były pierwsze chyba.
2: Dostałyśmy kiedyś przelew za właśnie z YouTube'a, za monetyzację naszych teledysków. No to kupiłyśmy sobie tak po drożdżówce, nie? W szkole. Bo jak już trzeba było to rozdzielić jeszcze na 4 osoby.
0: Bo tak po 3 złote wyszło mniej.
2: No, tak.
1: Dobra, ale to jako zespół LOR, a tak prywatnie, osobiście, pamięta każda z was swój pierwszy zarobiony hajs?
2: Oprócz komunii, oprócz komunii to ja pamiętam, że zbierałam borówki. Moja rodzina ma domek na wsi, no i tam na wakacje jeździliśmy, no to w wakacje po prostu, jak nie było co robić, szło się na borówki.
1: Super,
2: i akurat
1: super.
2: Z tych borówek zapłaciłam później swoją część na pierwszy teledysk nasz.
0: A my chyba w ogóle, chyba ja też kojarzę, że taka pierwsza praca, za którą dostałam pieniądze, no to było wtedy, kiedy zbierałyśmy teledysk.

0: płacić. My na przykład z Julią statystowałyśmy w serialu Szkoła. W odcinku 178 widać nas tam.
1: Jak wieszacie kurtkę w szatni, czy nie?
2: Jak kamerują coś i ty bierzesz, Julia Skiba bierze jabłko z ziemi i je je.
1: O.
3: Moje prywatny dodatek do tej sceny, nikt nie kaza, to było stary.
1: Ale rola życia. Wtedy.
2: Można je tam zobaczyć.
1: A u ciebie jeszcze Julia?
4: Ja pamiętam
1: Julia numer 2.
4: Takie trochę traumatyczne granie w domu starców z moim wujkiem. I pamiętam, że chyba to mogłem być moje jakieś takie pierwsze grosze, co dostałam. Ale było to bardzo, bardzo fajne, ale pamiętam, że tam po prostu brzydko pachniało i ja byłam mała i jakoś to niedobrze to zapamiętałam. Ale inicjatywa oczywiście jak najbardziej poprawna i szczytna i szczera, ale pamiętam to niestety nie najlepiej.
1: Oczywiście. Rozumiem, że zarabiałyście również właśnie prywatnie swoje pierwsze pieniądze. I pytanie,

0: czy te zarobione pieniądze od razu... No tak, tutaj akurat było zbierane na teledysk, rozumiem. W waszym przypadku nie wiem, dziewczyny, ale teraz załóżmy. Jesteście nauczone pracy, jesteście kobiety pracujące, jak to się mówi, żadnej pracy się nie boicie. A czy jesteście oszczędne? Czy raczej rozrzutne? Jak to kobiety?
1: Powiedziałabym, że jest to tak trochę u nas pół na pół.
2: Ja chyba jestem raczej po oszczędnej stronie, chociaż mój tryb życia chyba na to nie wskazuje, styl życia, ale no tak, nie, ja raczej oszczędzam niż wydaję.
0: I rozumiem, że jakby w zespole to również mówisz, dziewczyny poczekajcie, może jeszcze zbierajmy trochę hajsu.
1: Znaczy właściwie to...
0: Kupmy zamiast tego to...
1: Jest pierwszą osobą do ucinania kosztów.
0: Aha.
1: Tak. Ja może jestem drugą. Ja pamiętam czasy w Londynie, początki nasze studiowania w Londynie. To było takie prawdziwe oszczędzanie. Najprawdziwsze, gdzie po prostu... Ja nie rozumiałam w ogóle konceptu, że można tą samą rzecz kupić za 5 razy drożej. Jakby to była dla mnie totalna nowość. No i to też był pierwszy moment w takiej pracy, że faktycznie nasz czas jest stricte zamieniany w jakieś oszczędności, które pozwalają nam przeżyć, więc to były takie momenty pierwszego prawdziwego oszczędzania. A teraz jest na szczęście troszkę lepiej, więc różnie to bywa. Chyba zależy od humoru tak zwanego.
0: A wy dziewczyny? Rozumiem, że jesteście akurat tymi osobami w zespole, które śmiało wydają pieniądze, jeżeli coś jest potrzebne.
1: Śmiele.
0: Nie patrzą na to.
2: Swoje tak, cudzych nie.
1: Śmiele.
2: Jak chodzi o pieniądze zespołu, to ja raczej, ja też jestem. Zrezygnowałyśmy z kierowcy, bo ja powiedziałam, mogę jeździć. Zrezygnowałyśmy z basisty, bo powiedziałam, że mogę grać. Więc akurat oszczędności robię dla zespołu, ale dla siebie nie.
0: Dobrze, Paulina, już zdradziłaś, że w takim razie masz prawo jazdy. Wy też, dziewczyny, macie?
1: Wszystkie.
0: Wszystkie? O, to chwalimy się.
2: Ja nie używam.
0: Dobra, wygodnisia. Julia Skiba nie używa, a Jagoda?
1: Używam. Ja miałam auto, zanim miałam prawo jazdy.
0: Za którym razem zdałaś prawko?
1: Za trzecim.
0: Dobra, jakie było twoje pierwsze auto w takim razie?
1: Nadal je mam, jest to świetne auto Daihatsu Trevis. To jest japońskie mini, pomarańczowe.
0: Proszę bardzo.
1: Wow, kocham je.
0: W chińskiej knajpie pierwszy koncert, teraz japońskie auto pierwsze. Tak. Rozumiem, a twoje wymarzone auto?
1: Nie mam żadnego, w sensie... Ja się nie znam na autach, ale wiecie co?
0: To może inaczej, ulubiony kolor auta.
1: Wiem, które ta dziewczyna z aut niebieska.
2: Wymarzone auto.
1: Tylko co to jest za auto?
2: Niebieska dziewczyna z filmu auta.
1: Z filmu auta.
0: A, to nie wiem.
1: To jest jakieś Porsche chyba. Tylko jakie Porsche?
2: Niebieskie.
0: Ale niebieskie.
1: Ja bym chciała, mi się marzy po prostu auto, dlatego w ogóle kupiłam to auto, bo okazało się, że to był strasznie zły pomysł, bo to jest jakieś takie rzadkie auto dosyć, więc jakby części do niego są strasznie drogie i mało w ogóle dostępne, ale było pomarańczowe, więc mi się po prostu marzy jakieś takie auto, wiecie, albo niebieskie, albo różowe, jakieś takie po prostu, taki ciekawy kolorek, nie?
0: Takie
1: jakie to będzie auto, to już...
0: Takie oczodające.
1: To już mniej ważne dla mnie, tak. Chociaż też to bywa niebezpieczne.
0: No tak,
1: ale
0: ważne, żeby na drodze być wyrazistym, a nie przeźroczystym. Paulina, ty jesteś, rozumiem, kierowcą w zespole.
2: Zazwyczaj.
0: Tak, prawko zdane za...
2: Czwartym razem.
0: Dobra, okej, a twój pierwszy samochód?
2: Nadal też go mam, to jest Citroen Berlingo, ma 18 lat i...
0: Tam wejdą głośniki zawsze, jakiś sprzęt, instrumenty.
2: Wszystko, ja tam czasami mieszkam. Jest to samochód niesamowity i już się rozsypuje powoli, więc będziemy się niedługo... Prawie się z nim żegnałam w zeszłym miesiącu.
0: A to silnik odmawia posłuszeństwa, czy go rdza zaczyna już trawić?
2: Wszystko już go trawi, on jest trawiony, ale ja już myślałam, że się z nim żegnam, ale powymieniałam jeszcze parę rzeczy, więc czekam po prostu, aż on już naprawdę powie, kiedy powiem sobie dość.
0: U Jagody w wymarzonym samochodzie jest ciężko z częściami. U ciebie za to chyba pewnie jest o wiele łatwiej. Jak idziesz do mechanika, to on mówi, panie, nie ma problemu, jutro będzie gotowy.
2: Do mechanika to mówi, co znowu?
0: To pani podbił jeszcze przegląd w ogóle.
2: No właśnie, ostatnio się zdziwiłam, bo miałam bardzo dużo do wymiany, a przegląd podbity 2 miesiące temu.
0: A wymarzony samochód, w którym będziesz podbijać przegląd, albo już nie trzeba
2: Tir,
0: będzie nawet.
2: Ja chcę bardzo zrobić prawo jazdy na Tira, ale ogólnie bardzo mi się podoba samochód, który sobie kupiła Mary z Polski, takiego Jeepa zielonego, ale też głównie mi chodzi o ten kolor,

0: biletem.
1: Ekstra, jak będzie miała prawo jazdy na tiry, to nie będziecie musiały znowu szukać kierowcy, bo ona będzie woziła i scenę,
0: cały
1: wszystko, tak, dokładnie.
0: Wszystko zawiodę.
1: Dziewczyny, normalnie macie bardzo zaradne pomysły.
0: Mamy.
1: Jedziemy dalej, Julia.
2: Ja zdałam prawo jazdy za piątym razem.
1: 3, 4, 5.
2: Tak, ledwo, ale w Krakowie się podobno bardzo trudno zdaje. I słuchajcie, nie mam samochodu i boję się jeździć. Ja byłam z kierowcą takim ledwo jeżdżącym.
1: Dobra, czyli Jagoda, Paulina, musiałyby naprawdę źle się bardzo czuć, żebyś siadła za kółkiem.
3: To się nie, tak, to się jeszcze nie wydarzyło.
1: Okej. Okay. Julia Błachuta, czyli
3: Julia numer 2. Historia, tak. Ja też chyba piąty raz, ale pamiętam, że raz się spóźniłam, bo poszłam do toalety i oni mnie wywołali i to już było za późno, więc to jest po prostu jakaś trauma moja z tym prawo jazdy i mord nie polecam. Nowochódzka po prostu, huta w Krakowie najgorsze zdawanie, najgorsze po prostu wspomnienia. Ale aktualnie jeżdżę takim Mini Cooperem, tylko nie pamiętam nawet jakim, szczerze.
0: Ale jest świetny.
1: Kolor,
0: jest
1: chodzi nam o kolor.
3: Właśnie, kolor brązowy, brązowy, ładny w środku skórka, więc bardzo ładny.
1: Klimatyzacja działa.
3: Klimatyzacja działa, o dziwo, tak. Ale w sumie jeździłam, miałam różne fazy, bo jeździłam właśnie w sumie przed prawo, ja przed zdaniem troszeczkę. Potem się bałam jeździć. Przez to, że mieszkałyśmy w Londynie i nic nie jeździłam, a teraz już jestem driverem znowu.
0: Trzeba się przełamać.
3: Tak, trzeba się przełamać troszkę. Faktycznie miałam taki moment rozsądku, ale on już zaginął.
1: Porozmawiajmy o waszej płycie Pele Mele. Wracamy do niej. Singiel Jet Lag, zapowiadający również ten krążek. Jet Lag. Przeżywałyście bardzo często, albo przeżywacie, bo lubicie podróżować, takie zmiany szybkie, czasowe?
3: Od razu powiem...
1: Latanie samolotami?
3: Nigdy, ja mam talent, nigdy.
2: Tak, Jagoda Kuglińska jest ewenementem na skalę światową, zaśnie wszędzie po 5 sekundach.
0: W każdej dowolnej pozycji, w jakiej ona się ułoży, ona po prostu śpi.
2: Tak, ale byłyśmy właśnie razem w Azji i obserwowałyśmy tą różnicę, to ja 5 dni nie śpię i to jest dla mnie jakaś męka i tortury.
0: Ja pierwszego dnia wychodzę już na miasto i jestem good to go.
3: Jesteś stworzona do kariery po prostu.
1: Lubi latać dziewczyna.
0: No!
2: Mogłaby mieć international tour i lecieć co jeden dzień do innego miasta.
0: To prawda, mogłabym żyć każdego dnia.
1: Lubicie podróżować?
0: W sumie to zależy, jakie podróże, w jakim celu.
2: Podróżować w sensie...
1: latać samolotami, załóżmy, zwiedzać inne kraje, poznawać kulturę, smaki.
0: W ogóle
2: zwiedzać.
0: Znaczy, no miałyśmy sobie zrobić z tego tradycję, już nam w tym roku się trochę nie udało, ale właśnie 2 lata temu poleciałyśmy razem do Tajlandii, rok temu byłyśmy na Filipinach, no i teraz też coś miałyśmy. Bardzo dobrze, że tego nie zrobiłyśmy, patrząc na to, co się dzieje na lotniskach. Dokładnie, właśnie na lotniskach, bo zazwyczaj w Emiratach są przesiadki, więc miałybyśmy teraz problem, aby wrócić tutaj i zjawić się tutaj dzisiaj, ale to był najlepszy czas mojego życia za każdym razem, jak to tam byłyśmy. I to głównie dla jedzenia.
1: Czyli Tajlandia?
0: Tajlandia to było moje top, tak.
1: Jeszcze gdzieś razem byłyście?
0: No właśnie Filipiny.
2: W Albanii też.
0: We Włoszech ostatnio byłyśmy. W Albanii / Korfu, Grecja. W Singapurze byłyśmy przejazdem.
2: To gdzieś tam jeździmy razem.
0: No i w Europie byłyśmy w sumie.
3: No i mieszkaliśmy razem w Londynie.
1: Tak. W Europie prawie wszędzie.
2: Pograłyśmy czasami też
0: o, w Portugalii.
4: To był zespół LOR w rozmowie z Kamilem Kowalskim. Na hit Wszystko Jedno, Wszystko Źle możecie głosować na sk.pl w propozycjach do gorącej 20. Łukasz Zdończyk, witajcie. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie słuchać u nas wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmują m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin von Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe Estate of Trance od tego producenta. A już niedługo tego pana zobaczymy na żywo. Armin von Buuren.

0: Ren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie też niezły zestaw polskich artystów. To m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie się tam bawiła razem z wami. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla was bilety na tę imprezę. A wcześniej, bo już w przyszły weekend, SK odpala koncertowe lato. Powraca nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W ostatni weekend maja bawimy się razem w ramach Dni Obornik Śląskich. W sobotę na scenie Miu, czyli współautor numeru 1 gorącej setki Radia SK, dopóki się nie znudzisz, razem z Zalią, na scenie pojawi się też Agnieszka Chylińska. W niedzielę z kolei na scenie będzie Bryska. Szczegóły mamy dla was na sk.pl, obserwujcie też nasze media społecznościowe. A ten numer właśnie przeżywa drugą młodość. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest Beauty and the Beat, czyli wspólny numer Justina Biebera i Nicki Minaj. To nowy numer 1 gorącej 20 Radia SK, ale kawałek sam w sobie nowy nie jest. Został wydany prawie 15 lat temu w 2002 roku, ale teraz powrócił. To wszystko dzięki występowi Justina Biebera na festiwalu Coachella w USA. Od tamtego momentu ten kawałek ponownie obiegł cały świat za pomocą mediów społecznościowych, a jeszcze wracając do gorącej 20, na miejscu drugim spadający ze szczytu hymn męskiego grania od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta. Przypominam, tegoroczna trasa męskiego grania rusza w Żywcu w ostatni weekend czerwca. Na miejscu trzecim gorącej 20 Dracula w remiksie, za którym stoi Tame Impala i Jenny. Całe notowanie gorącej 20 Radia SK czeka na was na sk.pl. Nowe notowanie gra Michu Sobkowski w każdy piątek po 18. Całkiem nieźle na naszej antenie radzi sobie też numer 2 dni, za którym stoi Bledka. Pochodzi on z debiutanckiej mini płyty Bledki. A więc mamy następcę hitu Komu miałabym powiedzieć. Teraz Bledka otwiera nowy rozdział w swojej karierze i wraca do śpiewania, bo niedawno miała problemy z głosem.
1: Jak poprzednim razem byłaś w naszym studiu właśnie w

0: Sobie też numer dwa dni, za którym stoi Bledka. Pochodzi on z debiutanckiej mini płyty Bledki. A więc mamy następcę hitu Komu miałabym powiedzieć. Teraz Bledka otwiera nowy rozdział w swojej karierze i wraca do śpiewania, bo niedawno miała problemy z głosem.
1: Jak poprzednim razem byłaś w naszym studiu właśnie w

0: tam sobie nie zrobić jakiejś krzywdy, więc muszę się od początku nauczyć, jak operować tym głosem, żeby zdrowo, dobrze śpiewać, wiesz, jak najlepiej mogę. Więc no to jest cały czas proces. Cały czas.
1: Po przesłuchaniu tej epki to ja słyszę, że głos już jest w pełni sił, że już jest wyćwiczony.
0: Ale
1: że jest...
0: nie, wiesz co, te numery zostały nagrane wcześniej, przed. Tak, tak. Ten jedyny numer, który został nagrany na nowo z nowym, powiedzmy, głosem, to jest numer Dwa Dni, który jest...
1: Premierowo gramy w Radiu SK.
0: Bo on został, słuchaj, wokal został przesterowany i musiałam wszystko nagrywać jeszcze raz. I to jest jedyny taki numer. Reszta cała jest jeszcze przed.
1: Ale się udało, więc mimo, że już nagrałaś po tej rehabilitacji, to jednak ten głos zadziałał. Czyli jednak nie masz się czym stresować.
0: Tak, no to wiesz, w studiu inaczej też, bo grasz, wiesz, możesz sobie przerywać w ogóle, ale nie, no jest różnica, mam wrażenie, jak... Może ktoś to dostrzega, może nie, ale ja czuję, ja słyszę to, że jest różnica. Taki ten głos jest bardziej otwarty. Można powiedzieć, że bardziej taki skoordynowany, nie? A reszta jest taka... Na przykład w utworze Jesteś Tam jest mega dużo chrypy. To jest w ogóle utwór, który najgorzej mi było śpiewać, bo... byłam w tak chyba po 3 dniach już nagrywania w studio i mój głos, no już ledwo zipiał. Ja dosłownie mówiłam w ten sposób i ja nie byłam w stanie, wiesz, dograć tego do końca, a jednak chciałam bardzo ten feeling, który mieliśmy wtedy przekazać. No i, no i tam był chyba najgorszy głos ever, a jednocześnie i tak brzmi to spoko, więc... Ale śpiewało mi się strasznie. Pamiętam, że się dusiłam wręcz, jak to śpiewałam. Musiałam cały czas przerywać.
1: No. Ale widzisz, najważniejsze, że się udało, a to jest dobry znak przed sezonem koncertowym.
0: Tak.
1: Zapowiadając swoją nową epkę Eter, napisałaś, że są na niej twoje najbardziej emocjonalne utwory.
0: Tak.
1: Czy możemy traktować tę epkę jako taki twój pamiętnik?
0: Totalnie tak. Każdy z tych utworów to jest właśnie fragment, etap jakiś, który przechodziłam w moim życiu. Jakiś fragment właśnie historii. Także każdy jest o czymś innym. No, moje życie po prostu. Także można powiedzieć, że taki pamiętnik, albo bardziej właśnie, że taka podróż po moich emocjach, takich potężnych, które odczuwałam, także tak.
1: I to jest daleka podróż wstecz, bo to jest w ogóle niesamowite, że na tym albumie jest taka perełka dla fanów, kawałek, który ty napisałaś jako pierwszy numer w swojej karierze.
0: Tak, tak, tak. Nagrałam też właśnie jako pierwszy, mówię, w kanciapie u mojego przyjaciela po prostu, w jakimś, wiesz, słabym mega mikrofonie z latencją w słuchawkach, no, w takiej kanciapie, gdzie wszyscy używali tego pokoju jako palarnię i składzik po prostu. No, ale super wspomnienie mam. Znaczy, teraz mam super wspomnienia, bo wtedy jak to pisałam, to takie dziwne emocje mną.
1: Ile on lat czekał, zanim ty go wydałaś?
0: On w ogóle miał początkowo nigdy nie wyjść. No, jakoś tak schowałam go do szuflady i początkowo totalnie był ukryty, ale moja przyjaciółka dużo mi i moja mama w sumie powiedziały, że to jest ważna emocja wtedy dla mnie.
1: Aha, bo ty w ten kawałek nie wierzyłaś, myślałaś, że jest słaby, tak? Dobrze rozumiem?
0: Właśnie,
1: czy nie byłaś pewna? Czekałaś po prostu na odpowiedni moment?
0: Chyba myślałam, że jest zbyt taki intymny, żeby się nim tak podzielić, a potem nagle... wiesz, każda z tych piosenek okazała się, że jest mega intymna i to wszystko łączy taka całość, nie? Więc... No, zapomniałam, co chciałam powiedzieć więcej, ale...
1: Ale kolejną perełką jest też numer dla twojej babci.
0: Tak, tak. No właśnie mówię, że to co jedna piosenka, to są

0: teraz już, wiesz, rozwinęłam się wewnętrznie na tyle, że jestem otwarta na inną osobę w swoim życiu i proszę mi ją pokazać.
1: I właśnie o tym jest numer 2 dni, o tym, że ta osoba się pojawiła.
0: Tak, tak, totalnie. Kocham ten numer. W ogóle cała ta historia, nie? Jest po prostu tak zawiła, żeby ostatecznie było takie katarzis, takie szczęście.
1: A napisałaś też w mediach społecznościowych, że chcesz dać poznać się bliżej swoim fanom. Czy mamy to traktować jako zapowiedź czegoś większego?
0: Aha. No na pewno, ogólnie szykuje się coś przepotężnego, ale nie mogę tym w ogóle mówić, normalnie coś zabronił.
1: Chciałem coś ci wyciągnąć, ale chyba się nie uda.
0: Serio, bym mega chciała, ale nie mogę. Także mega szkoda, ale no nieważne, skupiamy się teraz na epce, więc to jest no tak. Ten przedsmak właśnie, bo to, co się szykuje, no nie mogę, kurde, powiedzieć. Przepraszam, ale no... Nieważne, będzie fajnie.
1: Czujesz, że się tak oczyściłaś, jak skoro opowiedziałaś fanom o swoich emocjach i też przy okazji sobie opowiedziałaś, jak, że to z siebie wyrzuciłaś. Jaki to miało na ciebie wpływ, nagranie tej epki?
0: Każdy z tych utworów właśnie taki terapeutyczny, że po prostu ja mam coś takiego w sobie, że łatwiej mi jest czasami nagrać piosenkę o czymś, niż w ogóle o tym powiedzieć. I mam wrażenie, że każdy z tych właśnie każda z tych piosenek była takim przypieczętowaniem właśnie danego etapu. I faktycznie... Jest to oczyszczające i takie, że rozumiem, czemu się tak czułam i fajnie widzieć też w ogóle, jaką drogę mentalnie przeszłam od tamtych momentów.
1: Były różne emocje, zaczęło się smutno, ale ostatecznie numer 2 dni, który gramy na antenie Radia SK, jest mega pozytywny, czyli wszystko się dobrze skończyło i jest radość na końcu.
0: Jest. Wiadomo, że w życiu bywa różnie, ale no teraz się czuję tak jak w tej wiosence, więc jest akurat super.
1: Ale jeszcze muszę wrócić jeszcze do twojej kariery sprzed kilku lat. Wszystko zaczęło się od współpracy z Kizo, a teraz poszłaś robić karierę solo. Czy ty planujesz w ogóle wrócić do nagrywania kawałków z kimś, czy na razie jednak solo? Stawiasz na solową karierę?
0: Nie, no, ja...
1: Chciałabyś coś jednak.
0: No, coś, szykuję, coś, nie mogę nic mówić, ale ogólnie nie zamykam się totalnie. Akurat, wiesz, te utwory były tak dla mnie intymne i ten, że no nie wyobrażałam sobie, wiesz, kogoś tam mieć, ale ja lubię współpracować i mieszać właśnie... inne perspektywy na jedną piosenkę, wiesz, o co mi chodzi? No, więc totalnie jestem otwarta na współpracę z innymi ludźmi. No, także na pewno pojawi się dużo.
1: A czy ty czujesz, że ten kawałek, który gramy w Radiu SK 2 dni, to będzie taki wielki hicior, jak komu miałabym powiedzieć? Czy też nie potrafisz na razie stwierdzić?
0: Ciężko.

0: No, także na pewno pojawi się dużo.
1: A czy ty czujesz, że ten kawałek, który gramy w Radiu SK dwa dni, to będzie taki wielki hicior, jak komu miałabym powiedzieć? Czy też nie potrafisz na razie stwierdzić?
0: Ciężko.

0: mocno kciuki za ten numer. Co się wydarzy, to już trochę jest poza mną, bo to kwestia ludzi, nie? Czy oni czują ten feeling, który ja chcę przekazać tej piosence? Czy oni, czy ich cieszy ta piosenka też, nie? Bo komu miałabym powiedzieć, ludzie bardzo dużo się z tym utożsamiają i bardzo tak czują jakieś tam swoje, wiesz, relacje w tej piosence i tak dalej. I wydaje mi się, że to jest coś takiego, co ludzi chwyta mocno. Jak się mogą z czymś utożsamić i jakby wręcz to jest o nich, no to słuchają tego, wiesz, bardzo. Chociaż nie zawsze tak jest w sumie, bo jak myślę o Taxi, no to tam nie wiem, czy jest się z czym utożsamić, ale jest to po prostu hitowe. No nie wiem, trochę się zaogmatwałam. No nie ważne, ale w każdym razie trzymam kciuki za ten numer i jest szczęśliwa ta piosenka, to jest dla mnie najważniejsze. Poszło to w świat, więc...
1: Wakacyjna bardzo.
0: Tak.
1: Gdzie wy nagrywaliście ten teledysk, bo tam są jakieś przepięknie...
0: Tajlandii. Tak, kocham. Ja zakochałam się po prostu od pierwszego wejrzenia.
1: A powiedz, to było przy okazji wakacji? Czy ty tam służbowo poleciałaś typowo, żeby nagrać teledysk i wrócić? Czy przy okazji polecimy na wakacje, ale wrócimy też z teledyskiem?
0: Przy okazji, bo ja wiedziałam, że to będzie pięknie i będzie dużo pięknych kadrów, a właśnie w głowie już miałam tą piosenkę. Początkowo zastanawiałam się w ogóle... Czy nagrać teledysk do tańcz? Czy nagrać teledysk jednak do dwa dni? No ale jednak totalnie dwa dni, no bo to jest nasza historia, byłam tam jednak z chłopakiem, więc to wszystko. Chciałam złapać, wiesz, piękne nasze szczęśliwe momenty i ulokować to, powiedzmy, jak taki vlog czy coś na klipie, także dobry wybór. No, kocham Tajlandię. Uwielbiam.
1: Mówiłaś w naszym studiu przy premierze kawałka Komu miałabym powiedzieć, że dedykujesz ten numer między innymi swojej siostrze. A czy ten nowy numer dedykujesz tylko i wyłącznie swojej drugiej połówce, czy ktoś jeszcze może się czuć wyróżniony?
0: Nie, no tylko swojej połówce. Ja w ogóle tylko o nim myślałam, jak powstawał ten numer, także nie przyszło mi do głowy... Ostatnio widziałam TikToka, że to nie jest o chłopaku. Ktoś tak napisał. A ja mówię, taki jakim cudem? Ale nie. W mojej głowie to tylko o moich chłopaków.
2: Ostatnio z nowością do studia Radia SK wpadła też Kasia Siemkiewicz, którą do tej pory kojarzyliśmy przede wszystkim z Kwiatu Jabłoni, w którym występowała z bratem. Teraz jednak postanowiła pójść własną drogą i po raz pierwszy nagrała kawałek solo. To numer Były Momenty.
1: W naszym studiu teraz Kasia Siemkiewicz, już nie z Kwiatu Jabłoni. Cześć, Kasia.
0: Ojej.

0: po raz pierwszy kilka lat temu wychodziła na scenę. Czy to jest takie uczucie?
1: To jest ciekawe uczucie, zastanawiałam się, jakie ono jest. Czasami się trochę boję, jestem niepewna, a czasami się bardzo cieszę i czuję, że to jakieś spełnienie jeszcze innych marzeń, jeszcze innych niż te, które spełniałam z Kwiatem Jabłoni, ale ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić te rzeczy.
0: Aha, czyli od nowa przechodzisz grę, ale już pamiętasz, co tam się działo po kolei.
1: Tak,
0: to jest mniej więcej
1: nie znaczy,
0: to samo.
1: Że jakoś tam lepiej, tylko że w ogóle taka się czuję, a wiem, co mnie czeka, mniej się stresuję.
0: Albo inne misje po prostu wykonujesz.
1: Inne misje, poboczne misje wykonuję. Tak.
0: A powiedz mi, a ciężko było się przestawić ze śpiewania w duecie na śpiewanie solo?
1: Chyba nie ciężko, bo tak naprawdę wbrew pozorom śpiewanie w duecie w jakiś sposób ogranicza i jest trudniejsze, bo musisz się dostosować do tego, żeby na przykład pozbyć się jakiejś maniery, kończyć w tym samym momencie frazę, wyzbyć się vibrato i tak dalej, bo i jeszcze śpiewać w drugim głosie. Więc musisz dużo więcej włożyć w sumie pracy w śpiewanie z kimś, moim zdaniem, ja tak odczuwam.
0: Czyli teraz jest łatwiej?
1: Troszkę tak.
0: Wow! Już miałem zapytać, czy brakuje ci teraz brata, ale chyba
1: nie,
0: jednak
1: no,
0: nie.
1: Brakuje, oczywiście, tak. Ja Jacka mega lubię. I to jest tylko przerwa Kwiatu Jabłoni.
0: Czyli Kwiat Jabłoni wróci. To jest najważniejsza informacja, słuchajcie.
1: Kwiat Jabłoni wróci.
0: Za chwilę premiera twojego nowego numeru Były Momenty. O jakie momenty chodzi?
1: Oczywiście o momenty bardzo piękne, przyjemne, które się dobrze wspomina, ale tutaj przy tej piosence, jak ją pisałam, to myślałam o momentach, które właśnie przez to, że są takie urokliwe i wyjątkowe, to one nam zaciemniają dosyć taki mroczny krajobraz nieudanego związku. I zarówno ja byłam w takich relacjach, jak i mam strasznie dużo przyjaciół, którzy siedzą potwornie długo w trudnych relacjach, z których ewidentnie powinni uciekać, a oni mówią, nie, no w sumie to lubimy jeść takie same obiady i to jest takie fajne. I moim zdaniem to jest właśnie o tym piosenka, znaczy moim zdaniem po prostu, to jest o tym piosenka, o momentach, które nam rozjaśniają obraz związku, który nie jest do końca udany.
0: A więcej muzycznych newsów znajdziecie oczywiście na sk.pl.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: SK Olsztyn.

0: się żyje.
1: Ledwo wróciła, a już Alicja Szemplińska wyjechała z Polski. Artystka nie zatrzymuje się po udanym występie na Eurowizji, poleciała lot do Londynu, by pracować nad nowymi piosenkami. Będzie z tego album A Jaki, to Alicja zdradziła nam jeszcze chwilę przed Eurowizją.
2: Na pewno dla mnie przełomowy. Będzie w całości w języku angielskim, wydany przez wytwórnię z Wielkiej Brytanii, więc ogromne rzeczy się dzieją. Takie rzeczy, o których ja nawet nie marzyłam jako dziecko. Skończyłam szkołę aktorską, piszę piosenki, robię muzykę, z której jestem dumna. Spełniam swoje marzenia.
3: Jesteś szczęśliwa.
2: Jestem szczęśliwa.
1: Alicja rzeczywiście może być szczęśliwa i dumna. Tydzień temu zajęła 12 miejsce na Eurowizji z piosenką Pray, której początkowo niektórzy nie wróżyli nawet awansu do finału. O najbliższych planach artystki możecie przeczytać na sk.pl. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla Was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. To tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe Estate of Trance od właśnie tego producenta. A już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw polskich artystów, bo wystąpią tam m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z Wami. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla Was bilety na tę imprezę. A wcześniej, bo już w przyszły weekend, SK odpala koncertowe lato. Powraca nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W ostatni weekend maja pierwszy przystanek. A to wszystko w ramach Dni Obornik Śląskich. W sobotę na scenie Miu, czyli współautor wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz i Agnieszka Chylińska. A w niedzielę między innymi Bryska. Przypominam, że wstęp na tę imprezę jest darmowy. Tak się składa, że darmowe są też hity na czasie. Które Wam gramy? Jest niedziela, 2,5 minuty po godzinie 9. Zaczynamy. Kinga Baryga, witam i zapraszam serdecznie. No i w tej godzinie, właśnie w tej godzinie 9, pogram Wam. Między innymi będzie Męskie Granie Orkiestra i numer Nareszcie.

0: Furtado. Tak wam gramy w Radio SK 17, przepraszam, już 18 minut po godzinie 9, a tymczasem obserwujemy to, co dzieje się w internecie. I uwaga, uwaga, cel osiągnięty, ale on nadal jedzie dalej. Mowa o Łatwogangu, który w piątek wyruszył z Zakopanego do Gdańska na rowerze. Jedzie już 41 godzin bez snu, pokonał 525 kilometrów i udało się osiągnąć cel i zebrać 12 milionów złotych dla Maksia. Ale Piotrek się nie poddaje i jedzie dalej i dalej zbiera pieniądze. Już jest kolejne dziecko potrzebujące. Zbiera teraz dla Adasia. Aktualnie minął Toruń. My cały czas oczywiście podglądamy, jak mu idzie. Będziemy też na bieżąco was o tym informować. Ale udało nam się wczoraj Piotrka złapać na trasie. Tak mniej więcej w połowie drogi w województwie łódzkim. No i posłuchajcie, co nam tutaj powiedział.
1: Co daje ci to wsparcie, które dostajesz tutaj od ludzi, od wszystkich?
2: Jest to na pewno, przyznam się, bardzo wzruszające, jest to bardzo miłe, jest to niesamowite, kiedy widzę ludzi, że jakby chcą brać w tym udział, że jakby wspierają. No jest to po prostu bardzo miłe, aż czasami mi głupio, że ludzie jakieś mówią miłe rzeczy do mnie.
0: Skromny, a taki z wielkim sercem. Cały czas obserwujemy, będziemy was informować na bieżąco, wy też możecie na tego streama na YouTubie zaglądać.

Tego pana nie trzeba nikomu przedstawiać, ale jednak przypomnę, jakby ktoś zapomniał. Pitbull, Hotel Room Service. Tak wam gramy 35 minut po godzinie 9. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Swoją drogą czytam właśnie o pewnych badaniach, które mówią, że ten sezon plenerowy, to bardzo dobrze, że on się rozpoczął, i ten sezon koncertowy, bo chodzenie na koncerty i wystawy sprawia, że będziemy starzeć się wolniej. Bo jak się okazuje, ci, którzy wybierają różne formy aktywności, zyskają najwięcej. Spokojnie, bo my mamy sporo propozycji koncertowych. Na przykład po godzinie 10 będę wam rozdawała bilety, karnety imienne na Kortowiadę w Olsztynie. Ale to nie wszystko, bo rozpoczyna się także SK Music Tour, więc będzie się działo. Będziemy starzeć się wolniej. A do tego, jak dorzucimy jeszcze hity na czasie, no bo muzyka też ma ogromny wpływ na to, że możemy poczuć się po prostu młodziej.

0: wracam do Was już za chwilę, razem ze mną m.in. Karol G.
1: Reklama.
2: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Chciałam zapisać dziecko do prywatnego przedszkola, ale to koszt ponad 1000 zł.
5: A sprawdzałaś przedszkole Patryk?
4: Nie, a czym się wyróżniają?
5: Ceną i jakością. Cały miesiąc opieki od 350 zł i wszystko jest w cenie. Wykwalifikowana kadra, własna kuchnia i realizują WWR i kształcenie specjalne. Adaptacja jest bezpłatna, może trwać nawet 6 miesięcy. To pierwszy wybór rodziców, którzy dbają o rozwój dzieci. Nie czekaj, dzwoń 662 024 253.
6: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy. Fachowiec. Olsztyn, ulica Towarowa 9. Teren Agromy.
7: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
8: Już 31 maja Kortosfera zaprasza na rodzinny piknik naukowy. Olsztyn Love Nauka. W programie pokazy, warsztaty naukowe, atrakcje dla dzieci, kino plenerowe oraz food trucki. Na scenie Zalia oraz Łukasz Rex. Czekamy na Was od 12. Miejsce Kortowo. Wjazd na kampus UWM od ulicy Heweliusza. Wstęp wolny.
9: Hej kierowco, potrzebujesz sprawnego i szybkiego przeglądu? Wpadnij do stacji diagnostycznej Jaroty na Szelu. Jesteśmy otwarci od 7 do 20 i oferujemy 2 stanowiska kontrolne. Wjeżdżasz, robimy przegląd, wyjeżdżasz. Prosto i bez stresu. Twój samochód zasługuje na najlepszą diagnostykę. Stacja diagnostyczna Jaroty, Olsztyn Wilczyńskiego 31.
10: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.

0: płatnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Radaja, 15.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Dzień dziecka? Tylko jeden adres. Park Bartbo. Od 30 maja do 1 czerwca zapraszamy na Festiwal Dmuchańców. Wodne zjeżdżanie, piana party, alpaki i mnóstwo niespodzianek. 3 dni zabawy dla całej rodziny. I uwaga, drugi bilet 50% taniej. 15 minut od Olsztyna. Wydarzenie pod patronatem Radia SK. Do zobaczenia w Parku Bartbo.

0: Braci Kacperczyk, Problem, Żabsona, Young Iggy, Tymka, Kizo. Jeśli jesteście zainteresowani, któryś z tych artystów was zainteresował, no to śmiało słuchajcie radia po godzinie 10, bo ja będę miała dla was karnety imienne na Kortowiady w Olsztynie. Już teraz możecie pisać na Messengerze Radia SK, dlaczego te bilety powinny trafić właśnie do was i kogo byście zabrali. Dajcie znać, piszcie wiadomości tekstowe, wysyłajcie głosówki. Czekam, a po 10 do kogoś z was się odezwa i komuś z was wręczę właśnie takie karnety imienne. A już teraz zbliżamy się do godziny 10. Po godzinie 10 najnowsze informacje ze świata muzyki, a później kolejne hity na czasie, więc zostańcie ze mną.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Masz Volvo? Super! Tylko czy ono też jest gotowe na urlop? Odwiedź Volvo Nord Auto w Olsztynie. Bezpłatnie sprawdzimy twoje auto. Klocki hamulcowe już od 649 zł. Pasek rozrządu z napinaczem już od 1699 zł. Sprawdź także inne atrakcyjne oferty na miejscu. Volvo Nord Auto Olsztyn.
8: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Podłoga winylowa Ado z podkładem tylko teraz za 69,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 99,90. Zapraszamy. Fachowiec. Olsztyn, ulica Towarowa 9. Teren Agromy.
9: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
10: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
11: Doktorze, syn znowu kaszle.
12: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
11: Co mogę zrobić?
12: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
13: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
14: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
0: To będzie ostatnia reklama.
16: Nie mogę doczekać się wakacji.

0: wakacji.
1: A ja przeciwnie.
0: No coś ty, czemu?
1: Bo moje liceum Patos to przestrzeń, gdzie naprawdę się rozwijasz. Lekcje to nie nauka pod klucz maturalny, ale rozmowy, debaty, projekty, prezentacje. Tu się myśli i rozmawia, a nie zakuwa. Tu jesteś widziany i słuchany. Nie ma dzwonków, nie ma spiny. Są małe klasy, świetni nauczyciele, a matura zdana w cuglach.
0: Brzmi nieźle.
1: Darmowe liceum Patos w Olsztynie. patosolsztyn.pl.
2: I po reklamie.
3: Olsztyn na czasie.
4: Prosto z CRS-u Kiel, gdzie udzielają się nam triatlonowe emocje. Anita Zalewska, cześć! Triatlonowe z naciskiem na nowe, bo Olsztyn po raz pierwszy stał się przystankiem serii Garmin Triathlon Tour. Najstarszy i największy cykl w Polsce celebruje swoje 15-lecie i z tej okazji mamy nad Ukielem święto dla całych rodzin i wszystkich pasjonatów triatlonu. Rywalizacje dzieci, młodzieży i dorosłych. A atrakcje dla wszystkich dostępne są również na torze kartingowym Kormo. Tu dostępne są go-karty oraz dwa tory, asfaltowy i do driftu. Świetna zabawa dla całych rodzin czeka również w Kortosferze, gdzie nauka łączy się z zabawą. Szczegóły w sieci.
5: Muzyką się żyje.
6: Po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Tak na scenie PGE Narodowego powiedział Taco Hemingway. Wczoraj i w piątek raper wystąpił na największej arenie w Polsce. Fani mogli usłyszeć kawałki z nowej płyty, m.in. Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Pojawiły się też starsze numery, jak chociażby Następna stacja czy Deszcz na betonie. Jeśli przegapiliście ten koncert, zaglądajcie na Instagrama Radia SK. Mamy tam nagrania. Podczas koncertu Taco Hemingway odniósł się do zarzutów stawianych przez główny inspektorat farmaceutyczny. Ten nakazał usunąć z piosenki Zakochałem się pod apteką nazwę leku przeciwbólowego. Inspektorat uznał, że to nielegalna reklama. Taco Hemingway stwierdził, tu cytat, w tym roku po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Raper powiedział, że chce mieć dobry wpływ na młodych ludzi, dlatego udzielił kilku rad. Posłuchajcie jakich.
7: No na pierwsze, czytajcie książki. Wróćcie hałas na książę. To jest bardzo trudne na samym początku. Jesteś stwierdzeniem rozwijać mózg. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. I mówię tu o różnych trunkach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
6: Taco polecił też usunąć media społecznościowe, bo mają zły wpływ na mózg. Przyznał, że sam to zrobił i to była najlepsza decyzja w jego życiu. Na koncertach Taco Hemingwaya na PGE Narodowym bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety. I to nie koniec biletowanych niespodzianek. SK załatwia też bilety na największy festiwal studencki w Polsce. Przez cały weekend mamy dla Was zaproszenia na Kortowiadę. Ta impreza już od czwartku do soboty nad Jeziorem Kortowskim w Olsztynie. Zagra m.in. tak jak już Wam wspominałam, Kizo, Żabson, ale będzie też Michał Szczygieł, Enej, Kuban i królowa polskiej sceny, czyli Maryla Rodowicz. W Radiu SK mamy zaproszenia dla całej Waszej ekipy. Napiszcie nam, dlaczego powinny trafić właśnie do Was i kogo zabralibyście ze sobą. Czekamy na Wasze wiadomości na Messengerze Radia SK. Dua Lipa zrobiła fanom prezent, wydała film i cały album z koncertowymi wersjami jej hitów. Artystka uwieczniła swoje koncerty w Meksyku. Dotarła tam w ramach trasy koncertowej po wydaniu płyty Radical Optimism. O, tutaj Taco Hemingway nam się chciał wcisnąć, ale my mamy tutaj hity na czasie. Kiedy wy powoli budzicie się do życia, my wam gramy. Na dobry początek Alex Warren, a już za chwilę ktoś z was zgarnie imienne karnety na Kortowiadę. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Hit.

SK Olsztyn.

Ale to jest dobry numer. Gips i win. Tak wam gramy w Radio SK 15,5 minuty po godzinie 10. Jest niedziela, dzień dobry. Witamy wszystkich tych, którzy dopiero budzą się do życia, którzy właśnie odpalili radio. Mamy nadzieję, że hity na czasie umilą wam to niedzielne przedpołudnie. A już za chwilę, już za moment będę miała dla was imienne karnety na Kortowiadę w Olsztynie, na której wystąpi m.in. Żabson. Będzie też Problem, będzie Tymek. M.in. będzie również Maryla Rodowicz, ale także zespół Enej. Tych artystów jest bardzo dużo, line-up jest bardzo mocny, więc to jest ostatni moment, żebyście napisali, dlaczego chcielibyście właśnie wybrać się na Kortowiadę i z kim. Czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK i gram dalej. Ed Sheeran i Safaje już teraz. SK.

0: 25 minut po godzinie 10. To jest Radio SK, to są hity na czasie. To jest też Sanach i kultowy szampan od tej artystki. A już za chwilę czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No i jako, że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to gramy wam nowość. Nowość od australijskiego DJ-a Sonny Fodera i Libianka, kameruńska piosenkarka. Połączyli siły i stworzyli wspólny numer. Bardzo przyjemny, bardzo dobrze się go słucha. Myślę, że wam również przypadnie do gustu. Let me be in your arms. Pozwól mi być w twoich ramionach. No dobrze.

0: wywiadzie poznałem swoją żonę.
1: Więc
0: mam świetne wspomnienia z tym festiwalem. Czas mija, mamy teraz dwójkę małych dzieci. Udało nam się ogarnąć opiekę babci nad dziećmi. No i fajnie byłoby się cofnąć do tych czasów.
1: No to
0: chciałbym zebrać żonę ze sobą.
1: Dobrze, Arku, to słuchaj, mówisz i masz karnety, imienne karnety na kortowiady dla ciebie i twojej ekipy są twoje.
0: Dzięki bardzo.
1: Dobrze, to jakby tak, jeśli na przykład słuchają nas teraz jakieś osoby, studenci, którzy na taką kortowiadę się wybierają i chcieliby tam poznać miłość życia, to jaką masz dla nich radę?
0: Spróbujcie, nie wahajcie się, to się może udać.
1: Tak jest i trzymamy za wszystkich kciuki, a wam życzymy dużo, dużo szczęścia. Trzymaj się, hej.
0: Cześć.
1: No i co? Się gra, się ma. Wielkie gratulacje dla Arka, my gramy dalej hit.

0: 5,5 minuty zostało do godziny 11. Wielkimi krokami zbliżamy się do południa, do niedzielnego południa, ale jeszcze chwilę i będą nam grały kolejne hity na czasie. Po godzinie 11 najnowsze informacje z kraju, nie z kraju, ze świata, a ze świata muzyki, a do tego kolejne najlepsze hity na czasie. Będzie Bledka, ale będzie też Swedish House Mafia, więc zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Podłoga winylowa Ado z podkładem tylko teraz za 69,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 99,90. Zapraszamy. Fachowiec. Olsztyn, ulica Towarowa 9. Teren Agromy.
2: Dzień dobry, sąsiadce.
3: Słucha? Co oglądać w Stop Klatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
2: To do zobaczenia.
3: Do zobaczenia w telewizji Stop Klatka.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
7: To będzie ostatnia.

0: Reklama.
1: Nie mogę doczekać się wakacji.
0: A ja przeciwnie.
1: No coś ty, czemu?
0: Bo moje liceum Patos to przestrzeń, gdzie naprawdę się rozwijasz. Lekcje to nie nauka pod klucz maturalny, ale rozmowy, debaty, projekty, prezentacje. Tu się myśli i rozmawia, a nie zakuwa. Tu jesteś widziany i słuchany. Nie ma dzwonków, nie ma spiny. Są małe klasy, świetni nauczyciele, a matura zdana w cuglach.
1: Brzmi nieźle.
0: Darmowe liceum Patos w Olsztynie. patosolsztyn.pl.
2: I po reklamie.
3: Muzyką się żyje.
4: Polish Hip Hop Festival jednak nie zmienia lokalizacji. Rapowe święto jak co roku powróci na plażę nad Wisłą w Płocku. Jakiś czas temu organizatorzy poinformowali, że impreza będzie miała nową lokalizację, czyli Stadion Wisły Płock. Teraz jednak, bo po wielu głosach niezadowolenia ze strony fanów, nastąpiła zmiana tej decyzji. Jak czytamy w oświadczeniu, od momentu ogłoszenia nowej lokalizacji dostaliśmy od Was ogrom wiadomości. Widzimy, jak ważną częścią historii festiwalu jest dla Was plaża nad Wisłą i jak mocno identyfikujecie z nią ten festiwal. A więc Polish Hip Hop Festival wróci na nadwiślańską plażę w Płocku. Impreza potrwa od 2 do 4 lipca. Zagrają gwiazdy polskiego rapu, takie jak PZ, Malik Montana, Kac Bałagan, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Tede. Partnerem tej imprezy jak zawsze jest Radio SK. Będziemy mieć też dla Was bilety, więc słuchajcie nas uważnie. Ten numer właśnie przeżywa drugą młodość. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest Beauty and the Beat, czyli wspólny numer Justina Biebera i Nicki Minaj. To nowy numer jeden gorącej dwudziestki Radia SK, ale kawałek sam w sobie nowy nie jest. Został wydany prawie 15 lat temu, w 2012 roku, ale teraz powrócił. To wszystko dzięki występowi Justina Biebera na festiwalu Coachella w Stanach. Od tamtego momentu ten kawałek ponownie obiegł cały świat za pomocą mediów społecznościowych. A wracając do gorącej dwudziestki Radia SK, na miejscu drugim spadający ze szczytu hymn męskiego grania od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta, a na trzecim Dracula. Całe notowanie gorącej dwudziestki czeka na Was na sk.pl. Głosujcie na Wasze ulubione numery i słuchajcie Eski w każdy piątek po 18. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. Gibbs otwiera nowy rozdział w karierze i zmienia styl. Już w piątek raper wydał nowy album pod tytułem Nurt. Jak sama nazwa wskazuje, ta płyta ma dosłownie zmienić nurt jego kariery. Zapowiada bardziej popowe brzmienia. Dostaliśmy już zapowiedź tego krążka. To kawałek Ostatni dzień lata, w którym Gibbs nie rapuje, a śpiewa. Razem z nim na wokalu pojawia się Igo. Ten kawałek możecie już premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo przecież wszystkie hity zaczynają się w SC. A my gramy dalej. Niezależnie od tego, czy dzisiaj odpoczywacie w domu, czy w ogrodzie, czy w pracy, a może w podróży, Radio SK gra najlepsze hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek Swedish House Mafia.

17,5 minuty po godzinie 11. Gramy wam w Radiu SK. To są hity na czasie, a ten chłopak pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych. Ja tutaj podglądam sobie cały czas stream Łatwoganga, który właśnie jedzie teraz, macha w jedną, w drugą stronę. On cały czas znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim. Przejechał już, moi drodzy, jeszcze sobie tutaj aktualizujemy informacje. Przejechał już zostało mu 164 kilometry. Tyle mu zostało. Jedzie już 44 godzinę. Trzymamy kciuki, Piotrku, trzymamy. Udało się zebrać już 12 milionów na Maksia, ale on zbiera dalej, bo jak się okazuje, potrzebne jest jeszcze 3,5 miliona dla Adasia. To jest kolejne dziecko, na które Łatwogang zbiera pieniądze i już mamy 1 300 000. Więc cały czas ta kwota rośnie, a ten chłopak nie poddaje się i pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych. Więc jeśli ktoś z was wątpiłby i stwierdził, że jednak nie ma siły przejść się dzisiaj na ten spacer albo wybrać się dzisiaj na siłownię, to wejdźcie na streama Łatwoganga. On udowadnia, że można wszystko.

0: Benson Boone, Mystical Magical. Tak wam gramy w Radio SK, 33 minuty po godzinie 11. Zbliżamy się do południa, a co to oznacza? Że już za chwilę zasiądziecie do stołów i zjecie przepyszny obiad. Niedzielny, typowy polski obiad to przecież rosół, schabowy albo mielony, ziemniaczki i mizeria. Już pojawiły się pierwsze młode ziemniaki, więc to może być naprawdę bardzo wiosenny obiad. Ale do tego obiadu ja bym dołożyła jeszcze jedną ważną rzecz. Otóż wiralowe, ugotowane truskawki, które stały się hitem w Stanach Zjednoczonych. No, w Polsce mówimy na to, że to jest po prostu kompot. Znamy go od lat, nasze babcie go robiły, robią go nasze mamy, my go robimy. No, ale amerykańskie social media odkryły coś, co u nas jest znane od pokoleń. No to zachwyciły się gotowanymi truskawkami, czyli oni pokazują to jako owoce podgrzane z cukrem, dodają czasami cytrynę, wanilię lub wodę i mówią, że to jest najlepsze. I nie tyle sam wywar z tych truskawek, tylko te rozgotowane truskawki. No i co? I okazuje się, że babcia znów miała rację. To, co babcine najlepsze. Radio
1: SK. Autopromocja. Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem rzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stóp na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Masz Volvo? Super! Tylko czy ono też jest gotowe na urlop? Odwiedź Volvo Nord Auto w Olsztynie. Bezpłatnie sprawdzimy Twoje auto. Klocki hamulcowe już od 649 zł. Pasek rozrządu z napinaczem już od 1699 zł. Sprawdź także inne atrakcyjne oferty na miejscu. Volvo Nord Auto Olsztyn.
2: Uwaga! Ta reklama może wywołać nagłą motywację. Body Perfect. Klub, w którym cele stają się rzeczywistością. Siłownie, zajęcia zorganizowane, strefa stretchingu, sauna. Body Perfect, Kętrzyńskiego 5, Olsztyn. Tu zaczyna się Twoja przemiana.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł.

0: złotych zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. I po reklamie.

0: ale to jest dobry numer. Kuba i Kuba, stygnie lato. Tak wam gramy w Radiu SK, to lato już czuć w powietrzu, zdecydowanie. A my wracamy do was po godzinie 12. Radio SK.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: SK. I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
1: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
2: Autopromocja.
3: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
10: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Chciałam zapisać dziecko do prywatnego przedszkola, ale to koszt ponad 1000 zł.
12: A sprawdzałaś przedszkole Patryk?
11: Nie. A czym się wyróżniają?
12: Ceną i jakością. Cały miesiąc opieki od 350 zł i wszystko jest w cenie. Wykwalifikowana kadra, własna kuchnia i realizują WWR i kształcenie specjalne. Adaptacja jest bezpłatna, może trwać nawet 6 miesięcy. To pierwszy wybór rodziców, którzy dbają o rozwój dzieci. Nie czekaj, dzwoń 662 024 253.
13: Hej kierowco, potrzebujesz sprawnego i szybkiego przeglądu? Wpadnij do stacji diagnostycznej Jaroty na Szelu. Jesteśmy otwarci od 7 do 20 i oferujemy dwa stanowiska kontrolne. Wjeżdżasz, robimy przegląd, wyjeżdżasz. Prosto i bez stresu. Twój samochód zasługuje na najlepszą diagnostykę. Stacja diagnostyczna Jaroty, Olsztyn Wilczyńskiego 31.
14: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
15: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem

0: bezpiecznym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
2: I po reklamie. Olsztyn na czasie.
3: Aktywna niedziela w Olsztynie? Bardzo proszę. Anita Zalewska, cześć. Nad Ukielem jeszcze trwają rodzinne triatlonowe zmagania. Seria Garmin Tour zawitała po raz pierwszy do Olsztyna, a w temacie rodzinnych rywalizacji podsuwam zmagania na gokartach. Tor kartingowy Kormoran to tu zabawa na dwóch torach, trwa niemal na okrągło. Moc rozrywki czeka też w Space Parku, a po połączenie rozrywki i nauki wpadamy do kortosfery. A już za tydzień właśnie kortosfera zaprasza na piknik Olsztyn Love Nauka. Widzimy się przy starej pętli na wjeździe do Kortowa. W planie jest mnóstwo atrakcji, a gwiazdami pikniku będą Łukasz, Rex i Zalia. Wstęp wolny. SK poleca.
4: Muzyką się żyje. Taco Hemingway dwukrotnie przejął Stadion Narodowy. Wczoraj i w piątek fani mogli usłyszeć jego największe hity w karierze. To m.in. Deszcz na betonie czy Następna stacja. Co ciekawe, na potrzeby koncertu raper wymyślił nową zwrotkę do tego kawałka. Numer opowiada o podróży warszawskim metrem, więc Taco postanowił, że odświeży tekst, bo od premiery minęło już kilka lat, a w tym czasie pojawiło się kilka nowych stacji. Więc Taco dorzucił kilka wersów o nowych przystankach. Na koncertach Taco Hemingwaya pojawiły się też numery z nowej płyty. To na przykład Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Na scenie razem z Taco pojawiła się współautorka tego numeru, czyli Liwka. Na koncert wpadł też BDOS 2115. A wy wpadajcie na eskowego Instagrama, tam mamy nagrania z tego koncertu. Już jutro Warszawa stanie się stolicą polskiej muzyki. Przed nami ceremonia rozdania Fryderyków, czyli Fryderyk Festival 2026. Na gali muzyki rozrywkowej poznamy laureatów polskich nagród muzycznych. Wśród nominowanych jest wielu artystów, których znacie z Eski. Na Fryderyki w kategorii Album Roku Pop ma szansę m.in. Igo, Wiktor Dydła czy Zalia. Wśród nominowanych do hip-hopowego albumu roku jest z kolei Kuban, PZ czy Quebona Fide. Ciekawie wygląda też lista nominowanych w kategorii Single Roku Pop. Szansę na statuetkę ma m.in. Kuban, Zalia i Faust za hit Kyoto, Daria Zawiałów i Artur Rojek za numer Dziwna, a także Sanach z Krzyśkiem Zalewskim za kawałek Evi Valarte. Rozdania Fryderyków będzie można obejrzeć w telewizji. Po dwóch stadionowych koncertach Mata ogłasza, gdzie wystąpi tego lata. Jednym z przystanków będzie Rapstacja, czyli festiwal w Sławie, który w drugi weekend lipca zgromadzi całą śmietankę polskiego hip-hopu. No ale 10. jubileuszowa edycja zobowiązuje. Oprócz Maty na pewno zagrają tam także m.in. PZ, BDOS, White 2115, Fukaj, Gips, Oki, Kuban czy Kizo. Słuchajcie uważnie, Jaski, niebawem będziemy mieć dla Was zaproszenia właśnie na Rapstację. A co powiecie na wspólną zabawę Nie mów tak, nie mów nie? Kto chętny? Można się już zgłaszać na Messengerze Eski. Zaraz wyjaśnię Wam, o co w tej zabawie chodzi. A już teraz gram hity na czasie. Na dobry początek godziny 12. Zara Larsson, Kinga Baryga, witam.

Mezo, Kasia Wilk i Sakrum. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie śpiewał tego na karaoke. Tak wam gramy w Radio SK, to są hity na czasie 20 minut po godzinie 12. A już za chwilę pobawimy się wspólnie w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. To jest propozycja, z którą ja do was przychodzę i uwaga, uwaga. Na czym ta zabawa polega? A polega na tym, że wy zgłaszacie się do nas na Messengerze Radia SK. Ja do kogoś z was dzwonię i zadaję wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli uda wam się przejść przez tę zabawę, to zgarniacie ode mnie gadżety Radia SK. Czy są tutaj jacyś zainteresowani? Jeśli tak, to zapraszam. Pobawmy się wspólnie, a już teraz gramy. Kolejne hity na czasie. Damiano Dawid, to już teraz.

0: Rihanna, 37 minut po godzinie 12 w Radio SK. To są hity na czasie, jest niedziela, a my już teraz bawimy się w Nie mów tak, nie mów nie. I razem ze mną jest Basia. Basiu, dlaczego
1: Cześć.
0: Ty zdecydowałaś się do nas tutaj odezwać? Bo to jest dość przekonujący mnie argument.
1: No ja ci powiem, że jedziemy do Uherce Mineralne na wycieczkę na drezynę. No i niestety, cała trójka siedzi za tyłu, siedzi, ma słuchawki na uszach, telefony w rękach, kierowca obok skupiony, więc cóż, pozostało mi tylko radio słuchać was i tyle.
0: Bardzo dobry wybór, Basiu, bo nie dość, że słuchasz najlepszych hitów na czasie, no to jeszcze możemy się wspólnie pobawić i możesz zgarnąć eskowe gadżety. To ja przypomnę jeszcze na szybko zasady. Zasady są następujące. Ja zadaję ci 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli ci się uda, no to oczywiście mam dla ciebie gadżety. Jesteś gotowa?
1: Okej. Jasne.
0: To zaczynajmy. Samolot jest szybszy od pociągu?
1: Możliwe.
0: Leciałaś kiedyś samolotem?
1: Chyba.
0: A podróżowałaś pociągiem?
1: Oj, często.
0: Podróżowałaś kiedykolwiek samochodem?
1: Oczywiście.
0: Naprawdę?
1: Nie do końca.
0: A po nie się tam pojawiło, Basia, dawaj jeszcze raz. Naprawdę?
1: No. Możliwe.
0: A na motorze?
1: Chciałabym.
0: Dobrze, Basiu, co prawda troszkę tam się nam noga potknęła, ale to nic, zaliczamy. Oczywiście gadżety Radia SK trafiają do ciebie. Życzę wam całej twojej rodzinie bezpiecznej jazdy. Trzymajcie się, pa, pa.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy.
1: Słuchajcie, ciebie też.
0: Cześć, hej.
1: Na razie, pa, pa, hej, pa.
2: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy. Odlot ściśle tajny.
2: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo. Autopromocja.
4: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym.

0: Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A
2: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Fachowiec, podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy. Fachowiec, Olsztyn, ulica Towarowa 9, teren Agromy.
6: Dzień dziecka? Tylko jeden adres. Park Bartbo. Od 30 maja do 1 czerwca zapraszamy na Festiwal Dmuchańców. Wodne zjeżdżanie, piana party, alpaki i mnóstwo niespodzianek. 3 dni zabawy dla całej rodziny. I uwaga, drugi bilet 50% taniej. 15 minut od Olsztyna. Wydarzenie pod patronatem Radia SK. Do zobaczenia w Parku Bartbo.
7: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Nie mogę doczekać się wakacji.
10: A ja przeciwnie.
9: No coś ty, czemu?
10: Bo moje liceum Patos to przestrzeń, gdzie naprawdę się rozwijasz. Lekcje to nie nauka pod klucz maturalny, ale rozmowy, debaty, projekty, prezentacje. Tu się myśli i rozmawia, a nie zakuwa. Tu jesteś widziany i słuchany. Nie ma dzwonków, nie ma spiny. Są małe klasy, świetni nauczyciele, a matura zdana w cuglach.
9: Brzmi nieźle.
10: Darmowe liceum Patos w Olsztynie. patosolsztyn.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
13: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
14: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.
18: Eska.

0: Ale to dobrze buja, jakby to powiedział Łukasz Zduńczyk, który jest już to, w studiu.
1: Mogę?
0: Tak.
1: Ale to dobrze buja.
0: Jest, usłyszeliśmy to. Teddy Swims, tak wam gramy w Radio SK chwilę przed

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższe z obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt glass skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
10: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
11: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Masz Volvo? Super! Tylko czy ono też jest gotowe na urlop? Odwiedź Volvo Nord Auto w Olsztynie. Bezpłatnie sprawdzimy Twoje auto. Klocki hamulcowe już od 649 zł. Pasek rozrządu z napinaczem już od 1699 zł. Sprawdź także inne atrakcyjne oferty na miejscu. Volvo Nord Auto Olsztyn.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: Po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Tak na scenie PGE Narodowego powiedział Taco Hemingway. Wczoraj w piątek raper wystąpił na największej arenie w Polsce. Fani mogli usłyszeć kawałki z nowej płyty, m.in. Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK,

0: Pojawiły się też starsze numery, jak chociażby Następna Stacja czy Deszcz na Betonie. Jeśli przegapiliście ten koncert, polecam zajrzeć na Instagrama Radia SK. Mamy nagrania i to sporo. Podczas koncertu Taco Hemingway odniósł się też do zarzutów stawianych przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Ten nakazał usunąć z piosenki Zakochałem się pod apteką nazwę znanego leku przeciwbólowego. Inspektorat uznał to, że to nielegalna reklama leku. Taco Hemingway stwierdził, że, tu cytat, w tym roku po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Raper powiedział, że chce mieć dobry wpływ na młodych ludzi, dlatego udzielił kilku ważnych rad.
1: Rada pierwsza, czytajcie książki, zróbcie hałas na książek. To jest bardzo trudne na samym początku. Wysiąść swoją ziemię, rozwijać mózg. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. I mówię tu o różnych trunkach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
0: Taco Hemingway polecił też usunąć media społecznościowe, bo, jak stwierdził, mają bardzo zły wpływ na mózg. Przyznał, że sam to zrobił i to była najlepsza decyzja w jego życiu. Na koncertach Taco Hemingwaya na PGE Narodowym bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety, tylko u nas. I to nie koniec biletowych niespodzianek. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy sam Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe Estate of Trance od właśnie tego producenta, a już niedługo tego pana zobaczymy na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. Ale w line-upie jest też całkiem niezły zestaw polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi, autorzy legendarnego Explosion. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. Radio SK będzie tam z wami. Słuchajcie nas uważnie, bo tylko u nas będziecie mogli zgarnąć bilety na tę imprezę. Także słuchajcie, opłaca się słuchać Radia SK, bo nie tylko na Warsaw Music Festival zaproszenie mamy, ale uwaga, dzisiaj rozdajemy wam bilety na Kortowiadę i na pewno komuś z was cztery sprezentuję, także zostańcie koniecznie ze mną, a poza tym dużo dobrych hitów na czasie. Jeden z waszych ulubionych już teraz, nowy hymn męskiego grania. To jest SK, 2 minuty po godzinie 13. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: To jest numer po prostu skrojony pod niedzielne popołudnie. Słyszycie, jaki tu jest chill? Czy to nie brzmi jak na przykład opalanie się na tarasie, na balkonie na przykład? Albo jak rodzinny spacer po parku? No oczywiście, że tak. Bauza w Radiu SK, Łukasz Zduńczyk, ja was witam w strefie wolnej od słowa poniedziałek. No a wczoraj wydarzył się bardzo wzruszający moment. Wielu osobom coś tam wpadło do oka. Robert Lewandowski rozegrał ostatni mecz w barwach FC Barcelony. Barca na wyjeździe grała z Walencją. Co prawda przegrała 1-3, ale to w ogóle nie jest ważne. Najważniejsze jest to, słuchajcie, że Robert Lewandowski w tym ostatnim meczu w barwach Barcelony strzelił gola. Posłuchajmy, jak to brzmiało, komentator Canal Plus.
1: Ferran Lewandowski! Piłka w siatce! Bramka zaliczona! Robert Lewandowski!
0: I właśnie tak, Robert Lewandowski pożegnał się z FC Barceloną. To był jego ostatni występ, bardzo wzruszający moment. Lewy strzelił 120 bramkę dla tego klubu. Jest 14 najlepszym strzelcem w historii Barcelony. To jest prawdziwa legenda. Ale słuchajcie, skoro Robert Lewandowski już to ostatnie spotkanie rozegrał, a nowego klubu jeszcze nie ma, to dzisiaj ma wolne popołudnie. Mam nadzieję, że Ania Lewandowska pozwoli mu zjeść jakiegoś fast fooda, potem niech doi je pizzą. Zasłużył na to i dzisiaj można. I jedno jest pewne, słuchajcie. Będziemy wnukom opowiadać, za moich czasów Lewy grał w Barcelonie. Zobaczycie, że tak będzie. A w Radiu SK Kuba i Kuba.

0: numer 1 gorącej setki Radio SK 2023. A teraz czas na kawałek, którego kariera dopiero się zaczyna.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Codziennie łowimy dla was takie kawałki, które będą hitami, które podbiją listy hitów, a ten numer może być hitem lata, bo jest bardzo wakacyjny. Gips wydał nowy numer. To artysta, który jest raperem, ale teraz pokazuje z siebie z zupełnie innej perspektywy. Nową naturę. Właśnie zaczyna nowy rozdział w swojej karierze, bo z rapu przechodzi troszeczkę w kierunku popu i nagrał wspólny numer z Igo. Gips tym razem nie rapuje, a śpiewa i bardzo dobrze mu to wychodzi. Gipsa znacie przede wszystkim z kawałka Beat, dobry bas, autostrada, lewy pas. A teraz pomaga nam się zrelaksować. Numer dobry do wylegiwania się na kanapie w salonie z pełnym brzuchem po obiedzie. Myślę, że tak, ale na plażę też się sprawdzi. Ostatni dzień lata, już teraz w Radiu SK.

0: Numer, przy którym czas staje w miejscu. Zwłaszcza w niedzielne popołudnie, kiedy spieszyć się nie trzeba. Morandi z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A ja wam teraz zdradzę, słuchajcie, kulisy pracy w radiu. Bo u nas na komputerze emisyjnym prezenterzy czasami zostawiają dźwięki, które wypuszczali w czasie swoich audycji. To i wczoraj wieczorem program prowadził Paweł Bogaj ze Skowego Poranka i zostawił mi tu taki dźwięk. Jankes opowiada żart. I ja stwierdziłem, że ja ten dźwięk muszę wam puścić, bo to będzie niezły suchar, który może poprawić humor w niedzielne popołudnie. Przygotujcie sobie butelkę wody, bo to będzie naprawdę niezły suchar. Uwaga, Jankes opowiada żart.
1: Co robi nauczyciel na grillu? No. Niezapowiedzianą karkówkę.
2: Co?
0: Dobre. Jeśli macie coś lepszego, to śmiało w każdej chwili możecie podrzucić w głosówce na Messengerze Radia SK. A ja za chwilę zagram Sombra.
3: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyś się z...
4: dmuchanym flamingiem?
3: Albo to.
4: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
5: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
6: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
7: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
8: Autopromocja.
9: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
2: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy. Fachowiec. Olsztyn, ulica Towarowa 9. Teren Agromy.
3: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: I po reklamie.
7: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Jest wszystko dobrze, bo jest luźne niedzielne popołudnie, a do dnia na P jeszcze bardzo długa droga. Lor w Radiu SK, gramy niedzielne hit na czasie i będzie jeszcze lepiej, bo ja za chwilę gram wam suchara od Sebastiana. Zagrałem żart Jankesa i poprosiłem was, żebyście ten żart przebili, no i Sebastianowi chyba się udało. Śmiało bierzcie tego suchara jak swój, możecie przekazywać dalej znajomym. Uwaga!
1: Dlaczego płuca mają drobne? Uwaga! Bo żebra.
0: Sucho się zrobiło, ale dobre to jest, dobre. Zostańcie z Radiem SK. Na razie sucharom dajemy spokój. Kończymy z sucharami, za chwilę najnowsze newsy. A po newsach będę miał dla was coś lepszego niż suchar. Będzie biletowa niespodzianka na antenie Radia SK.
2: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: SK.
1: Autopromocja.
2: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Bank Pekao SA, oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
1: Autopromocja.
0: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Masz Volvo? Super! Tylko czy ono też jest gotowe na urlop? Odwiedź Volvo Nord Auto w Olsztynie. Bezpłatnie sprawdzimy Twoje auto. Klocki hamulcowe już od 649 zł. Pasek rozrządu z napinaczem już od 1699 zł. Sprawdź także inne atrakcyjne oferty na miejscu. Volvo Nord Auto Olsztyn.
2: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.

0: 26 wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.

0: prezent albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.
3: Olsztyn na czasie.
4: Ale tydzień nie na starcie. Anita Zalewska.

0: poinformowany najpierw o pożarze, a potem o zatrzymaniu okrążenia. W środku nikogo nie było. Francja idzie śladem Polski. Do tego kraju nie wjedzie już izraelski minister bezpieczeństwa narodowego. To pokłosie zachowania polityka wobec zatrzymanych przez Izrael aktywistów. Polityk szydził z nich na nagraniu. Cel osiągnięty, ale łatwo gang jedzie dalej. YouTuber jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska. Po zebraniu 12 milionów złotych na leczenie Maxa teraz zbiera 3,5 miliona złotych dla Adasia, który również zmaga się z ciężką chorobą, a na trasie kibicuje mu tłum fanów.
1: Przyznam się, bardzo wzruszające, jest to bardzo miłe. Jest to niesamowite, kiedy widzę ludzi, że jakby chcą brać w tym udział, że jakby wspierają.
0: A przejazd transmitowany jest na kanale YouTubera.
2: SK jak zawsze załatwia dobrą imprezkę. U nas letni sezon koncertowy już trwa. Mamy dla Was karnety na Kortowiadę, czyli wielki studencki festiwal, który już w czwartek startuje w Olsztynie. Na scenie Kizo, Tymek, Żabson i wielu, wielu innych. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dajcie znać, z kim i dlaczego chcecie się tam wybrać. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Numer, który dodaje motywacji, żeby wstać z kanapy i pójść na spacer po obiedzie. Wet Fingers z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. I przekażcie znajomym, SK rozdaje zaproszenia na Kortowiadę. Ten wielki festiwal studencki już w czwartek startuje i będą tam największe gwiazdy polskiej muzy. Będzie Kuban, Kizo, nawet królowa Maryla Rodowicz się tam pojawi. Young Iggy, Tymek, Żabson i wielu, wielu innych. I wy tam możecie być. No i padają naprawdę mocne argumenty. Ewa?
1: Na Kortowiadę wybiorę się ze swoją, uwaga, szefową. Jej. I ukochanymi współpracownikami, no bo przecież od pracy też trzeba kiedyś odpocząć, prawda?
0: Pytanie, czy to jest dobra decyzja, bo szefowa zobaczy, jaka ty jesteś naprawdę, albo z drugiej strony, ty dopiero wtedy zobaczysz, do czego szefowa jest zdolna, prawda? Bo nasi szefowie to zazwyczaj tacy poważni ludzie, prawda? Dystyngowani, tak mało się śmieją, udają poważnych, a na imprezie mogą być zupełnie inni. Nie wiem, czy to jest dobra decyzja. Ja się jeszcze zastanowię. I wy też nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, z kim i dlaczego chętnie poszlibyście na Kortowiadę, na wielki festiwal studencki w Olsztynie. Bilety cały czas czekają, a ja gram dalej. Alex Warren już teraz.

Kasa z marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: To jest hit, który znamy wszyscy. Katy Perry w Radiu SK, ale z nami nie ma nudy. Teraz czas na coś świeżego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: SK to jest centrum najlepszych nowości. Codziennie coś dobrego dla was mamy. I jak ktoś taki wydaje nowy numer, no to my wiemy, że to będzie dobre, bo to jest gwarancja jakości. Kygo wypuścił nowy kawałek. To jest po prostu maszyna do robienia hitów. Ma ich niezliczone ilości i teraz połączył siły z Danem Tymińskim. To jest amerykański artysta, ale co ciekawe, ma polskie korzenie. Także to będzie częściowo polski numer, a Dana Tymińskiego z głosu kojarzycie z hitu Hey Brother od Avicii'ego. Posłuchajcie, co zrobił razem z Kygo. To jest numer idealny do niedzielnego odpoczynku, jest taka fajna gitara. Numer tak przyjemny jak jedzenie loda w cieniu drzewa w upalne popołudnie. O, Heaven on Your Mind.

0: Kaśka Sochacka w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie i uwaga, ratujemy przyjaźnie. Razem ze mną teraz Tomek. Cześć Tomek.
1: Cześć, cześć.
0: Słuchajcie, nie będziemy teraz wchodzić w szczegóły. Tomek, krótko mówiąc, ze swoim kumplem się troszeczkę pokłócił i trzeba tę relację ratować. Powiedz mi tylko, dlaczego ty chcesz się z tym kumplem pogodzić?
1: Chciałem się pogodzić, bo potrzebuję pomocy w domu. Naprawię szafek, dowierczenie i kulcze. Ktoś mi jest ambitny, do tego potrzebny. No, a ja nie mam do tego rąk.
0: Czyli trzeba szafki poskładać, Tomek nie potrafi, więc trzeba kogoś do tego ogarnąć. A że z kumplem jest pokłócony, to jest ciężka sytuacja, prawda?
1: Ale zgadzasz.
0: Jak z kumplem się pogodzisz, to nie dość, że ci pomoże, to i od razu będziesz w lepszym humorze. Myślę, że SK coś w tym temacie może zrobić, bo właśnie teraz na antenie Radia SK zgarniasz 4 zaproszenia na kortowiadę.
1: Super, dzięki.
0: Słuchaj, myślę, że kumpel raz, dwa da się przekonać, raz, dwa się pogodzicie i jeszcze kogoś ze sobą zabierzecie, bo te zaproszenia są aż 4, więc będziecie się dobrze bawić. I co myślisz, że jak za chwilę do niego zadzwonisz i powiesz: słuchaj, mam dla ciebie bilety na kortowiadę, na wielki festiwal studencki w Olsztynie, to myślisz, że od razu zapomni o wszystkim?
1: No mam nadzieję i pobawimy się super i załatwcie sprawę w domu.
0: No właśnie, i od razu ci pomoże. Nikt o niczym pamiętał nie będzie, gwarantuję. A tam nieźli artyści będą, słuchaj. Będzie Kizo, Kuban, nawet Maryla Rodowicz będzie, Żabson, Wilki i wielu, wielu innych. Dobrej zabawy, panowie, wam życzę.
1: Dzięki, super.
0: Trzymaj się, Tomek, hej.
1: No pa.
2: W podróży nieznane. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
6: Uwaga! Grozi wspólnymi wypadami rodzinnymi. Polo Volt. Elektryczne krosy dla dzieci i dorosłych. Ciche, dynamiczne, gotowe na każdą przygodę. Przekonaj się sam. Wynajmij i testuj. Odwiedź nasz showroom Kętrzyńskiego 5, Olsztyn. www.polowolt.com.
7: Hej, tu Ikea.

0: Sandzdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
1: Uwaga! Grozi wspólnymi wypadami rodzinnymi. Polo Volt. Elektryczne krosy dla dzieci i dorosłych. Ciche, dynamiczne, gotowe na każdą przygodę. Przekonaj się sam. Wynajmij i testuj. Odwiedź nasz showroom Kętrzyńskiego 5. Olsztyn. www.polowolt.com.
2: Hej, tu Ikea.

0: Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Chciałam zapisać dziecko do prywatnego przedszkola, ale to koszt ponad 1000 zł.
3: A sprawdzałaś przedszkole Patryk?
2: Nie, a czym się wyróżniają?
3: Ceną i jakością. Cały miesiąc opieki od 350 zł i wszystko jest w cenie. Wykwalifikowana kadra, własna kuchnia i realizują WWR i kształcenie specjalne. Adaptacja jest bezpłatna, może trwać nawet 6 miesięcy. To pierwszy wybór rodziców, którzy dbają o rozwój dzieci. Nie czekaj, dzwoń 662 024 253.
4: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy. Fachowiec. Olsztyn, ulica Towarowa 9. Teren Agromy.
5: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
6: Hej kierowco, potrzebujesz sprawnego i szybkiego przeglądu? Wpadnij do stacji diagnostycznej Jaroty na Szelu. Jesteśmy otwarci od 7 do 20 i oferujemy dwa stanowiska kontrolne. Wjeżdżasz, robimy przegląd, wyjeżdżasz. Prosto i bez stresu. Twój samochód zasługuje na najlepszą diagnostykę. Stacja diagnostyczna Jaroty, Olsztyn, Wilczyńskiego 31.
7: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
10: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
11: I po reklamie.

0: Another w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. Tak sobie ładujemy baterię. Za 5 minut będzie godzina 15. Gramy hity na czasie, no i razem oglądamy live'a Łatwoganga. Że dzieją się rzeczy niesamowite w polskim internecie. Już udało się zebrać 12 milionów złotych dla chorego Maxia. Teraz cel to 3,5 miliona dla Adasia. I to też za chwilę się uda zrobić, bo na liczniku zbiórki już 2 371 tysięcy. Przypomnę, youtuber Łatwogang jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska. Nieprzerwanie od 46 godzin. Przejechał już 470 kilometrów, a do celu 100 kilometrów z małym haczykiem. To gość jest naprawdę niesamowity. Ile on ma siły. A my możemy sobie tylko wyobrazić, jak bardzo bolą go niektóre części ciała, które są potrzebne do jazdy na rowerze, prawda? Trzymamy kciuki za coś takiego, co ten Łatwogang zrobił, powinien być zwolniony ze wszelkich zakwasów. Będę śledził tego live'a, będę co chwilę zerkał i jak tylko Łatwogang będzie się zbliżał do celu, to oczywiście w Radiu SK wam o tym powiem, a za chwilę najnowsze newsy.
1: Radio SK. Sponsorem programu jest

0: Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
8: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
9: To będzie ostatnia reklama. Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt glass skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
10: I po reklamie.
11: Jest 15, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. A na początek nowe informacje po ogromnym pożarze parku Trampolin w Gorzowie. Na miejscu pracują strażacy i policjanci. Spłynęła hala o powierzchni 3000 metrów kwadratowych. Rozbierana jest tam teraz jedna ze ścian, która zagraża stacji transformatorowej.
12: Ta rozbiórka jest konieczna do tego, żeby móc uruchomić zasilanie w dalszej części obiektów, bo pod tą stację podłączone jest kilka obiektów.
11: Mówi nam Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa. Kierowcy utrudnienia możecie napotkać na ekspresowej 6C w Zachodniopomorskiem. Między węzłami Ustronie Morskiej Kołobrzeg samochód uderzył w bariery na jezdni w stronę Szczecina. Zablokowane są prawy pas.

0: Sipa Savarine. To była wielka feta w Poznaniu. Lech obronił piłkarskie Mistrzostwo Polski, a sezon zakończył wczoraj remisem 2-2 z Wisłą Płock. Kibice z dużymi nadziejami patrzą w przyszłość i wymieniają cele.
1: Przede wszystkim faza grupowa Ligi Mistrzów i obrona tytułu Mistrza Polski po raz trzeci.
0: Na zupełnie odmienne nastroje w Gdańsku, Gdyni i Niecieczy. Trójka z tych miast, Lechia, Arka i Termalika, spadają do pierwszej ligi.
2: A to jest pierwsza liga, to jest ekstra klasa hitów na czasie. Witam was w SC, w strefie wolnej od słowa poniedziałek. Dopiero 2 minuty po godzinie 15, także umówmy się, że się nie spinamy niczym, prawda? Do dnia na P jest jeszcze bardzo daleko, a ja wam stawiam kawkę na wynos od Sanach, a potem będzie numer idealny do samochodu od Gipsa. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Radio Escott.

Podobno coraz częściej osiedlają się na wysypiskach śmieci, bo tam są resztki jedzenia, czyli łatwy do zdobycia posiłek. No ale ej, no nas ludzi akurat to nie powinno dziwić, prawda? Bo każdemu czasami się nie chce gotować i ma ochotę na śmieciowe żarcie.

0: Hit zawsze na czasie, Dani w Radiu SK. Robert Lewandowski wczoraj zagrał ostatni mecz w barwach Barcelony, ale słuchajcie, jest bardzo dobra informacja. Szczęsny zostaje. Wczoraj w rozmowie z hiszpańskimi mediami uciął wszelkie spekulacje. Na pytanie, czy zostanie na kolejny sezon, odpowiedział tak. Czyli wszystko jest jasne, Szczęsny będzie dalej grał w Barcelonie. Ja tylko przypomnę, że podczas ostatniego sezonu Szczęsny tylko siedział na ławce, obserwował, jak kumple grają w piłkę, a kasa na konto leciała. Więc chyba wiemy, dlaczego nie zrywa kontraktu.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłeś się z
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 500 na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja. Reklama.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Masz Volvo? Super! Tylko czy ono też jest gotowe na urlop? Odwiedź Volvo Nord Auto w Olsztynie. Bezpłatnie sprawdzimy twoje auto. Klocki hamulcowe już od 649 zł. Pasek rozrządu z napinaczem już od 1699 zł. Sprawdź także inne atrakcyjne oferty na miejscu. Volvo Nord Auto Olsztyn.
11: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
12: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
13: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Podłoga winylowa ADO z podkładem tylko teraz za 69,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 99,90. Zapraszamy. Fachowiec. Olsztyn, ulica Towarowa 9. Teren Agromy.
14: ZUS, podatki, czynsz, konto.
15: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
14: Ty nie?
15: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
14: Płacą ci? Dużo?
15: 4000 się uzbierało.
14: No żartujesz.
16: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
17: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
20: I po reklamie.

0: ściśle tajny. Wiadomo, że tam, gdzie lecimy, jest ciepło, nie potrzebujecie paszportu i płaci się w euro i zabieramy was na weekend za granicę, ale nie zdradzamy wam gdzie. Wystarczy, że nas w aplikacji Radia SK przekonacie, że potraficie odlecieć. Mati nas ostatnio przekonał.
1: Słuchaj, powiedz nam jeszcze, czego się po was można spodziewać?
2: Najgorsze jest to, że chyba wszystkiego.
1: Drogi Mateuszu, Izabelo, lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
2: Rewelacja.
0: Miejsce w naszym samolocie jeszcze jest. Jutro rano rozdajemy kolejne bilety.

Marisa w Radiu SK. A teraz wyobraźcie sobie, że wasza druga połówka jest tak romantyczna, że budzi was o poranku i mówi: kochanie, szykuj strój kąpielowy, w piątek jedziemy na lotnisko, zabieram cię w podróż w nieznane. SK coś takiego robi, zabieramy was na odlot.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Dzień dziecka? Tylko jeden adres. Park Bartbo. Od 30 maja do 1 czerwca zapraszamy na Festiwal Dmuchańców. Wodne zjeżdżanie, piana party, alpaki i mnóstwo niespodzianek. 3 dni zabawy dla całej rodziny. I uwaga, drugi bilet 50% taniej. 15 minut od Olsztyna. Wydarzenie pod patronatem Radia SK. Do zobaczenia w Parku Bartbo.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: równo. Zapraszamy do salonu o moda Jayku z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
1: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. I po reklamie.
5: Olsztyn na czasie.
6: Dokładnie za tydzień Olsztyn zamieni się w prawdziwe centrum nauki, muzyki i dobrej zabawy. Anita Zalewska, cześć! Na terenach zielonych przy wjeździe na UWM przy Starej Pętli odbędzie się Olsztyn Love Nauka, czyli wyjątkowy piknik naukowy z darmowym wstępem dla wszystkich. W programie interaktywne eksperymenty, pokazy naukowe, dmuchańce, animacje. Będą też food trucki, kino plenerowe oraz koncerty. Na scenie m.in. Zalia i Łukasz Rex. Eskowo polecamy. To już w przyszłą niedzielę, ostatniego maja. A na początku czerwca odbędzie się festiwal Muzyczna Iskra Cieszpięty 2026. O konkursie i festiwalu piszemy na sk.pl.
7: Jest 16, zaczynamy SK News, Marcin Brodski, zapraszam. Ukrainiec, który wjechał samochodem nad Morskie Oko, opuścił już Polskę i wrócił na Ukrainę. Policja zawnioskowała też o zakaz wjazdu dla mężczyzny zarówno do Polski, jak i do pozostałych krajów strefy Schengen na 5 lat. Teraz ważna informacja z dróg. Zablokowana jest krajowa 10 w Kujawsko-Pomorskiem. W Głogowie koło Torunia zderzyły się dwie osobówki. Ranna w wypadku została jedna osoba. Wyznaczono tam objazdy. Do Gdańska już niecałe 100 kilometrów trwa zbiórka Łatwoganga, który tym razem jedzie rowerem z Zakopanego nad morze. W trakcie transmisji zebrał już ponad 15 milionów złotych na leczenie Maksa i Adasia.
8: Zdajemy się, wszystko zbieramy obecnie na Adasia, pędzimy, zbieramy i

0: Jeszcze raz bardzo dziękuję w imieniu Maxa i w swoim, że udało się zebrać te 12 milionów.
1: Na do Gdańska youtuber ma dojechać około 21.
2: Wiemy, co się dzieje, wracamy do hitów na czasie i za chwilę będzie abstrakcyjna historia, która wydarzyła się naprawdę i to będzie nauczka dla nas wszystkich, słuchajcie. Nie zostawiajmy kurzych jajek samych w domu. Serio mówię, warto. Zostańcie ze Esko, Łukasz Zduńczyk, polecam się. I to są same dobre hity. Już teraz numer, którego od kilku tygodni słucha cały świat. Justin Bieber i Nicki Minaj.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

i nie ma niedzielnego drzemania na kanapie. Thomas Gray w Radiu SK, gramy hity na czasie. Zanim kupimy jajka, trzeba się 3 razy zastanowić, słuchajcie. To jest ważna rada dla nas wszystkich. Pewna chińska rodzina kupiła w lokalnym supermarkecie 90 jajek, zostawili je w domu i pojechali na wakacje, a jak wrócili z tych wakacji, to czekała na nich niespodzianka. Po mieszkaniu biegało 70 kurczaków, które się z tych jajek wykluły. Czyli słuchajcie, od teraz, przed każdym wyjazdem na wakacje, 3 razy sprawdzamy, czy na pewno wyłączyliśmy żelazko i czy na pewno żadne jajko samo nie zostało. Radio

0: Ren, czyli Indiana w Radiu SK. A teraz zajmiemy się tym, na czym SK zna się najlepiej.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Wybieramy dla was najlepsze nowości. I teraz naszą antenę przejmuje gość z niesamowitym głosem i który potrafi fajnie grać na gitarze. To Mark Embor prosto z Ameryki. Znacie go z tego hitu. Teraz Mark będzie śpiewał o swoim rodzinnym mieście, czyli o Nowym Jorku. Mark Embor, New York Confident, już teraz na antenie Radia SK. Confident, tu nie chodzi o to, że donosi, tylko o tym, że jest pewny siebie.

0: Ono Marii Lucenzo w Radiu SK. Wielki mecz polskiej piłkarki. Słuchajcie, została gwiazdą w wielkim finale Ligi Mistrzyń. Ewa Pajor strzeliła wczoraj 2 gole dla FC Barcelony i Barca zgarnęła trofeum. Ja wam mówię, jakby Jan Urban powołał Ewę Pajor do męskiej reprezentacji, to byśmy awansowali na ten mundial. Radio
1: SK. Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
3: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo! Autopromocja.
4: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
7: Masz furę, rozbiłeś furę.

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Fachowiec, podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy. Fachowiec, Olsztyn, ulica Towarowa 9, teren Agromy.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd

0: wolność ta w końcu przyszła.
1: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd

0: Zmieniają się Vuelt Win Cafe na stacjach BP.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
1: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.
7: Esko.

Ailinium i Ellie Goulding w Radio SK. Numer idealny do niedzielnego odpoczynku. A ten gość nie odpoczywa. On jedzie już od prawie 50 godzin. Jedzie przez Polskę rowerem z Zakopanego do Gdańska i do celu już niecałe 80 km. Łatwo Gang, znany youtuber, prowadzi transmisję na żywo i zbiera pieniądze dla chorych dzieci. Udało już się zebrać 12 milionów dla Maxia, a teraz trzeba zebrać 3,5 miliona dla Adasia. I to się prawie uda, bo na liczniku zbiórki 2 miliony 879 tysięcy. I słuchajcie, znane firmy się prześcigają, kto da więcej. Aktualnie na prowadzeniu znany catering dietetyczny 868 tysięcy. Także drodzy przedsiębiorcy, my was nie podpuszczamy, ale nie przebijecie tej kwoty. Każdy może się dorzucić, link do zbiórki jest w opisie transmisji, a w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Masz Volvo? Super! Tylko czy ono też jest gotowe na urlop? Odwiedź Volvo Nord Auto w Olsztynie. Bezpłatnie sprawdzimy Twoje auto. Klocki hamulcowe już od 6

0: nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
1: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
3: A właśnie, że pasuje.
4: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
5: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę...

0: drogi i dowiedz się więcej.
1: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę...

0: Da się przebić.
1: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
2: Hej kierowco, potrzebujesz sprawnego i szybkiego przeglądu? Wpadnij do stacji diagnostycznej.

0: zasługuje na najlepszą diagnostykę. Stacja diagnostyczna Jaroty, Olsztyn Wilczyńskiego 31.
1: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: I po reklamie.
6: Jest 17, zaczynamy z KNews. Marcin Procki, zapraszam. PiS żąda dymisji szefa MSWiA. Kompromitujecie się, odpowiada premier. Polityczna burza po siłowym wejściu służb do rodzinnego mieszkania prezydenta w Gdańsku. Doszło do tego po fałszywym zawiadomieniu o pożarze. Przemysław Czarnek w nagraniu w sieci odniósł się do rządowej narady o tym zdarzeniu.
7: Otóż jedyne, co możecie zrobić pozytywnego na tej naradzie rządu, to powiedzieć Kierwińskiemu, że jest to jego ostatnie spotkanie w ramach rządu. Do dymisji natychmiast.
6: A sprawców fałszywego zgłoszenia ustala policja. Teraz Ukraina. W ostatnim ataku na Kijów ucierpiał klasztor prowadzony przez polskich zakonników. Chodzi o klasztor dominikański, działającą przy nim uczelnię teologiczną. Eksplozje powybijały szyby i wyrwały drzwi. Nikomu nic się nie stało. A w piłkarskiej ekstraklasie wszystko już jasne, a dziś poznamy rozstrzygnięcia w pierwszej lidze. W niej wiemy już, że bezpośredni awans wywalczyły Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. Awans wywalczy jeszcze jedna drużyna, którą wyłonią baraże. W nich na razie pewni udział są Wieczysta Kraków i Chrobry Głogów. Wszystkie spotkania ostatniej kolejki rozpoczęły się pół godziny temu.
8: Czyli co, za kilka godzin piłkarze zaczynają wakacje, a my korzystamy z wolnego niedzielnego popołudnia, spieszyć się nie trzeba. To jest idealny moment, żeby wyskoczyć z rodzinką na spacer w oczywiście ładnych ubraniach niedzielnych, prawda? Teraz można. SK dokłada hity na czasie, za chwilę będzie hit od Britney Spears, Męskie granie też się pojawi i ja się pojawiam. Łukasz Zduńczyk, cześć! Tak w ogóle to dajcie znać, co tam u was miłego się dzieje w to niedzielne popołudnie. Może właśnie spacer i jakieś lody rodzinne? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, a teraz PZ się z nami buja.

0: Britney Spears, Baby. To jest Radio SK i to są hity na czasie. Przed chwilą was zapytałem, co tam u was miłego w to niedzielne popołudnie. Już żałuję, że zapytałem. Magda?
1: No ja nie mam miłego popołudnia. Właśnie wracamy z niedzielnego obiadku u rodziców. Zatrzymała nas policja. 9 punktów i 800 zł mandatu.
0: Magda, zrobiłaś bardzo dobry uczynek, bo w tym czasie policja mogłaby zatrzymać innego kierowcę, prawda? A poza tym, jak wzorowy obywatel, wsparłaś budżet państwa. Co ciekawe, zapłaciłaś większy mandat niż ten Ukrainiec, co wjechał samochodem nad morskie oko. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, polecam szczegóły na sk.pl.

0: Alok the Chainsmokers i May Stevens. To niedzielne hity na czasie w Radiu SK. Mówi się, że kto nie ma w głowie, ten ma w nogach. To Ania mówi, że kto nie ma w głowie, ten każe Turce jechać samochodem kilkaset kilometrów.
1: Cześć Radio SK, pozdrawiamy z trasy S8. Właśnie jedziemy 260 kilometrów, żeby zawieźć moim rodzicom walizkę, której zapomnieli z domu. Ha. Pozdrawiamy rodziców. Ha.
0: Ania, teraz się możesz zemścić na rodzicach za te wszystkie lata, pokonać ich własną bronią i powiedzieć, dobrze, że głowy nie zapomnieliście, a o telefonie to jakoś zawsze pamiętacie.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Legenda. Powróciła.
4: W Radio SK. Każdy piątek od 20.
5: SK Live. Remix.
4: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
3: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
6: What's up Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Remix. Już w piątek po 20:00.
7: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
2: Autopromocja.
8: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie, z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb, warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
13: Chcecie wygrywać więcej?
14: Tak!
13: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
14: Ale to kręci!
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
17: I po reklamie.

0: teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Masz furę, rozbieraj.

0: u agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
12: Jest 7 miejsc.
11: I rower, i mój kocyk. No i buba.
13: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta.

0: odbędzie się tu w sumie ponad 20 koncertów na dwóch scenach. A ja mam dla Was karnety do zgarnięcia. W tej sprawie piszcie maile na adres olsztynmałpa.sk.pl. W temacie poproszę hasło 65. Kortowiada. Napiszcie, dlaczego to Wy powinniście zgarnąć karnet i na czyj koncert czekacie najbardziej. A wystąpią m.in. Maryla Rodowicz, Guzior, Żabson i Problem.
1: Zbliża się 18, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców. Nadal zablokowana jest Krajowa Dziesiątka koło Torunia. W Głogowie w zderzeniu dwóch osobówek zginęła jedna osoba, a sześć, w tym pięcioro dzieci, zostało rannych. Tu musicie nadal korzystać z objazdu. Problemy także na Krajowej 60C Trójce na Lubelszczyźnie. Na trasie Siedlce-Łuków zderzyły się trzy samochody. Droga w obu kierunkach jest nieprzejezdna. Powoli do celu jedzie za to Łatwogang. W czasie jego rowerowego przejazdu przez całą Polskę trwa właśnie zbiórka na leczenie Adasia. Potrzeba 3,5 miliona złotych. YouTuber na trasie może liczyć na spore wsparcie.
2: Jest niesamowity, akcja jest wspaniała, poruszyła całą Polskę.
3: Też jeździłem troszeczkę na rowerze, dłuższe dystanse, takie do 100 kilometrów, więc wiem, jakie to jest wyzwanie, jakie to jest poświęcenie.
1: Mówili mieszkańcy Grudziądza. W czasie akcji udało się już zebrać 12 milionów złotych na leczenie Maxa. Na koniec jeszcze zaglądamy do Paryża, bo ruszył w nim wielkoszlemowy turniej Roland Garros. Awans do drugiej rundy wywalczyła dziś Magda Linet, która po trzech setach wygrała z Czeszką Teresą Walentową. Awans ma też Magdalena Fręch, której rywalka skreczowała. A jutro zaplanowano spotkania Igi Świątek, Mai Chwalińskiej i Huberta Hurkacza.

0: Reklama.
1: Hot grill.
2: Grilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
5: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro. Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Doktorze, syn znowu kaszle.
13: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
12: Co mogę zrobić?
13: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
14: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
15: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Że mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
19: I po reklamie.

0: Polsa.
1: Reklama.
2: Masz Volvo? Super! Tylko czy ono też jest gotowe na urlop? Odwiedź Volvo Nord Auto w Olsztynie. Bezpłatnie sprawdzimy twoje auto. Klocki hamulcowe już od 649 zł. Pasek rozrządu z napinaczem już od 1699 zł. Sprawdź także inne atrakcyjne oferty na miejscu. Volvo Nord Auto Olsztyn.
3: Game over.
4: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.

0: agenta lub pod 227. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.

0: A właśnie, że pasuje.
1: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
2: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz.

0: komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk, wybór staje się prosty.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. W momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.

0: Reklama. Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii, Warszawa.
1: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuje lub jest.
0: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam.

0: Dzień dziecka w Energylandii, krainy pędzonej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
1: Chciałam zapisać dziecko do prywatnego przedszkola, ale to koszt ponad 1000 zł.
2: A sprawdzałaś przedszkole Patryk?
1: Nie, a czym się wyróżniają?
2: Ceną i jakością. Cały miesiąc opieki od 350 zł i wszystko jest w cenie. Wykwalifikowana kadra, własna kuchnia i realizują WWR i kształcenie specjalne. Adaptacja jest bezpłatna, może trwać nawet 6 miesięcy. To pierwszy wybór rodziców, którzy dbają o rozwój dzieci. Nie czekaj, dzwoń 662 024 253.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: I po reklamie.

0: Agnieszka Olsztyn. Reklama.
1: Dzień dobry, sąsiadce.
2: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
1: To do zobaczenia.
2: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
5: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
6: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
7: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat,

Radio Esk.

0: Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie się tam bawiła razem z Wami. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla Was bilety na tę imprezę. A wcześniej, bo już w przyszły weekend, SK odpala koncertowe lato. Powraca nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W ostatni weekend maja bawimy się razem w ramach Dni Obornik Śląskich. W sobotę na scenie Miu, czyli współautor numeru 1 gorącej setki radia SK, dopóki się nie znudzisz, razem z Zalią, na scenie pojawi się też Agnieszka Chylińska. W niedzielę z kolei na scenie będzie Bryska. Szczegóły mamy dla Was na sk.pl, obserwujcie też nasze media społecznościowe. A ten numer właśnie przeżywa drugą młodość. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest Beauty and the Beat, czyli wspólny numer Justina Biebera i Nicki Minaj. To nowy numer 1 gorącej dwudziestki Radia SK. Ale kawałek sam w sobie nowy nie jest. Został wydany prawie 15 lat temu w 2002 roku, ale teraz powrócił. To wszystko dzięki występowi Justina Biebera na festiwalu Coachella w USA. Od tamtego momentu ten kawałek ponownie obiegł cały świat za pomocą mediów społecznościowych, a jeszcze wracając do gorącej dwudziestki, na miejscu drugim spadający ze szczytu hymn męskiego grania od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta. Przypominam, tegoroczna trasa męskiego grania rusza w Żywcu w ostatni weekend czerwca. Na miejscu trzecim gorącej dwudziestki Dracula w remiksie, za którym stoi Tame Impala i Jenny. Całe notowanie gorącej dwudziestki Radia SK czeka na Was na sk.pl. Nowe notowanie gra Michu Sobkowski w każdy piątek po 18. Całkiem nieźle na naszej antenie radzi sobie też numer Dwa Dni, za którym stoi Bledka. Pochodzi on z debiutanckiej mini płyty Bledki. A więc mamy następcę hitu Komu miałabym powiedzieć. Teraz Bledka otwiera nowy rozdział w swojej karierze i wraca do śpiewania, bo niedawno miała problemy z głosem.
1: Jak poprzednim razem byłaś w naszym studiu właśnie w dniu premiery Komu miałabym powiedzieć, mówiłaś, że twój głos wraca do zdrowia, że jeszcze potrzebujesz chwili na rehabilitację, ale że jest coraz lepiej. A jak to w tym momencie wygląda? Czy on już jest w pełni sił do tego stopnia, że ty możesz startować sezon koncertowy?
2: Kurde, właśnie to jest taki teraz etap, że cały czas jestem w tych treningach. Teraz jeszcze fizjoterapia, mam jeszcze logopedkę, osteopatkę, wszystko bardzo z każdej strony zaopiekowana, no bo jestem cały czas w procesie, nie? Ale jednocześnie, no, szykuje się już bardzo dużo koncertów, także no szykuje się jak mogę.
1: Musi być gotowy ten głos.
2: Tak, ale trochę mnie to stresuje, bo on nie jest jeszcze taki w 100%, wiesz? Cały czas też się uczę, bo chodzi o to, że teraz, żeby nie wrócić do starych nawyków, żeby, wiesz, z powrotem sobie nie zrobić jakiejś krzywdy, więc muszę się od początku nauczyć, jak operować tym głosem, żeby zdrowo, dobrze śpiewać, wiesz, jak najlepiej mogę. Więc no to jest cały czas proces, cały czas.
1: Po przesłuchaniu tej epki to ja słyszę, że głos już jest w pełni sił, że już jest wyćwiczony.
2: Ale
1: że
2: nie,
1: jest...
2: wiesz co, te numery zostały nagrane wcześniej, przed... Tak. Ten jedyny numer, który został nagrany na nowo z nowym, powiedzmy, głosem, to jest numer Dwa Dni, który jest...
1: Premierowo gramy w Radiu SK.
2: Bo on został, słuchaj... wokal został przesterowany i musiałam wszystko nagrywać jeszcze raz. I to jest jedyny taki numer. Reszta cała jest jeszcze przed...
1: Ale się udało, więc mimo, że już nagrałaś po tej rehabilitacji, to jednak ten głos zadziałał. Czyli jednak nie masz się czym stresować.
2: Ale to wiesz, w studiu inaczej też, bo grasz, wiesz, możesz sobie przerywać w ogóle, ale nie, no jest różnica, mam wrażenie, jak... Może ktoś to dostrzega, może nie, ale ja czuję, ja słyszę to, że jest różnica. Taki ten głos jest bardziej otwarty, można powiedzieć, że bardziej taki skoordynowany, nie? A reszta jest taka... Na przykład w utworze Jesteś tam jest mega dużo chrypy. To jest w ogóle utwór, który najgorzej mi było śpiewać, bo byłam w tak chyba po 3 dniach już nagrywania w studio i mój głos no już ledwo zipiał. Ja dosłownie mówiłam w ten sposób i ja nie byłam w stanie, wiesz, dograć tego do końca, a jednak chciałam bardzo ten feeling, który mieliśmy wtedy przekazać. No i tam był chyba najgorszy głos ever, a jednocześnie i tak brzmi to spoko, więc... Ale śpiewało mi się strasznie. Pamiętam, że się dusiłam wręcz, jak to śpiewałam. Musiałam cały czas przerywać.
1: No. Ale widzisz, najważniejsze, że się udało, a to jest dobry znak przed sezonem koncertowym.
2: Tak.
1: Zapowiadając swoją nową epkę Eter, napisałaś, że są na niej twoje najbardziej emocjonalne utwory.
2: Tak.
1: Czy możemy traktować tę epkę jako taki twój pamiętnik?
2: Totalnie tak. Każdy z tych utworów to jest właśnie fragment, etap jakiś, który przechodziłam w moim życiu. Jakiś fragment właśnie historii. Także każdy jest o czymś innym. No, moje życie po prostu. Także można powiedzieć, że taki pamiętnik, albo bardziej właśnie, że taka podróż po moich emocjach takich potężnych, które odczuwałam, także tak.
1: I to jest daleka podróż wstecz, bo to jest w ogóle niesamowite, że na tym albumie jest taka perełka dla fanów, kawałek, który ty napisałaś jako pierwszy numer w swojej karierze.
2: Tak, tak, tak. Nagrałam też właśnie jako pierwszy, mówię, w kanciapie u mojego przyjaciela po prostu, w jakimś, wiesz, słabym mega

0: w słuchawkach z, no, w takiej kanciapie, gdzie wszyscy używali tego pokoju jako palarnię i składzi po prostu. No, ale super wspomnienie mam. Znaczy, teraz mam super wspomnienia, bo wtedy jak to pisałam, to takie dziwne emocje. No,
1: ile on lat czekał, zanim ty go wydałaś?
0: On w ogóle miał początkowo nigdy nie wyjść. No, jakoś tak schowałam go do szuflady i początkowo totalnie był ukryty, ale moja przyjaciółka dużo mi i moja mama w sumie powiedziały, że to jest ważna emocja wtedy dla mnie.
1: Aha, bo, bo ty w ten kawałek nie wierzyłaś, myślałaś, że jest słaby, tak? Dobrze rozumiem?
0: Właśnie,
1: czy nie byłaś pewna? Chyba, czekałaś po prostu na odpowiedni moment?
0: Chyba myślałam, że jest zbyt taki intymny, żeby się nim tak podzielić, a potem nagle... wiesz, każda z tych piosenek okazała się, że jest mega intymna i to wszystko łączy taka całość, nie? Więc... No, zapomniałam, co chciałam powiedzieć więcej, ale to nieważne.
1: Ale kolejną perełką jest też numer dla twojej babci.
0: Tak, tak. No właśnie mówię, że to co jedna piosenka, to są no, gigantyczne emocje, każda jest różna i inna. Jedna jest smutna, druga jest taka, gdzie czuć dużo żalu albo pełno nadziei, ostatecznie dużo miłości i dużo szczęścia, więc no jest taki niezły roller coaster.
1: No właśnie, nawet na tej epce znalazła się, nie wiem nawet jak to powiedzieć, manifestacja, afirmacja,
0: tak,
1: że
0: tak,
1: nie było drugiej połówki, ty zaśpiewałaś o tym, że nie ma drugiej połówki i nagle jest.
0: Tak, tak, to był taki utwór,
1: jak to się stało?
0: Otworzyłam się po prostu. To był taki numer, w którym jakby przypieczętowałam to, że okej, teraz już jestem gotowa, teraz już, wiesz, rozwinęłam się wewnętrznie na tyle, że jestem otwarta na inną osobę w swoim życiu i proszę mi ją pokazać.
1: I właśnie o tym jest numer Dwa Dni, o tym, że ta osoba się pojawiła.
0: Tak, tak, totalnie. Kocham, kocham ten numer. W ogóle cała ta historia, nie? Po prostu tak zawiła, żeby ostatecznie było takie katarzis, takie szczęścia.
1: A napisałaś też w mediach społecznościowych, że chcesz dać poznać się bliżej swoim fanom. Czy mamy to traktować jako zapowiedź czegoś większego?
0: No na pewno, ogólnie szykuje się coś przepotężnego, ale nie mogę tym w ogóle mówić, normalnie coś zabronił.
1: Chciałem coś ci wyciągnąć, ale chyba się nie uda.
0: Serio, bym mega chciała, ale nie mogę. Także mega szkoda, ale no nieważne, skupiamy się teraz na epce, więc to jest
1: no
0: taki wstęp, przedsmak właśnie, bo to co się szykuje, no nie mogę kurde powiedzieć. Przepraszam, ale no nieważne, będzie fajnie.
1: Czujesz, że się tak oczyściłaś, jak skoro opowiedziałaś fanom o swoich emocjach i też przy okazji sobie opowiedziałaś, że to z siebie wyrzuciłaś. Jaki to miało na ciebie wpływ, nagranie tej epki?
0: Każdy z tych utworów właśnie taki terapeutyczny, że po prostu ja mam coś takiego w sobie, że łatwiej mi jest czasami nagrać piosenkę o czymś, niż w ogóle o tym powiedzieć. I mam wrażenie, że każdy z tych właśnie, każda z tych piosenek była takim przypieczętowaniem właśnie danego etapu. I faktycznie jest to oczyszczające. I takie, że rozumiem, czemu się tak czułam. I fajnie widzieć też w ogóle, jaką drogę mentalnie przeszłam od tamtych momentów.
1: Były różne emocje, zaczęło się smutno, ale ostatecznie numer Dwa Dni, który gramy na antenie Radia SK, jest mega pozytywny, czyli wszystko się dobrze skończyło i jest radość na końcu.
0: Jest. Wiadomo, że w życiu bywa różnie, ale no teraz się czuję tak jak w tej wiosce, więc jest akurat super.
1: Ale jeszcze muszę wrócić jeszcze do twojej kariery sprzed kilku lat. Wszystko zaczęło się od współpracy z Kizo, a teraz poszłaś robić karierę solo. Czy ty planujesz w ogóle wrócić do nagrywania kawałków z kimś, czy na razie jednak solo? Stawiasz na solową karierę?
0: Nie, no, ja...
1: Chciałabyś coś jednak.
0: No, coś szykuję, coś. Nie mogę nic mówić, ale ogólnie nie zamykam się totalnie. Akurat, wiesz, te utwory były tak dla mnie intymne i ten, że no nie wyobrażałam sobie, wiesz, kogoś tam mieć, ale ja lubię współpracować i mieszać właśnie... inne perspektywy na jedną piosenkę, wiesz, o co mi chodzi? No, więc totalnie jestem otwarta na współpracę z innymi ludźmi. No, także na pewno pojawi się dużo.
1: A czy ty czujesz, że ten kawałek, który gramy w Radiu SK Dwa Dni, to będzie taki wielki hicior, jak Koło miałabym powiedzieć? Czy też nie potrafisz na razie stwierdzić?
0: Ciężko
1: czy
0: powiedzieć.
1: Czy czujesz potencjał, że jest szansa, że to się wydarzy?
0: Nie no, ja właśnie mówię, że ja trzymam mega mocno kciuki za ten numer. Co się wydarzy, to już trochę jest poza mną, bo to kwestia ludzi, nie? Czy oni czują ten feeling, który ja chcę przekazać tej piosence? Czy oni, czy ich cieszy ta piosenka też, nie? Bo Komu miałabym powiedzieć, ludzie bardzo dużo się z tym utożsamiają i bardzo tak czują jakieś tam swoje już relacje w tej piosence i tak dalej. I wydaje mi się, że to jest coś takiego, co ludzi chwyta mocno. Jak się mogą z czymś utożsamić i jakby wręcz to jest o nich, no to słuchają tego, wiesz, bardzo. Chociaż nie zawsze tak jest w sumie, bo jak myślę o Taxi, no to tam

0: Nie wiem, czy jest się z czym utożsamić, ale jest to po prostu hitowe. No nie wiem, trochę się zaogmatowałam. No nie wiem, ale w każdym razie trzymam kciuki za ten numer i jest szczęśliwa ta piosenka, to jest dla mnie najważniejsze. Poszło to w świat, więc...
1: Wakacyjna bardzo.
0: Tak.
1: Gdzie wy
0: tak.
1: nagrywaliście ten teledysk, bo tam są jakieś przepiękne...
0: Tajlandii.
1: Tajlandii.
0: Tak, kocham. Zakochałam się po prostu od pierwszego wejrzenia.
1: A powiedz, to było przy okazji wakacji? Czy ty tam służbowo poleciałaś typowo, żeby nagrać teledysk i wrócić? Czy przy okazji polecimy na wakacje, ale wrócimy też z teledyskiem?
0: Przy okazji, bo ja wiedziałam, że to będzie pięknie i będzie dużo pięknych kadrów, a właśnie w głowie już miałam tą piosenkę. Początkowo zastanawiałam się w ogóle... Czy nagrać teledysk do tańcz? Czy nagrać teledysk jednak do dwa dni? No ale jednak totalnie dwa dni, no bo to jest nasza historia, byłam tam jednak z chłopakiem, więc to wszystko. Chciałam złapać, wiesz, piękne nasze szczęśliwe momenty i ulokować to, powiedzmy, jak taki vlog czy coś na klipie, także dobry wybór. No, kocham Tajlandię. Uwielbiam.
1: Mówiłaś w naszym studiu przy premierze kawałka Komu miałabym powiedzieć, że dedykujesz ten numer między innymi swojej siostrze. A czy ten nowy numer dedykujesz tylko i wyłącznie swojej drugiej połówce, czy ktoś jeszcze może się czuć wyróżniony?
0: Nie, no tylko swojej połówce. Ja w ogóle tylko o nim myślałam, jak powstawał ten numer, także nie przyszło mi do głowy... Ostatnio widziałam TikToka, że to nie jest o chłopaku. Ktoś tak napisał. Ja mówię, taki jaki cudowny, ale nie. W mojej głowie to tylko o moich chłopaków.
2: Ostatnio z nowością do studia Radia SK wpadła też Kasia Sienkiewicz, którą do tej pory kojarzyliśmy przede wszystkim z Kwiatu Jabłoni, w którym występowała z bratem. Teraz jednak postanowiła pójść własną drogą i po raz pierwszy nagrała kawałek solo. To numer Były Momenty.
1: W naszym studiu teraz Kasia Sienkiewicz, już nie z Kwiatu Jabłoni. Cześć, Kasia.
3: Ojejku, ciekawe, nigdy tak o sobie nie usłyszałam.
1: Po raz pierwszy. Tak. Powiedz mi, jak ty się teraz czujesz? Czy ty się czujesz teraz nieswojo? Jakbyś po raz pierwszy kilka lat temu wychodziła na scenę? Czy to jest takie uczucie?
3: To jest ciekawe uczucie. Zastanawiałam się, jakie ono jest. Czasami się trochę boję. Jestem niepewna, a czasami się bardzo cieszę i czuję, że to jakieś spełnienie jeszcze innych marzeń. Jeszcze innych niż te, które spełniałam z Kwiatem Jabłoni. Ale ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić te rzeczy.
1: Aha, czyli od nowa przechodzisz grę, ale już pamiętasz, co tam się działo po kolei.
3: Tak.
1: To jest mniej więcej
3: nie znaczy,
1: to samo.
3: Że jakoś tam lepiej, tylko że w ogóle taka się czuję, a wiem, co mnie czeka, mniej się stresuję.
1: Albo inne misje po prostu wykonujesz.
3: Inne misje, misje wykonuję.
1: A powiedz mi, a ciężko było się przestawić ze śpiewania w duecie na śpiewanie solo?
3: Chyba nie ciężko, bo tak naprawdę wbrew pozorom śpiewanie w duecie w jakiś sposób ogranicza i jest trudniejsze, bo musisz się dostosować do tego, żeby na przykład pozbyć się jakiejś maniery, kończyć w tym samym momencie frazę, wyzbyć się vibrato i tak dalej, bo i jeszcze śpiewać w drugim głosie. Więc musisz dużo więcej włożyć w sumie pracy w śpiewanie z kimś, moim zdaniem, ja tak odczuwam.
1: Czyli teraz jest łatwiej?
3: Troszkę tak.
1: Wow! Już miałem zapytać, czy brakuje ci teraz brata, ale chyba
3: nie,
1: jednak
3: no,
1: nie.
3: Brakuje, oczywiście. Tak, ja Jacka mega lubię. I to jest tylko przerwa Kwiatu Jabłoni.
1: Czyli Kwiat Jabłoni wróci. To jest najważniejsza informacja, słuchajcie.
3: Kwiat Jabłoni wróci.
1: Za chwilę premiera twojego nowego numeru Były Momenty. O jakie momenty chodzi?
3: Oczywiście o momenty bardzo piękne, przyjemne, które się dobrze wspomina, ale tutaj przy tej piosence, jak ją pisałam, to myślałam o momentach, które właśnie przez to, że są takie urokliwe i wyjątkowe, to one nam zaciemniają dosyć taki mroczny krajobraz nieudanego związku. I zarówno ja byłam w takich relacjach, jak i mam strasznie dużo przyjaciół, którzy siedzą potwornie długo w trudnych relacjach, z których ewidentnie powinni uciekać, a oni mówią, nie, no w sumie to lubimy jeść takie same obiady i to jest takie fajne. I moim zdaniem to jest właśnie o tym piosenka, znaczy moim zdaniem po prostu, to jest o tym piosenka, o momentach, które nam rozjaśniają obraz związku, który nie jest do końca udany.
2: A więcej muzycznych newsów znajdziecie oczywiście na sk.pl.
4: SK Olsztyn News.
5: Ania Kuca, witam magazynowo.

połączeń i uruchamianie nowych tras. Samorząd województwa ogłosił przetarg na wykonywanie kolejowych przewozów pasażerskich w regionie na lata 2027-32. Obecnie na podstawie umowy do końca tego roku usługi świadczy Polregio. A Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie oferuje pomoc pracownikom zwalnianym z fabryki

0: Nic pisza. Inwestycje za ponad 160 milionów złotych zrealizuje Budimex. Roboty mają ruszyć w drugiej połowie przyszłego roku. Słuchacie magazynu reporterów Eski Olsztyn. 17 nowoczesnych karetek trafią do szpitali m.in. w Elblągu, Olsztynie, Lidzbarku Warmińskim i Iławie. Ich zakup zostanie sfinansowany z rządowego programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Wojewoda warmińsko-mazurski podpisał z samorządowcami pierwsze umowy w ramach tego programu na kwotę 126 milionów złotych. Łącznie do regionu z tego programu trafi 205 milionów złotych.
1: Duże pieniądze, 205 milionów. Dzisiaj 120 milionów podpisujemy fizycznie. Te pierwsze dwa duże działy, które są związane przede wszystkim z infrastrukturą. Prawie 40% budżetu to przede wszystkim u nas inwestycje, jeżeli chodzi o magazyny, dokumentacja techniczna, nie tylko magazyny, ale już miejsca schronienia, miejsca ukrycia, ciężki sprzęt, pojazdy, szkolenia, tak więc tutaj dzisiaj wszystko zawieramy. Dzisiaj 80 umów tylko. Część jeszcze jest w realizacji umów, jest certyfikacji. Są samorządy, które się odwoływały od swoich decyzji i teraz mamy dogrywkę. No ale do końca roku na pewno jestem przekonany, że te wszystkie pieniądze zostaną rozdysponowane.
0: Mówi Radosław Król, wojewoda warmińsko-mazurski. Wicestarosta bartoszycki Paweł Wójcik przypomniał, że powiat bartoszycki graniczy z obwodem królewieckim i trzeba w nim inwestować w bezpieczeństwo.
2: Jesteśmy tak naprawdę powiatem przygranicznym. Bardzo często też mówimy, że jesteśmy początkiem Europy. Ten początek Europy dzisiaj trzeba inwestować. To jest wymóg niezwykle konieczny. Tarczę antydronową, antyrakietową, po to, żeby mieszkańcy powiatu bartoszyckiego i tak naprawdę całego przygranicza czuli się bezpieczni. Jeżeli chodzi o obecne podpisanie umowy w ramach obrony ludności cywilnej, powiat bartoszycki inwestuje bardzo mocno. Przede wszystkim w agregaty prądotwórcze, co jest dla nas niezwykle istotne, a tak naprawdę też w sprzęt wielozadaniowy, tutaj, który pomoże też nam w kontekście naszych dróg, też dróg ewakuacyjnych, co by dużo nie mówić, bo też remontujemy wszelkiego rodzaju drogi po to, aby nasi mieszkańcy w razie jakichkolwiek sytuacji, nawet nie tylko kwestii związanych z bezpieczeństwem, z zagrożeniami w charakterze militarnym, ale w kontekście zagrożeń nawet zarządzania kryzysowego, mieli możliwość ewakuacji. Chociażby to mogło być też powodzie, o czym tak naprawdę też w tym roku się zmagaliśmy. Jednym też z elementów zakupów były rękawy przeciwpowodziowe, które też zostaną zakupione. Także jak widać, cały czas inwestujemy w rozwój bezpieczeństwa na terenie powiatu bartoszyckiego.
0: Powiat bartoszycki otrzymał 1 100 000 złotych. Jedną z umów podpisał też Michał Kochanowski, starosta kętrzyński, a dofinansowanie opiewa na 1 200 000 złotych.
3: Kwota dla powiatu kętrzyńskiego to około 1 200 000 złotych. Z tego chcemy przeznaczyć środki na zakup kolejnych agregatów prądotwórczych, magazynów wody, sprzętu, który będzie służył w sytuacjach kryzysowych na rzecz realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej, ochrony ludności, ale także do wykorzystania w czasach tych dzisiejszych na rzecz naszych jednostek, czyli Zarządu Dróg Powiatowych, Szpitala Powiatowego w Kętrzynie, zabezpieczenia funkcjonowania administracji, także ta zasada dual use, czyli korzystanie w sytuacji kryzysowej ze sprzętu na rzecz ochrony ludności, a w czasach pokoju na rzecz funkcjonowania samorządu terytorialnego.
0: Wojewoda warmińsko-mazurski poinformował, że z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na Warmii i Mazury trafią też pieniądze na zakup 17 nowoczesnych karetek.
1: 17 karetek, mamy zgodę MON-u i MSWiA na przekazanie środków na inwestycje, ale już wskazywano w miejsca najbardziej potrzebne. Mamy je określone, ocenione i te 17 karetek trafi do samorządów, tam gdzie są szpitale właśnie, ale chcę powiedzieć, że to jest wartość 800 tysięcy na jedną karetkę. To były karetki uterenowione, specjalnie przygotowane na takie warunki bardzo trudne, techniczne. W związku z tym duże wsparcie dla naszego regionu.
0: Po dwa samochody ratunkowe trafią do szpitali w Elblągu, Olsztynie, Lidzbarku Warmińskim, Węgorzewie, a po jednym do Morąga i Ławy, Olecka, Szczytna, Pisza, Bartoszyc, Braniewa, Nowego Miasta Lubawskiego i Ełku. Materiał Marcina Szydłowskiego. To jest magazyn reporterów Eski Olsztyn. Zebrano wymaganą liczbę głosów. Za miesiąc w gminie Wilczęta odbędzie się referendum w sprawie odwołania wójta. Grupa referendalna uzasadnia chęć odwołania Marcina Krzyżanowskiego m.in. podwyżką podatków i niewykorzystywaniem potencjału gminy. Referendum w Wilczętach odbędzie się 14 czerwca. A to pierwsza taka inicjatywa w Polsce. W Olsztynie i Hajnówce ruszy pilotażowy program, który połączy resocjalizację więźniów z socjalizacją psów ze schroniska. Projekt zakłada wspólne zamieszkanie więźniów i psów w ciągu dnia w pomieszczeniach przy zakładach karnych.
4: Wiemy, że to są naczynia powiązane. My, pomagając miastu wychodzić z tej ilości bezdomnych psów, jednocześnie pomagamy temu, żeby ktoś dostał fajnego psa. To jeszcze pewność tego, że osadzony ma szansę na zmianę, żeby potem ruszyć do przodu. przodu w swoje nowe życie. Będziemy ich szkolić, naszych osadzonych, pod kątem opiekuna psa, a w dalszej kolejności myślę, że zaraz po pierwszym już kursie, myślę, że pójdzie drugi, groomerski. Przycinanie, pielęgnacja, mycie psa.
0: Wyjaśnia major Magdalena Socha, rzeczniczka

0: Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie. Trwa adaptacja pomieszczeń na potrzeby programu i dopinanie szczegółów. Pierwsza grupa skazanych zaopiekuje się kilkoma psami z olsztyńskiego schroniska pod koniec wakacji. Słuchacie magazynu reporterów Eski Olsztyn. Z cmentarzy w Ostródzie i Samborowie zniknęło blisko 60 krzyży mosiężnych. Sprawę bada policja. Sprawcom grozi do 8 lat więzienia. 12 przedstawień w murach, zamku, muzeach i plenerze z Petru Jaracza w Olsztynie wystawione będą od maja do października w 10 miejscach regionu, m.in. w Pasłęku, Lidzbarku Warmińskim, Barczewie, Rynie i Ełku. Widzowie obejrzą najnowsze realizacje. Słuchacie magazynu reporterów Eski Olsztyn. Żeglarze mogą teraz w telefonie sprawdzić m.in. siłę wiatru, temperaturę czy ryzyko burzy. Na Mazurach ratownicy uruchomili nowe stacje pogodowe. Stację umieszczono m.in. w Giżycku, Mikołajkach i Piszu. Wkrótce kolejna pojawi się nad jeziorem Śniardwy.
1: Przez social media będzie można wejść i dokładnie zmonitorować pogodę.
0: Mówi Jarosław Sroka, prezes MOPR-u. W tym sezonie z żeglugi wyłączony jest kanał Łuczański z powodu budowy obwodnicy Giżycka, w tym mostu drogowego. W pobliżu jeziora Łuknajno koło Mikołajek pojawi się sad doświadczalny, a w nim stare odmiany jabłoni, których pędy przyrodnicy zbierali z całej Polski. Drzewa mają pomóc w odtworzeniu dawnych, dziś rzadko spotykanych smaków.
2: Każde z tych drzewek, które zostały zaszczepione, a jednocześnie opisane i podpisane, zostaną posadzone, a następnie będziemy obserwować, czy faktycznie te odmiany, które zostały nam zadeklarowane, się zgadzają z tym, co faktycznie będzie w terenie, a po kilku latach już zrazy z tych drzew będziemy przekazywać dalej mieszkańcom.
0: Zapowiada Krzysztof Witbrot, dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Pierwsze efekty projektu powinniśmy ocenić za kilka lat, gdy jabłonie zaczną owocować.
3: Eska Olsztyn.
0: Jacek Zachariasz, nowym dyrektorem szpitala MSWiA w Olsztynie. Zachariasz zastąpił na stanowisku Janusza Kocika. Nowy dyrektor olsztyńskiej polikliniki w ostatnich latach kierował szpitalem powiatowym w Iławie. Panele, warsztaty, spotkania z twórcami. W sierpniu w Olsztynie odbędzie się piąta edycja Kampus Polska Przyszłości. W pierwszym kampusie zainicjowanym przez Rafała Trzaskowskiego uczestniczyło 1000 osób w wieku od 18 do 35 lat. Rok temu, po przegranych przez Trzaskowskiego wyborach na prezydenta Polski, kampus nie odbył się. Prasa, zabawki, słodycze, papierosy, a nawet pineski, szczotki do włosów czy kamienie do zapalniczek. Gdzie można było kupić to wszystko w jednym miejscu? W kiosku Ruchu. Charakterystyczne zielone budki często były przemalowywane na żółto, powoli jednak znikają z krajobrazu. Taki los czeka też kiosk przy ulicy Żołnierskiej w Olsztynie. To jeden z ostatnich tego typu punktów na mapie miasta. Z panem Pawłem, który

można było kupić to wszystko w jednym miejscu, w kiosku Ruchu. Charakterystyczne zielone budki często były przemalowywane na żółto, powoli jednak znikają z krajobrazu. Taki los czeka też kiosk przy ulicy Żołnierskiej w Olsztynie. To jeden z ostatnich tego typu punktów na mapie miasta. Z panem Pawłem, który

0: Bartosz Gołębiowski.
1: Jak żyję ponad już 40 lat, to nigdy w życiu nie siedziałem wewnątrz kiosku ruchu, tak zwanego kiosku ruchu, bo ruchu jako ruchu już nie ma, ale te kioski popularnie tak nazywane są i one jeszcze są wśród nas. I my właśnie jesteśmy wewnątrz takiego kiosku ruchu, a ze mną Paweł Klepczarek. Dzień dobry, panie Pawle.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry, witam.
1: Pan Paweł w tym kiosku pracuje już 27 lat, dobrze liczę?
2: Bardzo dobrze, 27 dokładnie.
1: No i panie Pawle, powoli zbliża się już zmierzch tego kiosku, bo dowiedzieliśmy się, że kiosk przy ulicy Żołnierskiej, tak? 14A naprzeciwko budowlanki, niedługo zniknie z krajobrazu Olsztyna. Nie żal?
2: Ja wiem, dla mnie nie. Ja już jestem na emeryturze, w związku z tym czas najwyższy już odejść z tej roboty.
1: A pomówmy, jak długo ten kiosk tutaj stoi? Ile lat?
2: Kiosk stoi na pewno gdzieś 60 lat.
1: W tym miejscu?
2: W tym miejscu, tak.
1: Ale z tego, co wiem, to pan sprzedawał w kiosku ruchu nie tylko tu, bo jeszcze było Stare Miasto. Pomówmy o tych latach. Kiedy to było i jak było wtedy?
2: To były lata, początek lat 90. To były bardzo dobre lata dla ruchu i dla w ogóle sprzedaży prasy, no i w ogóle tego całego asortymentu, który się znajduje, czy znajdował w kioskach, bo teraz to się już mniej asortymentu znajduje, ale kiedyś to było bardzo dużo, było praktycznie wszystko w kiosku.
1: No właśnie, co można było kupić w kiosku?
2: A wszystko.
1: Dosłownie?
2: Dosłownie prawie wszystko, za wyjątkiem czołgów.
1: I pasto do zębów, i pasto do butów, tak?
2: Tak, i do butów, i pineski, i szpinki do włosów, no wszyściutko.
1: A ludzie dzisiaj jeszcze podchodzą i pytają?
2: Jeszcze od czasu do czasu ci starsi przychodzą i pytają się, nie ma pan w nie ma pan żyletek, nie ma pan spinaczy, czy tam czegoś, kamieni do zapalniczek, to takie inne drobne rzeczy.
1: A jak było z czytaniem gazet? Schodziło tego więcej?
2: Jeśli chodzi o to, to na pewno przynajmniej 100 razy więcej schodziło. 100 razy!
1: No to dla porównania, na przykład Gazeta Olsztyńska leży tu koło nas.
2: Gazeta Olsztyńska leży koło mnie. Dzisiaj sprzedałem no jedną. A kiedy sprzedawałem 250 sztuk.
1: Jednego dnia?
2: Jednego dnia, oczywiście. I tak samo pozostałe inne tytuły, czyli tam Super Ekspres, jeszcze był Ekspres Wieczorny, był Dziennik Pojezierza i tego sprzedawało się dosłownie w granicach, no tak, 200 egzemplarzy.
1: To wtedy? 200. To wtedy można powiedzieć takie kioskowe Eldorado.
2: Tak, to było tak, wtedy bardzo dobrze w kiosku się pracowało, dlatego że sprzedaż była, no, w porównaniu z tym, co teraz, to kilkadziesiąt razy lepsza.
1: Ale tu widzę, tak się rozglądam po półkach u pana, prasa jeszcze jest i zabawki, i napoje, i batoniki, i papierosy, czyli taki typowy kiosk ruchu jeszcze.
2: Jeszcze tak, jeszcze trzeba trzymać fason.
1: Ale co, tak jak pan mówi, że spada zainteresowanie i ten kiosk zniknie niedługo, tak, z krajobrazu?
2: Niedługo zniknie.
1: I to chyba jeden z ostatnich w Olsztynie tutaj, co?
2: No tego typu to raczej tak, już, ja nie wiem, chyba dwa są kioski takie, albo i nie.
1: Ale tutaj widzimy, że klientów u pana nie brakuje. Właśnie podszedł jeden. Zapytamy.
3: Proszę gazetkę Super Ekspres.
2: Proszę uprzejmie.
3: Dziękuję. Trzeba coś poczytać zawsze, nie?
1: A kiosk ruchu to dobry jeszcze punkt?
3: Tak,
1: tak. Pan korzysta?
3: Korzystam, co, jak kiedy tylko mogę.
1: Ale takie kioski już umierają.
3: No to co zrobić?
1: Trochę będzie szkoda?
3: Tak, no bo co, tutaj mam dużo bliżej. No szkoda.
1: Szkoda.
3: Szkoda. To jednak jest mały punkcik, ale można sobie prasę jakąkolwiek, jaką się chce.
1: No dobrze, no to wracamy szybko jeszcze do naszej rozmowy. I co dalej, panie Pawle? Emerytura?
2: Dalej emerytura. Zasłużona.
1: Bo pan tutaj w tym kiosku 27 lat.
2: Tak, tak, to już wystarczy.
1: I jakie to były czasy piękne, dokładnie tu przy Żołnierskiej?
2: No, początkowo było całkiem przyzwoicie, dlatego że no jeszcze ta sprzedaż była sporo większa. No nie? Dopiero gdzieś tak od 10 lat to zdecydowanie wyraźnie spadła. No nie?
1: Ale słychać tu jeszcze, o, ten charakterystyczny szelest jest, gazety jeszcze są.
2: Przychodzą nieraz i podziwiają ten kiosk. Jeszcze dziwią się, że takie coś stoi.
1: Że sobie jeszcze zdjęcia robią.
2: Tak, tak, tak, oczywiście.
1: Ale pan tutaj ma takie zdjęcia schowane, jak tak, on jeszcze stał w śniegu.
2: Tak.
1: Maluszki tutaj parkowały, tak, duże Fiaty.
2: Tak, tak. Kiedy ulica była tutaj przejezdna, można było się tam zatrzymać, a teraz jest linia tramwajowa i już nie można się zatrzymywać. W związku z tym ruch zainteresowanie moim punktem spadło do minimum.
1: No i co?

0: Już. Będzie nam pewnie takiego kiosku ruchu, drodzy radiosłuchacze, brakowało w naszej miejskiej przestrzeni, więc jeśli ktoś chce skorzystać z tej ostatniej okazji, to jeszcze w maju kiosk ruchu przy ulicy Żołnierskiej vis-a-vis budowlanki będzie, ale pan tu mi jeszcze pokazuje, że z tyłu jest jeszcze kiosk koło sanepidu. On przetrwa, on będzie.
1: Tak, ten przetrwa, chociaż to firma jest ta sama, ale kiosk przetrwa i będzie jeszcze funkcjonował na jakiś czas.
0: No ale ten tu przy Żołnierskiej, przy budowlance niedługo znika i pan Paweł idzie na zasłużoną emeryturę.
1: Tak jest.
0: Dziękujemy, panie Pawle, za 27 lat pracy przy Żołnierskiej.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Do usłyszenia.
2: W kiosku przy ulicy Żołnierskiej w Olsztynie był i z panem Pawłem, sprzedającym tam od prawie 30 lat, rozmawiał Bartosz Gołębiowski. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla was w tym wydaniu magazynu Ania Kuca. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia.
3: Olsztyn News.
4: Anita Zalewska, zapraszam. Dziś wyruszamy w bardzo interesującą podróż po powiecie olsztyńskim. A ze mną jest jedyny możliwy przewodnik w tym temacie, czyli...
5: Starosta olsztyński Andrzej Abak.
4: Witam serdecznie, dzień dobry. Najważniejsza inwestycja w najbliższym czasie dla powiatu olsztyńskiego to...
5: Takie inwestycje to są trzy. Budowa hali sportowej w Olsztynku, budowa bursy w Smolajnach i budowa szkoły muzycznej na Wadągu. Jedna jest już w trakcie końca pierwszego etapu, czyli hala sportowa w Olsztynku, która w sierpniu będzie zakończony pierwszy etap. Szukamy środków finansowych na wykończenie, ale sam budynek będzie już piękny, z elewacją oddany, żeby nie szpecił przepięknego Olsztynka. Druga inwestycja, która zacznie się we wrześniu, czyli budowa bursy, ale obok tej bursy powstanie również piękna stajnia. Mamy 16 koni w swojej stadninie w szkole w Smolajnach z ujeżdżalnią krytą, czyli będzie też takie miejsce, że będzie można latem wykorzystać na turystykę konną, spacerową, rowerową i z jednoczesnym przenocowaniem w dobrym, nowoczesnym obiekcie, który budujemy. No i w tej chwili jesteśmy w trakcie ogłaszania przetargu na budowę naszego Centrum Kultury i Edukacji na Wadągu, czyli budowy naszej szkoły muzycznej, i to jest kwestia 2 tygodni, gdzie taki przetarg zostanie ogłoszony, czyli te trzy główne inwestycje, ale najbardziej bym chciał się skupiać w powiecie na inwestycjach infrastrukturalnych, struktury drogowej. Gdybym miał środki finansowe, a mam bardzo znikome te środki finansowe, bo z budżetu państwa dostajemy tylko 8 milionów, a mamy 870 kilometrów dróg, czyli tak de facto dostajemy na 3 kilometry, 4. Staramy się wykorzystać te pieniądze najlepiej, jak potrafimy. Współpracujemy z gminami, za to bardzo serdecznie dziękuję wójtom, burmistrzom, że czują potrzebę, żeby mieszkańcy, którzy są naszymi wspólnymi mieszkańcami, dostawali dobrą infrastrukturę, ale bez rozwiązania drogowego na Warmii i Mazurach, którym patronem był budżet, który patronem było państwo, nie poradzimy sobie z drogami, ponieważ drogi coraz bardziej są zdegradowane jak gdyby tym natłokiem tych samochodów, które przybyły jak gdyby do dróg, które spełniają wymogi lat 60. w związku z tym, czy 70. w związku z tym my potrzebujemy naprawdę programu, zawsze to mówię w każdym radiu, w każdej telewizji, potrzebujemy programu dla Warmii i Mazur na budowę dróg na poziomie miliarda złotych rocznie przez 10 lat, wtedy będziemy mogli zrobić takie drogi, którymi i turyści, i mieszkańcy będą mogli bezpiecznie przemieszczać się po naszym pięknym regionie.
4: To ta inwestycja trochę z zakresu marzeń, a te, które są oczekiwane, są potrzebne, a jeszcze nie do końca tutaj się dzieją?
5: Na pewno takie są, bo przecież cała służba zdrowia, ale służbę zdrowia inwestujemy jak gdyby ciągle, tak? To są inwestycje, które można powiedzieć, że w ciągu ostatniej dekady 60 milionów złotych, powiat wyłożył 60 milionów złotych na inwestycje w naszych szpitalach, a mamy tych szpitali dwa, jeden w Biskupcu, jeden w Dobrymieście, który ma też szpital w Barczewie, czyli to są naprawdę bardzo olbrzymie środki, ale bardzo potrzebne, bo wiadomo, że zdrowie jest najważniejsze, najistotniejsze. Od tego się wszystko zaczyna. Jak jest zdrowie i zdrowy duch, to wtedy przychodzą różnego rodzaju dobre pomysły, też na zdrowy styl życia. I w związku z tym inwestujemy w szpitale, inwestujemy w młodzież, bo chcemy, żeby tej młodzieży było jak najwięcej. Jesteśmy jedynym powiatem, jedynym samorządem na Warmii i Mazurach, który ma migracyjny przyrost na plus, czyli w ogóle mamy przyrost mieszkańców na plus jako jedyny samorząd w województwie warmińsko-mazurskim, i to będzie jeszcze, statystyki mówią, że do 2060 roku będzie to się cały czas pogłębiało. Wystarczy zajrzeć do naszych gmin i zobaczyć, jak one się rozwijają, ile tam jest budownictwa, jak to się buduje, ale przede wszystkim, za co bardzo dziękuję naszym przedsiębiorcom, że biznes wybiera powiat olsztyński, a warto u nas inwestować. Mamy naprawdę dobre strefy gospodarcze. W tej chwili przygotowujemy taki specjalny program gospodarczy dla biznesu i będziemy zachęcali, że

0: Jeżeli macie Państwo firmy, to fajnie by było otworzyć nowe filie z Polski, z całej Polski, przyjechać tutaj, bo raz, że można slow żyć, można korzystać z czystego powietrza, z dobrej atmosfery, czystych wód, a dwa, że można pracować i czerpać z tego korzyści. Zachęcamy wszystkich, a przede wszystkim biznes do tego, żeby spojrzał na tę ofertę gospodarczą, bo to jest dla nas bardzo ważne, istotne. Firm w powiecie olsztyńskim mamy 15 tysięcy, i ostatni przyrost to jest prawie 1500 nowych przedsiębiorstw w okresie ostatniej dekady, które przybyły. To jest taki bardzo dobry wskaźnik, ale też powiem, ponieważ przygotowywałem się do rozmowy z panem prezydentem miasta Olsztyn, w związku z tym wiem, że w Olsztynie jest 25 tysięcy przedsiębiorstw, ale z czego 20%, czyli 5 tysięcy, prowadzą je mieszkańcy powiatu olsztyńskiego. Czyli można powiedzieć, że jakbyśmy dodali naszych przedsiębiorców, którzy mają firmy w Olsztynie, te 5 tysięcy, do naszych 15, to my mamy 20 i Olsztyn ma 20 tysięcy firm, czyli już żeśmy się zrównali jak gdyby z dużym miastem wojewódzkim w zakresie gospodarczym, które powoduje to, że warto patrzeć na powiat olsztyński, gminy powiatu olsztyńskiego i samorządy powiatu olsztyńskiego, które się otwierają na biznes. Mamy szansę jedyną do wykorzystania, czyli budowę S16, która będzie otwierała nowe węzły i nowe możliwości biznesowe, ale mamy S51, która jest dobrze skomunikowana z S7, węzły olsztyneckie, które są otwarte na biznes, Stawiguda, która jest otwarta na biznes, ale i wszystkie pozostałe gminy, i Gierzwałd, i Dobre Miasto, i Biskupiec, i Barczewo, i Jonkowo, i Świątki, i Kolno, i Jeziorany, i Purda, to są gminy, które i Olsztynek, to są gminy, które czekają na przedsiębiorców, a powiat olsztyński ze swoimi preferencjami na to, żeby pomóc biznesowi, jesteśmy bardzo otwarci, przeprowadzimy każdą inwestycję. Ja sam teraz bardzo się cieszę, bo odkrywam firmy, które są na terenie powiatu olsztyńskiego, które są światowymi firmami, produkują różnego rodzaju produkty na cały świat. Właśnie wczoraj byłem wspólnie ze specjalną strefą ekonomiczną na podpisaniu umowy w słupach. Firma produkująca kontenery dla wojska, kontenery hotelowe, kontenery szpitalne i co prawda jeszcze nie dla polskiej armii, ale dla armii amerykańskiej, angielskiej, francuskiej, szwedzkiej, dla praktycznie całego świata.
1: W naszych słupach,
0: tak,
1: pod Olsztynem.
0: Pod Olsztynem produkuje takie rzeczy, ale przecież mamy największego producenta w Europie, a drugiego na świecie kawioru. Mamy producentów różnych specjalności na cały świat, w związku z tym naprawdę jesteśmy atrakcyjnym miejscem. Zobaczcie Państwo, ile tych firm się otworzyło w tym ostatnim czasie, jak one są nowoczesne, jak one przyciągają magnesowo pozostałe inne firmy i to jest jak gdyby tak ważne. Patrzę na przykład na swoje Dobre Miasto, Jutrzenka, która buduje kolejne hale, DFM, który zaczyna w tej chwili budować hale, ale też mamy jedyny przemysł medyczny produkujący leki i suplementy różnego rodzaju. I jedyny w województwie warmińsko-mazurskim jest w powiecie olsztyńskim, gminie Dywity, który też za chwilę będzie otrzymał dotację na 50 milionów złotych i będzie rozbudowywał swoją fabrykę. Mamy naprawdę olbrzymi potencjał, żeby stać się takim hubem przemysłowym, żeby stworzyć wspólnie z miastem Olsztyn aglomerację olsztyńską, stworzyć wspólnie wspólnotę 300 tysięcy ludzi, bo tu jest i siła robocza, i potencjał uniwersytetu, i potencjał młodego pokolenia, które nie musi stąd wyjeżdżać, a może dostać pracę właśnie w nowoczesnych firmach, światowych firmach, produkujących swoje wyroby na cały świat, może dostać tę pracę tutaj. Warto się kształcić i warto zostać później w Olsztynie u naszych przedsiębiorców, żeby budować wspólnie markę Warmii i Mazur.
1: Chce pan powiedzieć, że problem bezrobocia coraz mniej dotyczy powiatu olsztyńskiego?
0: On jest i rzeczywiście teraz, jak gdyby z racji koniunktury, tego co się dzieje na świecie, lekko zaczyna przerastać, ale to jest takie, jeszcze jest to do, no powiedzmy, na pograniczu 7%, to nie jest takie wielkie bezrobocie, ale było już poniżej 5%, w związku z tym przybyło, ale głęboko wierzę, że właśnie ten rozwój i ta możliwość kolejnych miejsc pracy, które powstają, które mają tą szansę dania tych kolejnych miejsc pracy, biznes, który widzi jak gdyby potencjał rozwoju, który nie boi się nawet tego, że jesteśmy przy tej granicy, bo mówimy o naszym polskim biznesie. Popatrzymy to tak w takiej strukturze, że ten polski biznes nie boi się tej strefy przygranicznej, bo on wie, że tu byliśmy od zawsze, w sensie, że jesteśmy tutaj od zawsze, w związku z tym my się nie mamy czego bać, nawet do głowy nie wierzymy, że jesteśmy przygraniczni i że nam coś może zagrażać jak gdyby z tej granicy, ale widać jak polski biznes potrafi się rozwijać, jak polski biznes potrafi już tworzyć nowoczesne miejsca pracy, wykorzystywać potencjał całej IT, potencjał ten, który daje mu świat cyfrowy,

wykorzystywać robotykę, komputeryzację i wszystkie inne rzeczy. I tak to właśnie ma polegać. No, wczoraj jestem pod wielkim wrażeniem tej firmy. Co prawda ona jest angielska, ale jak gdyby główną siedzibę ma w powiecie olsztyńskim, w Słupach. To jest jej główna siedziba, gdzie zatrudnia najwięcej ludzi, bo 60 osób, które tam pracuje. W Wielkiej Brytanii pracuje tylko 20 osób, a w dalej na świecie pracuje tylko dwie. A teraz będzie budowała kolejną halę, kolejny potencjał i kolejne możliwości do realizacji zadań, ale to jest tylko taki początek, bo wydaje się, że powiat olsztyński poprzez właśnie ten swój rozwój, poprzez mądre gospodarowanie gospodarzy samorządowych, wójtów, burmistrzów, mądre inwestowanie, zachęcanie inwestorów, zachęcanie mieszkańców do tego, że warto mieszkać w powiecie olsztyńskim, że to jest spokojne mieszkanie, że jest bliskość Olsztyna, że to wspólne działanie, wspólne oddziaływanie na siebie i daje nam tą szansę wykorzystania potencjału, a tylko razem możemy więcej, tylko w zgodzie możemy więcej, tylko w dobrej atmosferze możemy więcej i tylko w zrozumieniu, że jako aglomeracja olsztyńska, czy nawet szerzej, jako metropolia, bo dlaczego nie mamy szerzej się

wspólne oddziaływanie na siebie i daje nam tą szansę wykorzystania potencjału, a tylko razem możemy więcej, tylko w zgodzie możemy więcej, tylko w dobrej atmosferze możemy więcej i tylko w zrozumieniu, że jako aglomeracja olsztyńska, czy nawet szerzej, jako metropolia, bo dlaczego nie mamy szerzej się jak

0: Warmińskie Nidzice, Kętrzyn, Mrągowo, Ostródę, żeby zbudować metropolię warmińsko-mazurską, która będzie dawała nam jeszcze większy potencjał do robienia, ale możemy to zrobić tylko w zgodzie. Nie w ciągłym sporze i tej zgody sobie bym jak gdyby życzył i Państwu. Ja jestem nastawiony tylko na otwartą dłoń i realizację dobrych zadań dla naszych mieszkańców, ale też widzę jak gdyby ten potencjał w tej aglomeracji, która jest dzisiaj 300-tysięczna jako powiat olsztyńskie miasto Olsztyn, a w perspektywie myślenia o metropolii, czyli o przygarnięciu jeszcze ościennych powiatów do realizacji polityki, która będzie dla nas ważna, istotna w zakresie gospodarczym.
1: Ostatnie pytanie, absolutnie ostatnie. O Łutynówek. Park rozrywki w Łutynówku.
0: Tak, rzeczywiście, mieliśmy już ten park rozrywki. Właściwie ja go już widziałem, dlatego że ja obserwowałem jak gdyby cały proces. Przeprowadziłem inwestora przez całą inwestycję wspólnie z panem burmistrzem Robertem Walaksą i można powiedzieć, że nasz Olsztynek powstaje w tej chwili w Żgowie. Nasz Łutynówko nasze powstaje w Żgowie. Nasz park rozrywki. I jak ja ich odwiedzam raz lub dwa razy do roku i widzę, jak rośnie ten park rozrywki w Żgowie, to trochę mi tak żal, że nie rośnie w Łutynówku, ale jeszcze nie jesteśmy na przegranej pozycji, jeszcze jesteśmy w grze. Przedsiębiorca jeszcze się nie wycofał. Mówi, że potrzebuje rzeczywistego czasu do zrobienia wszystkich papierów, dokumentów, które muszą być już takie ostateczne, ale to my musimy jako samorządowcy, jako wojewoda, marszałek, starosta i burmistrz popracować nad tym, żebyśmy tego przedsiębiorcę przygarnęli. Bo jaki będziemy mieli rozwój turystyki poprzez park rozrywki, to nie muszę Państwu mówić, bo to naprawdę Olsztynek, tylko dowiadując się, że będzie miał park rozrywki, przedsiębiorcy olsztyneccy zmienili mentalność jak gdyby i chęć inwestowania. W tej chwili starost powiat olsztyński, zarząd powiatu i rada powiatu wspólnie z gminą Olsztynek będziemy budowali drogę do Łutynówka, czyli jak gdyby do tego park rozrywki, bo tak mieliśmy zaplanowane. Najpierw budujemy rondo w Olsztynku, które będzie rozładowywało ewentualne korki, jeżeli by były, a później wybudujemy dobrą, równą drogę do Łutynówka, żeby ci mieszkańcy mogli się przemieszczać. Później jak gdyby dalej jeszcze do Łutynowa i jak gdyby do połączenia się z siódemką, ale patrzymy na to w perspektywie, że my chcemy zainwestować te pieniądze po to, żeby zachęcić jeszcze raz tego inwestora do złożenia odpowiednich papierów. W tej chwili robimy raport. Gmina Olsztynek robi raport środowiskowy. Napotykamy na wiele barier, bo środowiska ekologiczne z Ciechocinka i z Warszawy wymyślają nam coraz to nowe zagrożenia dla ochrony przyrody. Dla nas niezrozumiałe, bo jeżeli ktoś zrobi zdjęcie ptaka na niebie i powie, że to jest ptak, który osiedlił się w Łutynówku, to trochę nam to śmieszy, dlatego że no, my jesteśmy piękną krainą, gdzie mamy wszystkie ptaki świata prawie, co nie, bo oczywiście wiemy, że każdy kontynent ma swoje gatunki, ale te, które żyją na gatunku europejskim, to praktycznie mamy wszystkie. W związku z tym wiemy o tym, że te ptaki się przemieszczają. Niebo jest ich, nie jest zabronione latanie po tym niebie, a zdjęcia ptakowi można zrobić wszędzie. No ale mordują nas tak tymi ciągłymi pytaniami czy zastrzeżeniami, ale pokonamy to, bo wiemy, że ta inwestycja nie szkodzi środowisku, ta inwestycja pomaga środowisku, ta inwestycja da szansę jak gdyby pięknemu miejscu, jakim jest Łutynówko, na rozkwitnięcie, na potencjał, który ma, a też Warmia i Mazury zyska na tym bardzo dużo, także wszystkie ręce na pokład, ręce burmistrza, starosty, marszałka i wojewody po to, żeby ten inwestor poczuł, że my chcemy jak gdyby ten park rozrywki, bo w pewnym momencie żeśmy go odepchnęli, nie ja, nie pan burmistrz, ale w pewnym momencie żeś poczuł to, że przecież ja z nim rozmawiam, że i zapyta mi się, czy on jest chciany tutaj. W Żgowie potrafił w 3 miesiące zrobić wszystkie dokumenty, żeby rozbudowywać park rozrywki, który ma w tej chwili pod dachem. W tej naszej części z rollercoasterem, z przepiękną całą bazą do tego w 3 miesiące, a my nie potrafiliśmy go tutaj zatrzymać i dać mu możliwości, to trzeba zastanowić się nad tym. Niech ci się zastanowią, kto podejmowali takie decyzje, że on nie dostał tych decyzji, które powinien dostać, dlatego że komuś się coś wymyśliło, a przecież inwestor jest naprawdę proekologiczny. Tak jak on podchodzi do inwestycji jako polski biznes, to rzadko spotkać takiego biznesmena z taką troską o to, żeby to środowisko było czyste i dobre.
1: Dziękuję bardzo za tą rozmowę. Był z nami starosta powiatu olsztyńskiego, pan Andrzej Abako.
0: Dziękuję i pozdrawiam słuchaczy Radia SK.
2: SK Olsztyn News.
3: Startujemy. Ania Kuca, zapraszam na rozmowę z naszym gościem o tym, że w Olsztynie, na Warmii i w Hajnówce na Podlasiu wkrótce ruszy pilotażowy program. Ma połączyć resocjalizację osadzonych z

0: Specjalizacją psów ze schroniska. Cel jest jeden, żeby recydywy i bezdomnych zwierząt było jak najmniej. Sami posłuchajcie. Major Magdalena Socha, rzeczniczka Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie, jest naszym gościem.
1: Witam.
0: Spotkaliśmy się dzisiaj, by mówić o waszej najnowszej inicjatywie, o najnowszym projekcie, który jest już w fazie prawie przed realizacją, zgadza się?
1: Praktycznie już jedną nogą w realizacji, dlatego że musieliśmy już rozpocząć pracę. Wiadomo, do tego projektu trzeba się dobrze przygotować, dlatego że planujemy zaprosić do naszej jednostek penitencjarnych psy ze schroniska, które będziemy socjalizować. Przy pomocy oczywiście osad, którzy w ramach tej socjalizacji tych psów będą realizować swój program resocjalizacji i też readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności. Będziemy pomagać pieskom ze schroniska i oczywiście to jest nasza cegiełka do tego, żeby tej bezdomności zwierząt jak było jak najmniej, a jednocześnie dalej pracujemy na zasadzie naszej misji, naszego celu podstawowego, czyli resocjalizacji i zmniejszenia recydywy w Polsce.
0: Rozumiem, że skoro mówimy o socjalizacji psiaków, to znaczy, że te psy mają ze sobą trudną drogę albo trudne doświadczenia, tak?
1: Dokładnie. To byłyby psy, które łatwo można wziąć, przyjść, to tak jak szczeniaczki. To są pierwsze pieski, które ze schroniska uciekają. Pierwsze psy, które lgną do człowieka, które są przyjazne, dobrze chodzą na smyczy, dają się czesać, dają się do tej podstawowej opieki, nie mają problemów zdrowotnych, nie wiem, mają ustawione już to żywienie, że też właśnie są podstawowe komendy u tych psów. To tak, to mamy kontakty ze schroniskiem, wiemy dobrze, praktycznie każda jednostka współpracuje z lokalnym, jakimś regionalnym schroniskiem, w różny sposób oczywiście, to wiemy dobrze, że te psy idą pierwsze.
0: Kto wpadł na pomysł, żeby te kręte czasami ścieżki ludzi i zwierząt połączyć?
1: O, to taka inicjatywa, która wyrosła też z potrzeby chwili, potrzeby czasu, która była w Polsce. Wszyscy znamy gorący temat tak zwanych patoschronisk, prawda? Mamy też gorący temat w naszym regionie, jak rozmawialiśmy podczas zimy, jak trwała, jak zawoziliśmy koce, ręczniki, taką podstawową materiałówkę, zawoziliśmy do schronisk naszych regionalnych, to na przykład pod Pasłękiem rozmawialiśmy z paniami, że mają sporą ilość psów z Ukrainy, czyli tych psów wojennej tułaczki. I to nie była pierwsza transza, czekały panie na następną. Faktycznie schronisko miało prawo pękać za chwilę w szwach. Co to oznacza? Że oczywiście im więcej psów na danym miejscu, pewnie im trudniej. To tak jak z naszym przeludnieniem osadzonych. Po to budujemy się, po to coś rewitalizujemy, zmieniamy. Mamy system dozoru elektronicznego, żeby ta kara pozbawienia wolności była dostosowana dla wszystkich. Tak samo jest podobnie z tymi bezdomnymi pieskami. Patoschroniska. Problem ukraińskich psów. Przeludnienia schronisk, trudne czasy dla niektórych schronisk, potrzeba przerzucania piesków. Nasza też już gotowość do tego, żeby rozwijać się, jeśli chodzi o tą współpracę ze schroniskiem, na taką współpracę, jaka miała miejsce jeszcze przed covidową. I to taka była suma różnych doświadczeń, sytuacji kryzysowych w Polsce związanych z tym, o czym rozmawiałam, i naszej już potrzeby gotowości, żeby to rozkręcić.
0: No właśnie, bo przyzwyczailiśmy się do takich obrazków, że więźniowie osadzeni zaglądają do schronisk, dostarczają karmę, budują budy, pomagają wyprowadzać, sprzątać kolce.
1: Sprzątają.
0: Właśnie.
1: Tak,
0: ale tutaj idziecie krok dalej. Te psy zabieracie stamtąd. Mówimy o olsztyńskim schronisku dla zwierząt.
1: Tak, jeśli chodzi o olsztyńskie konkretnie, na tym przykładzie bardzo dobrej, kilku już nastoletniej współpracy, to tam było mnóstwo ciekawych, fajnych programów, które nawet zakończyły się fajnym projektem filmowym, bo film zdobył laury na naszym festiwalu filmów o tematyce penitencjarnej Prison Movie, był to Bieg na sześć łap. Piękny film, fajna sprawa. Nasi osadzeni chodzili tam na specjalny program, byli tam niemalże codziennie. Oprócz wyprowadzania tych psów, sprzątania im kojców, opiekowania się konkretnym pieskiem, to oczywiście też był to rodzaj socjalizacji tego psa, żeby go przyzwyczaić właśnie do człowieka. I mieliśmy taki feedback ze strony schroniska, że faktycznie pieski szybko poszły do adopcji, że były gotowe, chętni byli ludzie, żeby je zaadoptować. Natomiast dla nas najistotniejszy był z kolei ta informacja zwrotna dla nas była taka, że nasi osadzeni, faktycznie ci, co pracowali tam, to ich ryzyko powrotności do przestępstwa było bardzo niskie, niemalże zerowe dla tej grupy, która brała udział w tym programie, w tym projekcie. I jeśli nawet mieliśmy jakąś informację, że no niestety ktoś tam wróci do więzienia, to faktycznie sam program oceniał bardzo wysoko, mówiąc o tym, że on mu dużo dał i przysporzył ciekawych przemyśleń, bo o zooterapii nikomu nie trzeba mówić, że to jest istotne. Kiedy człowiek ma poczucie, że komuś pomaga, jest to zwierzę, który oddaje całym sercem to, w jaki sposób mu pomagamy, to czujemy się potrzebni. Czujemy się też sprawczy, A jeśli człowiek ma dokonać zmian w swoim życiu, zmienić postawy, pójść do pracy, utrzymać się w tej pracy, to musi mieć do tego motywację i poczucie sprawczości.
0: Ja myślę, że psy nie bez powodu są określani najlepszymi przyjaciółmi ludzi, bo właśnie
1: przyjaciel,
0: tutaj...
1: Czasem zdarza nas używać tej, specyfiki słów przyjaciel. Zawsze na naszych stronach mówimy nie kupuj, adoptuj. Pamiętam grupę osadzonych, z którymi też czasami zdarzało mi się tam do nich, do schroniska z nimi iść, czy nie tylko zawozić karmę, czy też te nasze koce ręczniki, ale też po prostu wychodzić na spacer. To pamiętam, że ta pomoc szła z dwie strony. Psy pomagały osadzonym,

0: i specyfiki słów przyjaciel. Zawsze na naszych stronach mówimy nie kupuj, adoptuj. Pamiętam grupę osadzonych, z którymi też czasami zdarzało mi się tam do nich, do schroniska z nimi iść, czy nie tylko zawozić karmę, czy też te nasze koce ręczniki, ale też po prostu wychodzić na spacer. To pamiętam, że ta pomoc szła w dwie strony. Psy pomagały osadzonym, osadzonym. I pamiętam jednego pana, który mówił, ja nie wiem, czy ja powinienem pójść do tego schroniska pomagać. Ja bym chętnie wyszedł, wiadomo, ale ja się boję psów. I nie dość, że pies też jego się obawiał, był psem w typie owczarka, nie niemieckiego, więc wiadomo, sama postura sprawiała wrażenie groźniejsze. Pies był lękowy, pan był lękowy i oni obydwoje ten lęk powoli niwelowali. Do takiego stopnia, że facet powiedział, jak wyszedł, ja chyba w ogóle zaadoptuję psa. Więc skoro są takie efekty namacalne, takie, które możemy potem wpisać w te nasze oddziaływania penitencjarne, w te nasze teczki osobopoznawcze, że nastąpiła zmiana osobowa, postaw, emocji, no to czego mamy sobie życzyć lepiej? No, zwierzęta generalnie na terenie więzień w ogóle są. Od drobnicy takiej, jak pływająca w akwariach, po takie gdzieś tam biegają po naszym terenie koty. Mamy oczywiście też psy służbowe, psy specjalne. My wiemy też, jak się w ogóle opiekować jako służba więzienna psami. My znamy się na tego typu pomocy. Były alpaki, były świnki morskie. Odwiedzają nas czasem specjalne fundacje, które mają zwierzęta właśnie do takiej zooterapii. Bywały konie, to też przy takich zwierzętach większych gabarytowo. Nic nowego nie wymyśliliśmy. My to ubogacamy, korzystamy z tych praktyk, rozwijamy to i łączymy jednocześnie z kursami zawodowymi, żeby to było pełnowymiarowe, pełnosłuszne. O, jakbym tak nazwała.
1: No właśnie, to przejdźmy do tych szczegółów. Powiedziała pani, że jest już prawie wszystko gotowe, no bo to już niedługo start. Na jakim jesteśmy etapie? No i czego od was wymagał tak technicznie ten projekt?
0: Myślę, że to jest tym prawie gotowe, to jest tak, że jesteśmy gotowi, żeby wdrożyć już kroki. Bo faktycznie najgorsze zawsze są papiery. No to jest wiadomo, jest to administracja, musimy być pewni, kto za co jest odpowiedzialny. Niebawem, dosłownie niebawem, podpiszemy porozumienie z prezydentem miasta Olsztyna w sprawie właśnie współdziałania na rzecz ograniczenia bezdomności psów oraz realizacji tych działań o charakterze edukacyjnym i readaptacyjnym. I to jest porozumienie z prezydentem, który oczywiście ma pod pieczą schronisko. My na poziomie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie podpisujemy i kiedy już tylko zostanie ono podpisane, to formalnie możemy zastanawiać się, czyli areszt śledczy w Olsztynie dokładnie, w konkretnych już rozmowach ze schroniskiem naszym w Olsztynie, kto za co jest odpowiedzialny, za jaki czas, za jaki harmonogram, jakie pieski, jak się przygotują. Mamy, to już są takie konkrety, które mogą być zapisane i już jakby formalno-prawnie pozwalające na zabranie psów. Ale jest jeszcze inna ścieżka, czyli przygotowanie samych osadzonych naszych w areszcie śledczym w Olsztynie i drugą jednostką, która też się przygotowuje do tego typu projektu, to jest areszt śledczy w Hajnówce. Więc nasze dwie...
1: Czyli Podlasie.
0: Podlasie, dokładnie. Pod prawie samą granicą. To są nasze dwie jednostki, bo te obie jednostki, oczywiście Olsztyn i tu może nie być to takie oczywiste, ale i Hajnówka też podlega pod inspektorat w Olsztynie. Więc my koordynujemy te oba projekty w tych dwóch województwach, żeby tam ruszyły. Oczywiście to jakby wygląda dosyć tak potężnie, gdzie to nagle Hajnówka, Olsztyn, ale proszę mi wierzyć, wszędzie tam, gdzie ten projekt zaczyna się rozkręcać, tam były te dobre praktyki kontaktu ze schroniskiem, więc tak naprawdę my tylko trochę zmieniamy miejsce, trochę układamy tą kwestię formalno-administracyjną i na pewno to ruszy. Zaczęliśmy już powoli te prace budowlane. Zarówno te na terenie podległym oddziałowi zewnętrznemu przy ulicy Opolskiej, nieopodal zresztą naszego domu przejściowego, ta lokalizacja nie jest przypadkowa, zaraz powiem czemu, i przy terenie podległym przy areszcie śledczym w Hajnówce. To jest istotne, ja mówię przy terenie przyległym, dlatego, że my musimy mieć oczywiście świadomość, że to, że my się opiekujemy pieskami, to, że my je socjalizujemy, to musimy je tak socjalizować, żeby one miały też kontakt ze środowiskiem zewnętrznym, z miejskim ruchem, ze spacerami, z miejscami dla nich przeznaczonymi. I w drugą stronę, w trakcie już oceny gotowości do adopcji, z kolei będzie trzeba te psy pokazać komuś, kto przyjdzie i powie, zgłosi się do schroniska i powie, jestem gotowy, chciałbym tego psa zobaczyć, czy on mi będzie pasował, czy mogę go adoptować. Wiadomo, że nasze kwestie ochronne, wejścia na teren jednostki nie są takie proste, więc sam projekt na terenie jednostki byłby znacząco trudniejszy. Ale w momencie, kiedy mamy takie tereny obok, o mniejszym rygorze, ochrony bezpieczeństwa, z racji, że nie są to bezpośrednie pawilony mieszkalne dla osadzonych, to jak najbardziej możemy realizować tego typu projekty. W każdej z tych dwóch lokalizacji będzie około 5-6 psów. To wszystko oczywiście będzie zależne od dwóch kwestii. Od gotowości naszej organizacyjnej, ale też przede przede wszystkim od gotowości tych psów, czy tam jakby wytypowaniu na terenie schroniska tych psów, które powinny u nas się znaleźć. Do projektu przewidujemy około 10 osadzonych z kolei do kontaktów z tymi psami. Osadzeni, już mamy oferty przetargowe na szkolenia wysłane. Będziemy ich szkolić, naszych osadzonych, pod kątem opiekuna psa, a w dalszej kolejności myślę, że zaraz po pierwszym już kursie myślę, że pójdzie drugi, groomerski.
1: Czyli
0: przycinanie, pielęgnacja, mycie psa. Czyli takie zabiegi pielęgnacyjne, wiadomo, niektóre psy tego będą wymagać mniej, drugie bardziej. To jest kwestia

0: pazurów. To jest kwestia też przyzwyczajenia psa do dotyku po to, że jeśli pójdzie do weterynarza, to też żeby na tego weterynarza nie pogryzł, żeby dał sobie zajrzeć do pyska, do ucha, albo po prostu zwyczajną szczepionkę, czy tam takie cykliczne szczepienia, które potrzebuje każdy z naszych domowników, skoro mają to być psy. Miejsko-domowe przede wszystkim. To są dobre lokalizacje, bo właśnie one będą przyzwyczajać te psy do ruchu ulicznego, do osiedla. Opolska akurat to nam jest nieopodal jest osiedle, więc to nas też cieszy, że te spacery mogą być z tymi psami realizowane w takich miejscach, gdzie ten pies będzie się przyzwyczaił do człowieka. Nie tylko do nas, do osadzonego, ale w ogóle do człowieka, który koło niego jedzie na rowerze, na hulajnodze, idzie, dzieci biegają, grają w piłkę, a obok gdzieś tam może przechodzi chodnikiem pies. Oczywiście nauka chodzenia na smyczy, jak trzeba, to pewnie i kagańca, tak się domyślam, że to wszystko będzie tak realizowane. Podstawa teoretyczna, jeśli chodzi o szkolenie dla osadzonych, odbywać się będzie na terenie naszych jednostek, ale już praktyczne szkolenie jest jesteśmy dogadani, że się odbędzie oczywiście w schronisku. Ufamy pani Barańskiej, pani kierownik, wiemy, że nas poprowadzi odpowiednio. Była też na terenie naszej placówki w Olsztynie, sprawdzając, jak wygląda miejsce przeznaczenia, plany, wielkość oczywiście tych pomieszczeń, wiadomo też kwestie BHP i tak dalej. To wszystko kieruje nas powoli pani Barańska w stronę światła ku dobremu programowi. Osobiście jestem dobrej myśli, moi przełożeni również. Olsztyn sam, aresz śledczy też czeka, aż wszystko to się rozkręci. No, znamy ten program. Wiemy, że możemy pomóc. Wiemy, że to są naczynia powiązane. My pomagając miastu wychodzić z tej ilości bezdomnych psów, jednocześnie pomagamy temu, żeby ktoś dostał fajnego psa. A druga, jeszcze inna część, nawet nie druga, czy nie trzecia, bo to jest naprawdę wielowątkowy projekt, to jeszcze pewność tego, że osadzony ma szansę na zmianę, ma szansę na akceptację siebie, akceptację w oczach innych osób, żeby potem ruszyć do przodu w swoje nowe życie. No to czegoż chcieć więcej?
1: Ukończy kurs, który może mu się przydać po wyjściu.
0: Takie jest założenie projektu. My musimy myśleć o tych dwóch kwestiach. To dla nas jest bardzo istotne, żeby tego typu projekt też wpływał na zmianę osadzonych, ich perspektywy myślenia.
1: No, myślę, że praca w salonie piękności dla zwierząt jest czymś wspaniałym dla każdego.
0: To jest też intratny zawód.
1: Tak.
0: My liczymy na to, że ktoś, wiadomo, że muszą też się z tym sprawdzić. To jest tak jak z każdym zawodem, musimy mieć dryg do swojej roli. Więc jeśli taki osadzony stwierdzi, że dobrze się na tym czuje ten zawód, że to jest coś dla niego, to wiemy dobrze, jakie są kwoty, jeśli idziemy z psem do groomera. No to nie są małe kwoty, więc myślę, że można założyć taki salonik. Faktycznie są poszukiwani groomerzy, bo my też robimy research na rynku zawodów. Nie robimy przecież tak, że nie wiem, wykształcimy setkę z Dunów zawodu, którego już nie ma. Taki mocny przykład. Nie zrobimy takiego zawodu, który na przykład nam właśnie zanika, albo zawodu, który, nie wiem, z racji czy to naszego regionu, czy to naszej niszy, jakiejkolwiek, no nie wiem, nie wyszkolimy na Warmii i Mazurach górników. Staramy się też oczywiście w porozumieniu z powiatowymi urzędami pracy szukać takiego zawodu i wtedy takich szkoleń, które będą intratne. Tak samo nasze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Iławie, jedyna szkoła w naszym regionie dla osadzonych, też co rusz zmienia swoją, raz większy, raz mniejszy sposób, jakąś swoją ofertę kształcenia. Po to, żeby to było sensowne. No jeśli wprowadzamy nagle informatyka, wprowadzamy grafika, no to dlatego, że jest właśnie taka potrzeba. Jeśli na przykład Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie podjął się współpracy, porozumienia z KUL-em, to właśnie też po to, żeby osadzeni kończyli tam na przykład studia. Wszystko to musi mieć sens, musi mieć swoją przyszłość w tej resocjalizacji na terenie, ale w konsekwencji te służyć readaptacji. Ktoś, kto ma zawód, ktoś, kto ma pomysł na siebie. Kto chce pracować, to żyje zgodnie z normami społecznymi.
1: Mówiła nam major Magdalena Socha, rzeczniczka Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie. Do rozmowy na temat programu, który będzie realizowany w Olsztynie, przy Opolskiej, ale też w Hajnówce, jeszcze wrócimy w kolejnym magazynie. Powiemy wówczas, jak to wszystko będzie wyglądać od środka, od strony technicznej, na co dzień. No i kiedy start. A tymczasem dzięki za dziś. Ania Kuca, do usłyszenia.
2: Olsztyn News.
3: Anita Zalewska, zapraszam. Granica Unii Europejskiej z Rosją już nie przypomina tej sprzed dekady. Zamiast symbolicznych przejść ruchu turystycznego są zasieki, drony i wojsko. Kluczową rolę odgrywają tu nowoczesne systemy nadzoru.
4: Podpułkownik Straży Granicznej Mirosław Aleksandrowicz, rzecznik komendanta warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej.
5: Dzisiaj znajdujemy się na przejściu granicznym. Co tu się zmieniło przez ostatnie kilka lat?
4: Znajdujemy się na zielonej granicy, na placówce służbowej odpowiedzialności placówki Straży Granicznej w Sępopolu. Przez 35 lat chronimy tej granicy, bo mamy w tym roku jubileusz 35-lecie.

0: Powołania Straży Granicznej i tym razem 35-lecie powołania Barmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Przez te 35 lat powstały nowe placówki, nowe budynki. Odprawiamy też podróżnych na lotnisku w Szymanach. Od 10 lat mamy placówkę, od ponad 10 lat mamy placówkę w Olsztynie. Wewnętrzną, która zajmuje się przede wszystkim kontrolą legalności zatrudnienia i pobytu cudzoziemców na Barmii i Mazurach. Natomiast w rejonie granicy państwa z Federacją Rosyjską mamy zlokalizowanych 10 placówek. Teraz od 2020 roku są czynne dwa przejścia graniczne z obwodem królewieckim, to jest w Grzechotkach i w Bezledach. I tu można przekraczać tylko granicę państwową. Natomiast zielona granica, czyli ten pas drogi granicznej, ten pas cały 200 km nie służy do przekraczania granicy z Federacją Rosyjską, czy to na lądzie, czy na wodzie. Na wodach ochraniamy granicę za pomocą łodzi patrolowych. Są tam patrole, które są blisko tej wody, przychodzą w tereny, znajdują się przy terenach tych bagiennych, sprawdzają, czy nie ma tam osób, które przekraczają granicę, czy nie ma tam osób ciekawskich, które wchodzą na ten pas drogi granicznej. Natomiast na lądzie ochraniamy tą granicę dzięki właśnie takim sprzętom jak kłady, PJN-y, czyli pojazdy obserwacyjne, samochody terenowe, a przede wszystkim pomagają nam też w tej ochronie czworonożni przyjaciele. Psy służbowe, Warmińsko-Mazurski ma oddział Straży Granicznej, ma 26 psów służbowych, obecnie jeszcze 6 oczekujemy na przybycie w tym roku nowych piesków. Patrolujemy tę granicę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Co się zmieniło? Tak naprawdę formacja staje się coraz bardziej nowoczesną. To, co wymieniłam, staje się bardziej nowoczesną formacją, dlatego że mamy coraz nowocześniejszy sprzęt. Mamy tą barierę elektroniczną, mamy te pojazdy obserwacyjne, bardzo nowoczesne, które nam pomagają w tych terenach trudno dostępnych. Ale jedno pozostało niezmienne. Bezpieczeństwo naszej granicy, bezpieczeństwo Polaków, bezpieczeństwo regionu. Po to tu jesteśmy, by chronić tej Polski, by chronić Unii Europejskiej, bo to jest zewnętrzna granica Unii Europejskiej i musimy być bez względu na warunki pogodowe 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez okrągły rok. Na czym ta nasza praca polega? Przyjeżdżamy w teren, patrolujemy tę granicę, sprawdzamy, nie dopuszczamy do nielegalnej migracji. To tylko to, co się dzieje tu w terenie. Ale dodatkowo też są funkcjonariusze od zadań specjalnych, zatrzymują groźnych przestępców, rozbijają grupy narkotykowe, rozbijają zorganizowane grupy przestępcze trudniące się produkcją nielegalnych papierosów. Właśnie to, co mówiłam, zajmują się też handlem, sprawdzają tą kontrolę legalności zatrudnienia i pobytu cudzoziemców, ujawniają i kontrolują osoby, które próbują osoby wykorzystać do przymusowej pracy albo do żebractwa. Więc zadań funkcjonariusze mają bardzo dużo. Ta służba jest też niebezpieczna, bo nie wiemy, kto po drugiej stronie tam zawsze jest, kiedy zatrzymujemy groźnego przestępcę. Ale w tym roku cieszymy się, bo mamy jubileusz 35-lecia Straży Granicznej i serdecznie zapraszamy na obchody Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej. W tym roku będzie swój jubileusz 35-lecia świętował w Gołdapi 27 maja. Rozpoczęcie o godzinie 12.
1: Pani pułkownik, dla słuchaczy Radia SK, jakby pani mogła krótko przybliżyć, jak wyglądają te nowoczesne systemy już zamontowane na granicy. To nie jest tylko drut kolczasty jak kiedyś, koncentryna, tylko inne systemy.
0: Bariera elektroniczna to system kamer, czujników ruchu i kabli detekcyjnych. To dzięki tej barierze funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej mają łatwiej. Bo tak, ktoś, kto się pojawi na granicy, na tym pasie drogi granicznej, czy będzie próbował przekroczyć granicę, obojętnie, czy w kierunku z Rosji do Polski, czy z Polski do Rosji, ten system kamer i czujników ruchu zadziała. Taki system, ten sygnał przekazywany jest do Centrum Nadzoru. Centrum Nadzoru mieści się w siedzibie Komendy Oddziału, czyli w Kętrzynie, i ten operator, który siedzi, widzi na tym monitorze, że dochodzi do takiego zdarzenia. Między innymi na przykład na placówce Straży Granicznej w Sępopolu, czyli na jej służbowej odpowiedzialności, natychmiast dzwoni do dyżurnego placówki i informuje, że w takim i w takim miejscu z dokładnością podania od jakiego znaku do jakiego znaku dochodzi do wejścia na pas drogi granicznej lub przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom. Patrol w kilka minut może dojechać i zatrzymać sprawcę przestępstwa.
1: Czy mieszkańcy, ludność tutaj cywilna współpracuje z waszą formacją? Informuje, że jakieś osoby się kręcą obce?
0: Oczywiście, że ludność przygranicznych terenów, my jesteśmy z nimi, oni są z nami. Jeżeli oni potrzebują pomocy, to funkcjonariusze chętnie im pomagają w godzinach pozasłużbowych, nawet przywożąc jakieś zakupy czy pomoc w jakichś drobnych pracach w gospodarstwie domowym. Natomiast ci ludzie, którzy tu mieszkają, zaczepiają nawet funkcjonariuszy, mówią, że ktoś się pojawił w okolicy podejrzanym samochodem albo na obcych numerach rejestracyjnych, że nie znają tego pana, bo jeździ sobie na przykład na jakichś innych tablicach rejestracyjnych, albo nawet dzwonią do nas i mówią: słuchajcie chłopaki, podjedźcie, bo

0: jakoś przy granicy się kręci.
1: A czy do formacji się garną nowi, młodzi ludzie?
0: W tamtym roku przyjęliśmy komplet funkcjonariuszy, w tym roku mamy 120 etatów, mamy dobre, duże zainteresowanie naszą formacją, coraz więcej kandydatur się zgłasza, coraz więcej osób chętnych jest do wstąpienia w nasze szeregi i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Myślę, że formacja daje im dobre warunki służby i dobre warunki płacowe, bo taki funkcjonariusz po skończeniu szkoły i na najniższym stanowisku służbowym w służbie stałej zarabia już 7 tysięcy ponad złotych na rękę, do tego ma ekwiwalent mieszkaniowy, do tego ma równoważnik mundurowy, do tego ma zwrot kosztów dojazdu, więc zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi. Należy tylko przejść procedurę kwalifikacyjną.
1: No, co trzeba zrobić?
0: Trzeba przejść procedurę kwalifikacyjną. Najpierw to trzeba się zalogować na stronie warmińsko

0: stałej, zarabia już 7 tysięcy ponad złotych na rękę, do tego ma ekwiwalent mieszkaniowy, do tego ma równoważnik mundurowy, do tego ma zwrot kosztów dojazdu, więc zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi. Należy tylko przejść procedurę kwalifikacyjną.
1: No co trzeba zrobić?
0: Trzeba przejść procedurę kwalifikacyjną. Najpierw to trzeba się zalogować na stronie warmińsko.

0: Mawiał Tomasz Nowociński z Superekspresu. A już 29 maja na ulicę Olsztyna w samym środku Kortowiady wyjedzie tramwaj zwany Pożądaniem. O szczegółach Andrzej Brzozowski i jego gościnie.
1: W Radiu Wielkopolskim 89.9 FM za chwileczkę będziemy mówić o kolejnej bardzo fajnej akcji. Andrzej Brzozowski. No i mam dwie osoby przede mną siedzące, przepięknie ubrane w czerwone koszulki.
2: Dzień dobry, nazywam się Zuzanna Żuk.
1: I?
3: Wiktoria Suchan.
1: I powiem wam, co mają tutaj na tych koszulkach. Wolontariusz, ogólnopolski projekt Tramwaj zwany Pożądaniem. I o tym będziemy mówić.
3: Dokładnie tak.
1: To powiedzmy o tym, jak to w tym roku będzie wyglądało, bo ten projekt zawsze co roku się pojawia, prawda, u nas w Olsztynie, zawsze jak jest Kortowiada.
3: Tak, dokładnie. Już od dobrych kilku lat prowadzimy tą akcję, zawsze w piątek podczas Kortowiady. W tym roku ta akcja odbędzie się 29 maja w godzinach 11 do 14 w tramwaju linii numer 3. Będziemy kursowali i opowiadali o tematyce, która jest niestety tematyką tabu, czyli o chorobach przenoszonych drogą płciową. Głównie się skupimy tutaj na profilaktyce zakażenia wirusem HIV i o tym, czym jest AIDS tak naprawdę i żeby nie stygmatyzować tych ludzi.
2: Tak jak Wiktoria już wspomniała, cały czas ludzie są stygmatyzowani ze względu na chorobę, a jak wiadomo, no, to jest choroba, która dotyczy wielu ludzi w naszych czasach. Nie mówimy tutaj już o osobach, które powiedzmy mają jakieś niebezpieczne kontakty płciowe. Może zdarzyć się to każdemu z nas.
1: To, co powiedziałaś, faktycznie, że każdemu z nas może się to przytrafić. Chcecie trafić do młodych ludzi, do odrobinę starszych? Do kogo kierujecie ten projekt?
3: No, przede wszystkim chcemy trafić do ludzi młodych, dlatego że największej osób, którzy się zakażają wirusem HIV, są właśnie osoby w wieku między 15 a 40 rokiem życia, więc właśnie do takiej grupy chcemy trafić.
1: Czyli musimy tak, znaleźć tramwaj, który będzie jeździł na linii Dworzec Kortowo, dobrze mówię, to będzie tramwaj linii numer 3. I co będzie się działo w środku?
2: Jako wolontariusze, ubrani w charakterystyczne czapki z torbami tramwaj zwany Pożądaniem, będziemy podchodzić, oczywiście pytać o zgodę ludzi, którzy akurat jadą danym tramwajem, czy chcą z nami porozmawiać, bo właśnie edukujemy na temat chorób przenoszonych drogą płciową. Mamy różne ciekawe fanty do rozdania, książeczki, w których są informacje, ale także takie rzeczy jak długopisy, przypinki oraz prezerwatywy.
1: A patrząc na to, co się działo w poprzednich latach, jakie macie doświadczenia po tej akcji?
3: Głównie pozytywne, zdecydowanie bardziej pozytywne niż negatywne, że ludzie chcą faktycznie z nami rozmawiać i to jest super, że ludzie chcą rozmawiać, są ciekawi tej tematyki. No nie spotkałyśmy się jeszcze z czymś takim, żeby ktoś tak niemiło się do nas odzywał.
1: Ale uciekamy od tego tematu? Uciekamy od tej tematyki? Jak uważacie, jak to wygląda w tej chwili? Też patrząc po tych akcjach, które były wcześniej, ale także po waszych innych akcjach, które organizujecie w Olsztynie.
3: Myślę, że aktualnie jest tym naprawdę dobrze, że nie odczuwa się tego aż tak, że to jest taka tematyka tabu. W sensie jest to troszeczkę wciąż takie niekomfortowe rozmawiać na ten temat, ale od kilku lat myślę, że już nie jest to takim tematem tabu.
1: Ale warto wyjść jest to faktycznie na zewnątrz, czyli tutaj akurat pojawić się w tramwaju, który będzie nazwany tramwaj zwany Pożądaniem. No bo wiecie, tak, ten świat w tej chwili tak nam się ułożył, że dużo informacji szukamy w sieci, szukamy w internecie. Jednak chyba czasami przydaje się taki kontakt bezpośredni, gdzie możemy ewentualnie spotkać tego drugiego człowieka, czyli w tym momencie was, ubrane w czerwone koszulki i gdzieś porozmawiać w cztery oczy.
2: Myślimy, że jak najbardziej. Bardziej, że z racji, że działamy w Olsztynie, ale też pozostałe oddziały SKORE działają w innych miastach, jesteśmy w stanie dostarczyć informacji na temat lokalnych miejsc, gdzie możemy chociażby zbadać się w kierunku HIV. A ponieważ jesteśmy też młodymi osobami, studentami kierunku lekarskiego, bo przedstawiamy się tak tym osobom, z którymi rozmawiamy, to te osoby też mogą poczuć właśnie takie zaufanie do nas jako do studentów, którzy w przyszłości będą lekarzami i pytać też o rzeczy, które załóżmy gdzieś tam zaprzątają im głowę.
1: Kortowiada, to jest dobry moment na akcję? Chyba doskonały.
3: Najlepszy, jaki jest możliwy. W ogóle.
2: Bardzo dużo młodych osób przyjeżdża do Olsztyna na samą Kortowiadę, a ponieważ jeździmy tramwajem pomiędzy dworcem głównym a samym Kortowym, to rzeczywiście tych osób jest sporo.
1: Czy jakoś ten tramwaj będzie widoczny podczas tej akcji?
2: Jak najbardziej. Tramwaj, którym będziemy jeździć, ozdabiamy czerwonymi balonami, na których również jest nasze hasło, tramwaj zwany Pożądaniem. My jako wolontariusze chodzimy w czapkach konduktorskich, będziemy charakterystycznie ubrani, będziemy mieli przy sobie również torby z logiem tramwaj zwany Pożądaniem. Jak najbardziej nie będzie dało się nas nie zauważyć.
1: Tak to będzie wyglądało w tym roku, jeżeli chodzi o ten właśnie projekt, o to właśnie akcję, która odbędzie się oczywiście w Olsztynie. Ile osób będzie zaangażowanych mniej więcej, wiecie, w akcję?
3: Liczymy na to, że uda nam się uzbierać.

0: grać co najmniej 10 osób, żeby komfortowo móc porozmawiać z każdym.
1: Pamiętajcie, w piątek 29 maja w godzinach 11-14 będzie można spotkać naszych studentów Wydziału Lekarskiego, którzy będą Was zapraszali do wzięcia udziału w akcji Tramwaj zwany Pożądaniem. Dlaczego warto wziąć udział i warto Was złapać, Zuzanna?
2: Przede wszystkim dostarczamy naprawdę ważnych informacji na temat chorób przenoszonych drogą płciową, ale oprócz tego także można zgarnąć fajne gratisy i dalej szerzyć informacje na temat Tramwaju zwanym Pożądaniem.
1: I Wiktoria jeszcze.
0: Ja uważam, że przede wszystkim można zgarnąć rzetelną wiedzę na ten temat, która jest przekazywana w takiej luźnej atmosferze i w taki sposób bardzo łopatologiczny, jak no, osoba w młodym wieku do osoby w młodym wieku.
1: Dla Was, dla przyszłych lekarzy, lekarek, osób, które będą dbały o nasze zdrowie, takie spotkanie kolejne, to jest także moment na to, żeby zdobyć te kolejne doświadczenia?
2: No, oczywiście, jest to kontakt z człowiekiem, potencjalnym w przyszłości pacjentem. My oswajamy się podczas rozmowy też na tematy właśnie takie, tutaj było poruszone, że temat HIV, temat tabu, prawda? Czasami ciężkie informacje mamy do przekazania jako lekarze, więc rozmowa na tak zwane niewygodne tematy jest dla nas też dobrym treningiem.
1: To czego Wam życzyć?
2: Żeby dużo osób chciało z nami rozmawiać jako wolontariuszami.
1: I nie bójmy się, dobrze? To też jest bardzo ważna informacja i powiedzmy to naszym słuchaczom, żeby nie bać się do Was podejść, bo to też jest bardzo ważne, tak? Żeby móc gdzieś tam porozmawiać i chcieć porozmawiać, czy nie siedźmy gdzieś tam z boku. Chociaż tak czuję, że Wy jak kogoś zobaczycie, to też tam od razu podejdziecie i zapytacie się, ale jak ktoś ma taką potrzebę, to po prostu niech się do Was zgłasza, jak Was zobaczy. Bo rozumiem, że będziecie tak pięknie ubrane, jak dzisiaj jesteście u mnie w studiu, w czerwonych koszulkach.
0: Tak.
1: Czy nie bójcie się czerwonych koszulek z napisem wolontariusz, ogólnopolski projekt Tramwaj zwany Pożądaniem. Tak, ekipa naszego Wydziału Lekarskiego, studentów, którzy działają. W jakim stowarzyszeniu, przypomnijcie?
0: Międzynarodowym Stowarzyszeniu Studentów Medycyny i FEMSA Poland.
1: Tak jest, to są nasi studenci tutaj działający w Olsztynie bardzo mocno i prężnie, bo przypominam, że także ostatnio organizowali akcję Zdrowie pod kontrolą w Galerii Warmińskiej. Jak było?
2: Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni, ile osób ogółem zebrało się przy wszystkich naszych stanowiskach. To bardzo dobra informacja, że ludzie chcą się badać i zależy im na swoim zdrowiu.
1: Bardzo fajnie to wyglądało faktycznie w tym roku i ta duża liczba osób zainteresowanych Waszymi propozycjami też mnie bardzo mocno zaskoczyła. Rozumiem, że jeszcze nie wiemy, czy będzie edycja jesienna?
0: Na pewno będzie, bo co roku się odbywa. I ja jeszcze tak chciałam tutaj nadmienić, że w tym roku udało nam się wystawić stanowisko, na którym pokazywaliśmy, jak przeprowadzić samobadanie jąder i było to dla nas duże zaskoczenie, że tak dużo osób było zainteresowane tą tematyką, takiej profilaktyki.
1: Tramwaj zwany Pożądaniem. Dziękuję Wam bardzo za przybycie do studia.
0: Dziękujemy.
3: Z organizatorkami akcji Tramwaj zwany Pożądaniem Zuzanną Żuk i Wiktorią Suchan rozmawiał Andrzej Brzozowski.
4: To jest Radio.

Go nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.

0: Jesteśmy po burzy, już siedzimy w ciszy. Wpatrzeni w telefony, mijają godziny. Chcę poczuć twoją skórę, kiedy mnie całujesz. Wszystko się wywraca, płonie parę mózgów.
1: To jest Radio SK.

0: promocja.
1: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
2: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
0: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
0: Autopromocja.

0: Radio SK.
1: Radio SK.

0: Radio SK.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.